0: Złościmy. Złościmy się, kiedy ktoś przekracza nasze granice, kiedy zaczyna działać i jest nie w porządku wobec nas. Złościmy się, kiedy czegoś nie możemy zrobić. Złościmy się, kiedy właśnie musimy coś zrobić, a wcale tego nie chcemy. Więc jak widać, kontekst, kiedy pojawia się złość, już pokazuje, jak bardzo jest to ważne i istotne, żeby ją czuć i wiedzieć, skąd ona przybywa i co chce nam powiedzieć.
1: Mhm. Powiedziałaś między słowami, że zajmujesz się dziećmi, pracujesz z dziećmi. I na czym ta twoja praca polega? Uczysz dzieci emocji?
0: Nie, dlatego że każdy z nas właśnie przeżywa emocje i wie, czym one są. Pomagam nazwać te emocje. Prowadzę program profilaktyczny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, który nazywa się Dramowe bajki o emocjach. I właśnie takimi dwiema metodami pracujemy, żeby podwyższać inteligencję emocjonalną dzieci. I z jednej strony to jest drama, czyli coś takiego naturalnego dla dzieci, czyli wchodzenie w rolę, udawanie, imitowanie. I to jest właśnie jedna metoda.
1: To jest trochę podobne do teatru, tak?
0: Tak. Mhm. To jest dokładnie, można powiedzieć, że drama to są techniki teatralne, które wykorzystuje się do celów społecznych albo edukacyjnych. Mhm. A druga część to jest bajkoterapia, czyli po prostu opowieść, narracja, która ma w sobie bohatera, z którym dzieci mogą się utożsamić albo spróbować się z nim zmierzyć.
1: Mhm. I jak dzieci na to reagują?
0: Bardzo intensywnie. W tym sensie, że pomimo, że jest to dobra zabawa, ponieważ chcemy, żeby to była dobra zabawa dla dzieci, żeby one się czuły swobodnie, to jednak jest to wymagające, dlatego że emocje są trudne, przeżywamy je, angażują naszą energię, nasze ciała, więc często dzieci później są po prostu zmęczone. Mm. Dlatego że dużo się dzieje. No właśnie, to jak dzieci przeżywają dramę, czyli takie działania teatralne, one po prostu stają się daną postacią, nie zastanawiają się, jakby zachowywał się słoń, albo jak powinien zachowywać się górnik w kopalni. Nie, po prostu to robią. Natomiast my jako dorośli czasami mamy takie, no zaraz tutaj nas ktoś spojrzy na nas.
1: Będzie oceniał. Oranie,
0: tak, zaczynamy się wstydzić, no już zaczyna być sztywno i trudno. Chociaż drama jest też cudowna do pracy z osobami dorosłymi. I jak najbardziej jest to możliwe, żeby też się osoby dorosłe otwierały. Natomiast dzieci jak najbardziej wchodzą w takie role i przeżywają. Na przykład, kiedy spotykają się z takim uczuciem zazdrości i z zabieraniem zabawek, to naprawdę chcą unicestwić tą postać, która zabrała im te zabawki. Naprawdę zbliżają się w taki sposób bardzo sugestywny, mówiąc o tym, że za chwilę przejdzie do rękoczynu, więc trzeba działać.
1: Mhm. Powiedziałaś też o bajkoterapii. Czy do tego potrzebne są specjalne bajki, czy każda bajka może być bajką do bajkoterapii?
0: My używamy własnych. Takich, które napisałyśmy w trakcie tworzenia tego programu, w trakcie kształtowania się pomysłów, ponieważ wyszłyśmy tak naprawdę od mechanizmów. Co chcemy powiedzieć dzieciom? Jakby jaki jest nasz cel? Czego chcemy ich nauczyć? No i wtedy fabuła przyszła trochę sama. Więc myślę, że jakby chciałabym też zachęcić wszystkich do tego, żeby sami pisali bajki, bo jest to niezwykle przyjemne i niezwykle odkrywające też, ile
1: nawet
0: bajki...
1: Nawet dla dorosłych ludzi.
0: Dokładnie. Ile taka bajka napisana przez osobę dorosłą może powiedzieć o niej samej.
1: Jeszcze dopytam o te bajki terapeutyczne. One opowiadają o czym najczęściej?
0: One w naszym wypadku, jakby bajka terapeutyczna jest opowieścią, gdzie jest pewna postać, która przeżywa dane trudności i poprzez różne działania przeciwstawia się tym przeciwnościom losu czy różnym wydarzeniom. Dzięki temu nabiera moc. Jakby założenie jest takie, że dziecko, które czyta czy słucha takiej bajki, może utożsamić się z tym bohaterem i może zobaczyć, że jakby to świadczy tak w sferze wyobraźni tej mocy, którą nabiera właśnie bohater, że przeciwstawia się różnym przeciwnościom i dzięki temu właśnie stawić czoła tym przeciwnościom w swoim własnym rzeczywistym życiu. My wykorzystujemy tą metodę właśnie w dramie, jakby ożywiając te bajki, czyli dzieci stają się postaciami, które niekoniecznie przeżywają daną emocję, która jest trudna, na przykład złość. ale mierzą się z osobą, która doświadcza takiej złości i w sposób niekonstruktywny ją przedstawia. I mamy taką właśnie opowieść o królowej złości, która tak złości się na swoich mieszkańców, swoich poddanych, że oni są po prostu smutni, bo jednego tam zepchnęła z ławki, innego uszczypnęła, ale ona tak naprawdę nie wie zupełnie, co się z nią dzieje. I dzieci wymyślają i sugerują jej różne sposoby, jak może poradzić sobie ze swoją złością, po czym wspólnie to trenują, patrzą, czy to rzeczywiście działa. No i później oczywiście jest omówienie, wyjście z roli, bo to jest bardzo ważny element w dramie, że to, co się dzieje podczas doświadczenia dramowego, jest w roli. Czyli, że nawet jeśli ja zachowam się w pewien sposób nie w porządku, albo skrzywdzę kogoś, no to to jest jednak w roli. I mamy tutaj możliwości różnego rodzaju próbowania różnych nowych zachowań, różnych sposobów radzenia sobie z emocjami. No więc po wyjściu z roli możemy powiedzieć, że to było w roli. Tak ta rola, tak ta postać działała. Ja działam inaczej, albo wiem, że mogę działać inaczej. Nie chcę tak działać. No i w omówieniu po prostu rozciągamy to doświadczenie na życie rzeczywiste, poza rolą, jak możemy jeszcze wykorzystywać te sposoby w naszym życiu, na co się złościmy.
1: W jakim wieku są dzieci, z którymi pracujesz?
0: Od 3 do 6 lat i w pierwszych latach szkoły podstawowej.
1: Mhm. Dlaczego tak istotna jest nauka emocji i odkrywania, nazywania emocji w tak młodym wieku?
0: Mogłabym się zapytać, dlaczego nie jest ważna właśnie, dlaczego jest jej tak mało? Znaczy mam takie poczucie, że właśnie w przedszkolach jednak jakby siłą rzeczy jest praca z emocjami. Wychowawczynie mierzą się z różnymi intensywnymi emocjami swoich dzieci i mają też swoje programy, które realizują, więc nie jest tak, że tego totalnie nie ma. Natomiast jest to o tyle istotne, żeby zacząć jak najwcześniej i jak najwcześniej w taki sposób bardzo doświadczeniowy. W tym sensie, żeby dziecko mogło się zmierzyć na przykład ze swoją złością i podczas roli spróbować poradzić sobie w sposób konstruktywny z tą złością, która się pojawia na postać w danej bajce. Ważne jest to, dlatego że od samego początku życia kształtujemy pewne ścieżki, którymi później podążamy. To, czego się uczymy, czy doświadczamy w zasadzie też jako dzieci, później rzutuje na całe nasze życie. Dlatego jak najistotniejsze jest, żeby zacząć jak najwcześniej. Z mojego takiego osobistego doświadczenia pracy z dziećmi, ale też z młodzieżą, czy z młodymi dorosłymi, mam takie przekonanie wewnętrzne, że przedszkola i pierwsze klasy szkoły podstawowej, to w zasadzie jest ostatni gwizdek dla niektórych. W tym sensie, że to jest ostatni etap, kiedy oni mogą poradzić sobie z tymi emocjami, które niosą od samego początku bycia w danych rodzinach. I mam takie święte przekonanie, że na przykład często z historii pacjentów wynikało, że problemy, takie poważne problemy, z którymi się mierzyli, z którymi już nie dawali rady sobie ze swoimi emocjami, to jest koniec szkoły podstawowej. Czyli jeśli w tym momencie nie dawali sobie rady, to tak naprawdę
1: pojawia się blokada i do końca życia jest ciężko.
0: Tak, ale tak naprawdę to praca nad tym powinna być parę lat wcześniej. Parę lat wcześniej, a jeśli mówimy o profilaktyce, czyli zabezpieczaniu przed różnego rodzaju zaburzeniami i różnymi chorobami, no to jeszcze wcześniej, czyli przedszkola.
1: Mhm, czyli w ten wiek, w który ty celujesz. A czy później w dorosłym życiu powinniśmy uczyć się emocji, je nazywać? Jeżeli nie byliśmy w młodym wieku tak wychowywani?
0: Jak najbardziej. Jeśli nawet spojrzymy sobie na nasze życie, każdego z nas, że wszędzie jesteśmy w relacjach, w pracy, oczywiście w innych relacjach niż w domu, czy w życiu prywatnym, ale jednak ludzie nas otaczają i niewielu z nas może pozwolić sobie na pracę bez kontaktu z ludźmi, jakkolwiek by to zabrzmiało.
1: Dokładnie.
0: I trafiamy na różne osoby. Z jednymi nam się bardzo dobrze współpracuje i po prostu rozumiemy się w mig, a z innymi jest bardzo trudno. I nagle się okazuje, że naszymi zachowaniami kierują jakieś emocje, jakieś nieuświadomione popędy, instynkty. Okazuje się, że ktoś nas bardzo irytuje albo ktoś nas tak właśnie denerwuje, że już naprawdę jest, po prostu każde jego słowo bierzemy jako coś naprawdę bezsensownego, że ten człowiek po prostu nie jest w stanie powiedzieć nic mądrego.
1: Wtedy zrobić?
0: właśnie, ale spójrzmy, jak bardzo nas to blokuje, dlatego że ten człowiek być może ma sens na pomysły, ale nasze emocje mówią co innego. Co w takiej sytuacji zrobić? zastanowić się, co takiego się dzieje, jakie ja uczucia rzeczywiście przeżywam, co takiego mną kieruje, co takiego mnie denerwuje w tej osobie, czy sposób, w jaki odkłada filiżankę, czy to, w jaki sposób patrzy, czy pomysły właśnie, które poddaje. Wszystko to prowadzi do większej świadomości. A jeśli jesteśmy bardziej świadomi, to możemy kierować swoim zachowaniem tak, jak chcemy, a nie tak, jak nam kierują właśnie różne instynkty, popędy, energie.
1: Czyli w takiej sytuacji zacząć pracę od siebie, a nie prosić koleżankę o to, żeby w inny sposób odstawiała filiżankę, tak?
0: Do tego zachęcam, dlatego że na siebie mamy 100% wpływ. Mhm. Na innych, no możemy poprosić o odkładanie tej filiżanki w inny sposób, ale czy to podziała? No nie mamy takiej pewności i też czy możemy wymagać tego, w jaki sposób?
1: Jak walczyć z tymi złymi emocjami? Owszem, na początku powiedziałaś, że wszystkie emocje są nam bardzo potrzebne, ale czasami w naszym życiu zdarza się tak, czy w życiu nawet małych ludzi, zdarza się tak, że tych emocji złych jest bardzo dużo. Trzeba z nimi walczyć? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
0: Znaczy złe emocje rozumiem takie, które są nieprzyjemne po prostu. Mhm. Jakby miałam taką zasadę, że mówię o tym, że są emocje, które są przyjemnie przeżywane i te, które są nieprzyjemnie przeżywane. Bo jednak właśnie język polski jest trudny i kiedy mówimy, że coś jest złe, no to jest niedobre. Na przykład jak mówimy, że jestem zła, jestem rozłoszczona, bo jestem dobra, tylko czasami się wkurzam.
1: No to jest język polski.
0: Bardzo jest to trudne. Ale tak, zdecydowanie, kiedy są dzieci i intensywnie przeżywają różne trudne emocje, no to pojawiają się zachowania, które niekoniecznie chcemy, żeby się powtarzały albo żeby się przejawiały. Czy mamy hamować emocje? No, czy możemy zobaczyć emocje? Nie możemy. Możemy zobaczyć czyjeś zachowanie, możemy zobaczyć czyjąś minę, ale to, czy ktoś się zaczerwieni, to co to w zasadzie oznacza? Jaką emocję wtedy przeżywa? Wstyd? Złość? Strach? Co może wtedy przeżywać? Więc nie szłabym w kierunku, jakich emocji nie pokazywać, albo jakie emocje hamować, albo przytrzymywać, bo to może wyrządzić tylko szkodę naszemu ciału. Dlatego, że nieuświadomione, niewypowiedziane, zablokowane emocje po prostu robią spustoszenie w naszym ciele. Dlatego, że emocje to też jest ciało. A nawet możemy poczuć, że jak się zaczynamy stresować, to jest gula w gardle. Albo na przykład ręce zaczynają się pocić. No, jest tak, że one wpływają na nasze ciało, więc jeśli je zablokujemy gdzieś, no to będą po prostu robić spustoszenie, więc nie warto. Co warto robić zatem? Warto tak kierować zachowaniem dzieci, żeby pokazywały emocje w sposób konstruktywny. Czyli między innymi to, co możemy zrobić, takie najprostszą rzecz, to jest nazywać doświadczenie dziecka. Czyli jeśli widzę, że dziecko wyrywa zabawkę z rąk innemu dziecku, to staram się zinterpretować to zachowanie, tą sytuację, mówiąc, widzę, że chciałeś bardzo tą zabawką się pobawić i bardzo się zdenerwowałeś i chciałeś tu i teraz. Jakby nadawać znaczenie, jakby czemu to robimy, czemu się zachowujemy w taki, a nie inny sposób. To pozwala dziecku zrozumieć swoje zachowanie, zachowania innych, to, że inni nie są dla nas źle, że inni nie są źli, tylko czasami zachowują się w taki sposób, że nas to rani, ale intencje są dobre. Albo intencje nie są wyrażone w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Dlatego najprostszą rzeczą jest nadawanie zrozumienia, nadawanie interpretacji tego, co się wydarzyło, nazywanie uczuć. Jeśli widzę właśnie, że dziecko płacze, to widzę, płacz, że jest ci przykro, albo jest ci bardzo smutno, albo jesteś bardzo rozczarowany, bo chciałeś coś innego, a masz to. Co możemy teraz zrobić z tym? I to jest taki bardzo prosty i bardzo skuteczny sposób, bo dziecko, kiedy wie, co się z nim dzieje, wie, jakie emocje się pojawiają i jakie emocje przeżywa, uspokaja się. Mhm. I tak samo jest z nami. Możemy z nami, osobami dorosłymi, że chodzimy jacyś tacy nieswoi po domu, kręcimy się tu, tam, po czym nagle się okazuje, no tak, mam nagranie w studiu, będę za chwilę nagrywana, no denerwuję się. Wiadomo, jest to dla mnie nowa sytuacja, przeżywam to w pewien sposób. I wtedy się uspokajam, bo wiem, co się ze mną dzieje.
1: Ty już odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, jak rozmawiać z dziećmi w domu. Taka porada dla rodziców, ale tu właśnie ładnie o tym powiedziałaś, ale jeszcze nawiążę do na przykład dramy i właśnie bajkoterapii, czy na przykład rodzice, w jaki sposób, wykorzystując oczywiście elementy tych dwóch sposobów pracy z dziećmi, mogą coś robić w domu.
0: Jak najbardziej. Dlatego, że drama czerpie z wchodzenia w rolę. Czyli możemy pobawić się z dzieckiem na przykład pacynkami i wchodzić w rolę, na przykład pokazując, że jedna pacynka płacze, no i można zadawać pytania, co, jak myślisz, co ten, no nie wiem, co ta żyrafa przeżywa teraz, albo jakie uczucie jej towarzyszy. Także jak najbardziej, można wykorzystywać do tego pacynki, można udawać różne sytuacje. Przecież to jest właśnie to, co dziecko robi, to, co jako rodzice się, właśnie tak się bawimy z dziećmi, że wchodzimy w rolę.
1: Dziecko czuje się najlepiej, prawda?
0: Tak, dokładnie. Udaje, naśladuje, imituje. Z jednej strony. Z drugiej strony to jest właśnie zachęcam do tego, żeby też nie tylko sięgać do literatury, która jest. I jest, bajkoterapii jest mnóstwo i na różne tematy, więc jakby ciężko jest mi nawet polecić, bo w zasadzie poleca się w dany temat. W każdej bibliotece znajdziemy całą pozycję książek, które są zakwalifikowane jako bajkoterapia czy biblioterapia. Ale zachęcam właśnie do pisania swoich bajek, dlatego że wiemy, z czym nasze dziecko się mierzy. Na przykład miałam takie doświadczenie, że jedna z mam powiedziała, że zaczęła czytać książki z właśnie bajkoterapii o strachu i jej dzieci zaczęły się bać. Dlatego ważne jest, żeby dopasować tą fabułę tego bohatera do swoich dzieci. Są różne poziomy po prostu też bajkoterapii.
1: Trzeba wyczuć temat
0: dokładnie,
1: z dzieckiem.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, a jak rozmawiać z dziećmi nie o złych emocjach, bo to jest złe słowo, ale o emocjach takich, które są dla nas niewygodne? Na przykład strata rodzica.
0: Jeśli mówimy o żałobie, to mówimy o całym kontekście. W tym sensie, że to nie jest tylko i wyłącznie przeżywanie smutku z powodu straty bliskiej osoby. To jest trudny temat, na pewno. Natomiast zachęcam rodziców, którzy mierzą się z takimi dylematami, jak mówić swoim dzieciom o śmierci bliskich, żeby mówić jak najbardziej autentycznie od nas. To znaczy, że jeśli jesteśmy wierzący, to mówić tak, jak widzimy. Ale jeśli jesteśmy niewierzący, to mówić to tak, jak my widzimy. Mhm. Dlatego, że wtedy jesteśmy autentyczni i spójni. I nasze dziecko ufa nam. Możemy sobie wyobrazić, co będzie za parę lat, jeśli powiemy jakąś nieprawdę, coś nieautentycznego i za parę lat to dziecko wróci i powie, no ale jak to?
1: Oszukałaś mnie.
0: Dokładnie. Dokładnie. I to w takim temacie. Jak mogłaś? Albo jak mogłeś? I myślę też, że to jest ważne, że w kontekście żałoby pokazywanie swojego smutku, swojej rozpaczy nie jest niczym złym. Jest prawdziwe, jest autentyczne, właśnie udawanie, że wszystko jest w porządku. Nie, nic się nie stało. Coś mi do oka wpadło, ale ja nie płaczę, nie. To jest jasny komunikat dla dziecka. W tym domu nie ma przestrzeni na smutek. Mhm. W tym domu nie ma przestrzeni na rozpacz. A jeśli w tym domu nie ma przestrzeni na te wszystkie uczucia, no to gdzie ja mogę je wyrazić? Bo przecież ja je cały czas czuję. Więc dlatego zachęcam do takiej autentyczności, do porozmawiania, nawet do płakania razem z dziećmi i pokazywania ich, jak ja przeżywam tą rozpacz i ten smutek, który przecież jest. Trudno zaprzeczyć, że podczas żałoby się nie przeżywa smutku czy rozpaczy.
1: Zahaczyliśmy o takie bardzo trudne rozmowy i kolejne pytanie nasuwa mi się na myśl, czy trzymać dziecko w bańce i nie pokazywać mu właśnie takich nieprzyjemnych dla nas emocji, bo mam wrażenie, że niektórzy rodzice właśnie starają się jakby wychowywać dziecko w takich warunkach bardzo idealnych, sterylnych. Jeżeli wkradają się w to emocje, które są niewygodne dla nas, starają się jak najszybciej odrzucić. Czy to jest słuszna metoda?
0: No właśnie, w bańce. W bańce, czyli w takim miejscu, które jest odizolowane od innych. Czy chcemy izolować dzieci od innych? No nie chcemy, a jednak emocje są takim strasznie ważnym źródłem informacji o potrzebach, o tym, czego się potrzebuje, do czego się dąży, albo właśnie czego się strasznie nie chce. Więc jeśli odetniemy dziecko od danych emocji, od przeżywania danych uczuć, no to trochę upośledzamy je po prostu. Mhm. Więc jakby spojrzymy w kontekście, wiadomo, że nikt nie chce, żeby jego dziecko przeżywało właśnie jakieś trudne emocje. Nie chce, żeby się mierzyło z tematem żałoby. Nie chce, no właśnie, nie chce często, żeby się złościło na przykład, bo nie chcemy kupić mu albo jej jakieś zabawki. bo przecież inni na to patrzą. No ale cóż z tego, że inni na to patrzą? To nie jest ich życie. I właśnie do tego zmierzam, że często jest tak, że rodzice trzymają dzieci w bańce, bo inni powiedzą coś tam. Więc to też uczy dziecko, że inni są ważniejsi niż ono. Dlatego zachęcam do tego, żeby być autentycznym, po prostu. Nawet właśnie, jeśli ja się denerwuję na dziecko, no to trudno to ukryć. Nawet jeśli będę mówić ze stoickim spokojem, nic się nie stało, albo
1: no przecież
0: przestań
1: czujemy,
0: to robić. Tak,
1: czujemy.
0: Dokładnie, czujemy po prostu, co się dzieje i to jest o wiele bardziej niebezpieczne niż nawet krzyk. Ja wiem, że to jest taki śliski temat, bo oczywiście nie zachęcam nikogo, żeby krzyczał na swoje dziecko, ale trudno też czasami, kiedy się jest zdenerwowanym, mówić rzeczy ze stoickim spokojem. Jest to nieautentyczne w pewien sposób. Wiadomo, że czy ten krzyk to jest najlepsze rozwiązanie, co się takiego dzieje, że ja muszę krzyczeć, że już jestem doprowadzona do takiej granicy, że już po prostu jestem bezsilna i z tej bezsilności krzyczę. I to wiadomo, że warto się nad tym zastanowić. Ale takie podwójne komunikaty, typu właśnie nic się nie stało, ale wszystko mówi, że jednak coś się stało, jest niebezpieczne, dlatego że dziecko nie wie, co się dzieje. Odczuwa coś, ale nie może o to zapytać, no bo przecież nic się nie stało. Albo dostaje taki jakiś dziwny komunikat od swoich rodziców, że wszystko jest w porządku, a jednak coś czuje. I jest to niebezpieczne, dlatego że dziecko może nadać interpretację takiej sytuacji i taką interpretację, której nie chcielibyśmy za nic w świecie usłyszeć.
1: A potem niewyjaśnione sprawy mogą się przeobrazić w większe problemy.
0: Dokładnie. I zerwanie więzi. A przecież właśnie więź między dzieckiem a rodzicem jest czymś, co najbardziej chroni je przed zachowaniami ryzykownymi później, kiedy dorośnie. Czy będzie właśnie w okresie gorącego buntu nastoletniości.
1: No właśnie. Ja jeszcze chciałbym zapytać o to, czy rodzice podczas takiej pracy z dziećmi, na przykład z dramą, czy właśnie z bajkoterapią, trochę też pomagają sobie uczyć się emocji, nazywania ich?
0: Ja bardzo do tego zachęcam, dlatego że dziecko uczy się przez naśladownictwo. To znaczy, że jakby z perspektywy właśnie teorii społecznego uczenia się, nie musimy wykonywać jakiejś czynności, żebyśmy wiedzieli, jak to zrobić. I każdy z nas tego doświadczył. I tak samo jest z emocjami. Dzieci po prostu patrzą na nas i widzą, jak my przeżywamy różne emocje, jak przeżywamy radość, dumę, zadowolenie, czy w ogóle to pokazujemy. Bo właśnie o emocjach takich, które się trudno przeżywa, mówimy bardzo dużo. Mhm. Ale z mojej perspektywy, z takiej pracy właśnie w przedszkolu, kiedy przychodzę pierwszy raz, to dzieci mówią, że one czują uśmiech. Nie czują radości, nie czują zadowolenia,
1: nie
0: satysfakcji.
1: Wiedzą, jak to nazwać.
0: Tak, mówią, że czują uśmiech, że czuje się uśmiech. No właśnie, dlatego, że nikt im wcześniej nie powiedział, że jest coś takiego jak radość, szczęście, duma, zadowolenie, satysfakcja. Nie ma czegoś takiego, dlatego też zachęcam.
1: Paletę barw, emocji,
0: prawda?
1: Mamy bardzo szeroką.
0: Bardzo szeroką, naprawdę. Prawda, zachęcam do tego, żeby nawet na początek zacząć od tych czterech takich, no powiedzmy, podstawowych według gestaltu, czyli właśnie radość, strach, smutek, złość. I po prostu identyfikować, czy to, co teraz się dzieje, z której to kategorii jest. Mhm. I później zagłębiać się w całą tą paletę barw i też mówić o tym, jak my to przeżywamy, jak my to czujemy. I to jest najlepsza nauka dla dziecka. Właśnie sami sobą, sami to, jak my przeżywamy różne emocje. Mhm. I dlatego to jest też takie ciężkie.
1: Właśnie ciężkie, a chciałem zapytać jeszcze, czy komu jest łatwiej mówić o emocjach? Dzieciom czy dorosłym?
0: Na pewno dzieciom jest łatwiej przeżywać i pokazywać. Natomiast zasób słownictwa na tych początkowych etapach właśnie jest ograniczony, dlatego że dziecko w ogóle ma ograniczony zasób słownictwa, bo jeszcze nie wie tylu rzeczy, jak coś się nazywa.
1: A jeszcze ten język polski do tego.
0: Tak, więc jeśli chodzi o pokazywanie i kontaktowanie się ze swoimi emocjami, to jest coś naturalnego dla dzieci. Właśnie to jest coś bardzo ważnego, że emocje dzieci na samym początku są, po pierwsze, bardzo intensywne, i dlatego dziecko potrafi się śmiać, a później za chwilę płakać, a później za chwilę krzyczeć z wściekłości. I bardzo intensywne, a po drugie bardzo zmienne właśnie, że to po prostu przenika jedno w drugie. I my jako dorośli potrafimy się czuć tacy skołowani. No nie, no naprawdę, że jeden dostał naklejkę taką, a drugi taką i jest rozpacz. I do momentu, kiedy będziemy bagatelizować takie sytuacje, właśnie mówić, no nie, no naprawdę, to jest jakiś, to jest jakaś błahostka, naprawdę chcesz o to dzieci walczyć? Nada. Dzieci nada, dokładnie. To w przyszłości być może to dziecko nie będzie potrafiło walczyć o swoje sprawy. Czyli przyjdzie ktoś inny, powie, dobrze, dostajesz minimalną krajową i koniec, i ona po prostu to weźmie. Ważne jest to, żeby rzeczywiście zobaczyć świat oczami dziecka. To, że ono płacze, jeśli jest małe i płacze ze wszystkich sił, to nie dlatego, że jemu zdała się tak straszliwe szkoda, tylko dlatego, że on czy ona nie potrafi inaczej tego pokazać. Wie, że coś się wydarzyło i daje jasny komunikat, że coś jest nie tak. I wymaga to naszej reakcji jako osoby dorosłej. Jest to trudne i bardzo wymagające i bardzo czasami wyczerpujące, ale satysfakcja jest ogromna później.
1: No i tu właśnie pojawiła się taka bardzo fajna puenta, myślę, naszej rozmowy, że warto rozmawiać o emocjach, bo one później... Nazwanie ich w młodym wieku, w dzieciństwie, później pomaga nam w dorosłym życiu. Więc rozmawiajmy o emocjach.
0: Zdecydowanie.
1: Dziękuję Ci bardzo, Maria Maruszczyk, psycholożka i trenerka w studiu Meloradia. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Dziś w studiu Meloradia Eliza Drogosz, autorka między innymi książki Ostrze nocy, i będziemy rozmawiali o tym, jak pisać książki i jak to jest być pisarzem, ale dosyć nietypowym, bo bardzo młodym. Eliza, dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry.
1: No właśnie, no to powiedz, jakie to jest uczucie mieć 21 lat, znaczy to akurat wiem, bo miałem, ale jakie to jest uczucie mieć 21 lat i 3 książki wydane?
3: No, jest to takie dosyć nietypowe. Momentami sama nie dowierzam, że jakby naprawdę wydałam już aż 3 książki, ale no, jest to bardzo miłe uczucie. Czuję, że coś robię ciekawego i to, co kocham.
1: I jak na przykład rozmawiają z tobą inne osoby, to nie czujesz takiego trochę dyskomfortu, że ty masz już 3 książki na swoim koncie?
3: Może czasami, w sensie raczej sama nie zaczynam tego tematu, chyba że są to moi przyjaciele, no bo też nie chciałabym jakby brzmieć, jakbym się przechwalała.
1: Epatować tym, prawda, że
3: tak,
1: jesteś pisarką.
3: Tak. Mhm. No bo jest to też moje takie hobby, powiedzmy robię to w czasie wolnym, ale generalnie zawsze odbiór jest pozytywny, i tylko czasem ludzie mówią, że ojej, ojej, jak ty znajdujesz na to czas i studia i właśnie... pisanie i tak, o, ja się już nie wyrabiam ze swoim życiem, a co dopiero jakbym miała jeszcze pisać książki.
1: No właśnie, o to cię jeszcze dzisiaj podpytam, jak wygospodarować sobie chwilę na pisanie i jak to połączyć właśnie z obowiązkami młodego człowieka, ale zacznijmy od samego początku. Wiem, że pewnie wielokrotnie już o tym mówiłaś, ale nam też musisz powiedzieć, jak to się zaczęło, jak zaczęła się twoja przygoda z pisaniem?
3: Moja przygoda z pisaniem zaczęła się, ciężko dokładnie stwierdzić kiedy, ponieważ książki były obecne w moim życiu właściwie od zawsze. Odkąd byłam dzieckiem, rodzice czytali mi wieczorem, więc te książki były zawsze blisko mnie. Lubiłam też wymyślać swoje własne historie i miałam takie marzenie, że o, jak będę duża, to kiedyś wydam swoją własną książkę. No i jakoś tak się złożyło, że rzeczywiście miałam sobie jakąś taką motywację i chęć, żeby naprawdę wymyślać te jakieś na początku okładki, tytuły i imiona głównych bohaterek, a później jednak bardziej fabułę. No i w końcu udało mi się właśnie napisać moją pierwszą książkę i wydać ją w wieku 17 lat.
1: Miałaś wtedy 17 lat. No
3: tak.
1: Dobra, nie odpuszczę tego tematu, bo to nie jest tak, że o, udało mi się napisać książkę i wydać ją. O czym to była książka? O czym tam pisałaś?
3: Napisałam tą książkę z myślą o mojej młodszej siostrze i też patrząc jakby na swoje gusta literackie. I pomyślałam, że czytałam bardzo dużo książek, ale zawsze brakowało mi czegoś w tych książkach i pomyślałam, że chciałabym, żeby moja młodsza siostra, jakby będąc te kilka lat starsza, mogła przeczytać właśnie taką historię, którą ja bym sama chętnie przeczytała. No i pomyślałam, że napiszę to dla niej.
1: Czyli co napisałaś?
3: No właśnie napisałam taką książkę dla młodzieży, Władca Piasków. Jest to taka historia o odrodzonych bogach egipskich, którzy odradzają się w ciałach nastolatków, jakby stopniowo przypominają sobie tą swoją przeszłość, odzyskują swoje magiczne umiejętności, no i jakby stopniowo rozwiązują się kolejne tajemnice i no jest coraz więcej intryg i przygód.
1: Oczywiście nie będziemy zdradzali, bo zachęcamy do tego, żeby zajrzeć do książki. Od czego zaczęło się pisanie tej książki? Czy tym razem też najpierw była w głowie okładka, czy tam bohaterowie, czy to już w jakiś inny sposób kiełkowało w tobie? Pomysł na tę pierwszą książkę?
3: Jakby pomysł na tą pierwszą książkę zrodził się z takich dwóch pomysłów. Chciałam napisać właśnie książkę związaną ze starożytnym Egiptem i z jakimś takim obozem młodzieżowym, na którym będą się działy różne magiczne, dziwne rzeczy. A z drugiej strony jakby chciałam napisać książkę o jakimś bohaterze, który nie byłby taki jednoznacznie dobry. No i właśnie pomyślałam, że odrodzony Set, czyli Bóg taki chaosu, pustyni, zniszczenia, który później jakby nawet u samych Egipcjan był pojmowany jako ten zły Bóg, właśnie, że to będzie ciekawa postać i właśnie zastanawiałam się, jak to jest być taką powiedzmy odrodzonym właśnie Bogiem zła i jakby tak niezależnie od siebie, jak ten mój główny bohater mógłby się odnaleźć w tej roli, jakie miałby problemy i dylematy. No i tak połączyłam te dwa pomysły.
1: I wyszło.
3: I wyszło.
1: No dobra, a czym się inspirowałaś wtedy pisząc? Bo rozumiem, że jakby odwołując się do starożytnego Egiptu, do mitologii, musiałaś też posiadać konkretną wiedzę na ten temat, tak? Wiem, że w wieku 17 lat już gdzieś tam mity się pojawiają w szkole, tak, prawda? Ale podejrzewam, że to nie tylko ze szkoły. To gdzieś musiałaś doczytywać, nie?
3: Tak, właśnie od zawsze interesowałam się historią i starożytny Egipt był taką pierwszą cywilizacją, w której się zupełnie zakochałam. Więc odkąd byłam bardzo mała, miałam jakieś takie książki o mumiach i o jakichś skarbach w Egipcie. No i też doczytywałam o Egipcie. Byłam też w Egipcie, jak byłam chyba w podstawówce. No i miałam też sporo książek takich popularno-naukowych, nie tylko takich dla dzieci, które właśnie czytałam, przygotowując się do napisania mojej pierwszej książki. Więc jakby zawsze mnie interesował ten temat, więc gromadziłam sobie taką wiedzę, która mi się później przydała w pisaniu.
1: Ale ci bogowie odradzają się we współczesnych postaciach, tak?
3: No
1: właśnie. A czy kreując tych bohaterów wzorowałaś się na kimś ze swojego otoczenia, na znajomych, na bliskich? Czy to były zupełnie wymyślone postaci?
3: Zupełnie wymyślone, szczególnie z charakteru. Z wyglądu główna bohaterka miała przypominać trochę moją siostrę, czyli blond włosy, ciemną. Co prawda moja siostra ma ciemno blond włosy, a bohaterka raczej jasne, no i zielone oczy, ale z charakteru raczej wymyślałam wszystkie postacie.
1: No dobrze, napisałaś tę książkę, udało się, ale jak dobrze wiemy, od napisania książki do wydania książki jest jeszcze bardzo długa droga.
3: Tak.
1: I jak to się stało, że udało ci się w wieku 17 lat wydać książkę? Bo umówmy się, teraz autorzy, którzy piszą, powiedzmy, nawet zawodowo, mają problem, żeby wydać kolejną swoją książkę. A ty napisałaś pierwszą książkę i proszę bardzo.
3: Na pewno miałam duże wsparcie ze strony rodziców, którzy we mnie od początku bardzo wierzyli i motywowali mnie, żebym rzeczywiście spróbowała wydać tą swoją pierwszą książkę i spełnić swoje marzenie. No i też bywam uparta, szczególnie jeśli mam jakieś marzenie i bardzo chcę je zrealizować, no to wtedy jakby potrafię zrobić bardzo wiele, żeby właśnie doprowadzić do tego wydania.
1: I co zrobiłaś?
3: Właśnie, no kluczowe było jednak wsparcie rodziców. To z nimi właśnie dyskutowałam nad tym, co zrobić, do jakich wydawnictw wysłać swoją książkę. Bo też jeszcze pojawił się taki dodatkowy problem, ponieważ moje marzenie pod tytułem wydać książkę było jeszcze bardziej sprecyzowane, bo było to marzenie wydać książkę w wieku 17 lat.
1: Aha, czyli czas uciekał.
3: Tak, czas uciekał, dokładnie, więc więc martwiłam się, że jednak proces wydawania książki jest bardzo długi, więc potrwa pewnie z rok albo dwa. No ale wynalazłam właśnie wydawnictwo, które wydało moją pierwszą książkę i właśnie zrobili to na czas.
1: Na czas. Ale jak wyglądał ten proces? Wysłałaś im... Rozumiem, że to nie było jedyne wydawnictwo, do którego wysłałaś swój tekst. Czy to było jedyne?
3: Było jedyne.
1: Jedyne. Czyli tak, wysłałaś tekst, oni odpisali: super, Eliza, przyjmujemy cię i wydajemy twoją książkę.
3: Tak było, dokładnie.
1: No to muszę przyznać, że szczęściara z ciebie trochę.
3: Tak.
1: Albo bardzo, bardzo duże umiejętności w pisaniu.
3: Myślę, że szczęście miało dużo tutaj do czynienia.
1: Teraz w tej nowej książce, to jest trzecia część tej całej serii związanej z tymi bogami starożytnymi, tak, ze starożytnego Egiptu, którzy się odradzają. Jeszcze zostańmy przy tym temacie, bo twoi rówieśnicy chyba nie interesują się takimi tematami, prawda?
3: Raczej nie.
1: No właśnie.
3: To prawda.
1: W takim razie, jak oni reagują na to, twoi znajomi na przykład, że ty interesujesz się takimi rzeczami?
3: Bardzo często mówią, że chcieliby jakby mieć aż takie zainteresowanie jak ja, ponieważ prawdziwie pasjonuję się historią. Przede wszystkim Ameryki Południowej, ale Egipt jakby też jest dla mnie bardzo ważny i ciekawy. I często mi mówią, że ojej, Eliza, chciałabym jakby interesować się czymś tak bardzo jak ty, no bo na przykład interesuję się takimi bardziej zwykłymi rzeczami, typu filmami, no czymkolwiek.
1: Mhm. Tak.
3: A ja właśnie mam taką dosyć nietypową i bardzo, bardzo mocną pasję do historii.
1: Mhm. I cały czas ją jakby pogłębiasz, tak? I studiujesz coś?
3: Studiuję akurat prawo i zarządzanie. Mhm.
1: O, to
3: ale...
1: też ciekawe.
3: Tak. Aczkolwiek planuję na studia magisterskie pójść na archeologię. Tak hobbystycznie, bo jednak tak mnie to interesuje, że, że chciałabym zrobić coś w tym kierunku.
1: No dobrze, ty pierwszą książkę pisałaś już od razu z zamiarem jej wydania. Czy to najpierw był taki pomysł, że dobra, napiszę, może po prostu mojej siostrze przeczytam, czy ona sama przeczyta wydruk taki domowy, że tak powiem?
3: Od początku bardzo chciałam ją wydać właśnie w tym wieku 17 lat, bo miałam jakby kilka pomysłów na fabuły i jak później pomyślałam, że chciałabym wydać moją pierwszą książkę w wieku 17 lat, no to uznałam, że no dobrze, mam kilka pomysłów, to muszę jakby wybrać jeden i skupić się na nim, żeby, żeby napisać tą książkę, powiedzmy, na czas. No i wybrałam właśnie tą fabułę o odrodzonych bogach, no i na niej się skupiłam.
1: Bo często młodzi ludzie piszą do szuflady jednak, trochę boją się wychodzić z tym do świata.
3: Tak, i też bardzo wiele moich czytelniczek czy czytelników pisze do mnie i tak, że wow, ale super, udało ci się wydać książkę w tak młodym wieku. I właśnie bardzo często nawet podsyłają mi fragmenty swoich tekstów, ale mówią, że nie są pewni, czy kiedyś wydadzą, że a, może w jakiejś odległej przyszłości. Więc bardzo wielu młodych ludzi z tego, co ja obserwuję, pisze, ale właśnie raczej dla siebie, czy do szuflady, czy dla najbliższych przyjaciół, dla rodziny.
1: A o czym piszą, tak jak obserwujesz i tak jak dostajesz takie wiadomości?
3: O, właściwie tematy są bardzo różne. Często też jest tam troszkę magii, ale no właśnie bohaterami są nastoletnie osoby i zmagają się z jakimiś problemami. Bardzo często są to historie jakieś smutne, o stracie, czy...
1: Ale... To jest trochę tak, że pisanie może być takim środkiem na pokonanie jakichś swoich problemów?
3: Myślę, że tak.
1: Poradzenie sobie z nimi, prawda? Mhm. Wylanie ich na papier.
3: Tak, bo zawsze myślę, że pomaga, gdy się powie komuś o swoich problemach, a gdy się je przeleje na papier, no to myślę, że ma takie same jakby, taką samą funkcję oczyszczającą. Mhm. Pomaga.
1: I jeżeli tacy twoi czytelnicy piszą do ciebie i mówią, że fajnie, że wydałaś i ja też piszę i być może chciałbym tam wydać, to co im wtedy odpowiadasz? Co mogłabyś im odpowiedzieć?
3: Zawsze im odpowiadam, że to fantastycznie i cieszę się, że mają takie marzenia i mam nadzieję, że kiedyś zobaczę ich książkę w księgarni i będę mogła ją przeczytać. Więc staram się ich zachęcić i dopingować, bo wiem, jak to jest marzyć o wydaniu swojej własnej książki i wiem też, jakie są obawy temu towarzyszące, ale jednak warto próbować, bo jest to później zupełnie niesamowite, kiedy inni ludzie czytają twoją historię i przeżywają przygody bohaterów i piszą do mnie właśnie, dzieląc się swoimi przeżyciami i zastanawiam się, co będzie dalej i dlaczego ktoś tak postąpił. Zupełnie magiczne doświadczenie.
1: A jak teraz wspomniałaś o obawach w związku z wydaniem książki, co to są za obawy? A przede wszystkim, jak sobie z nimi radzić? No bo wiadomo, możemy bać się oceny, możemy bać się tego, że coś nie wyjdzie, ale no, trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Trzeba powiedzieć chyba, że no chcę wydać książkę, prawda?
3: Mm-hmm, tak. No obawy są na pewno bardzo duże. Jednak zawsze ciężkie jest podzielenie się z innymi swoją własną twórczością. Szczególnie, że w książkę wkłada się bardzo wiele serca i bardzo wiele czasu. To tak prawie jak dziecko. No i trzeba się liczyć z tym, że oczywiście nie wszystkim się ta książka będzie podobać. A szczególnie młodzi ludzie, którzy jeszcze nie są jakby przyzwyczajeni do krytyki, no to mogą ją ciężko przejść. I to jest na pewno duża obawa. Ja też obawiałam się reakcji moich kolegów z klasy, ogólnie rówieśników, no bo jednak robiłam coś nietypowego i trochę się bałam też, że no tak wydawać książkę w takim młodym wieku, no to takie, no właśnie nietypowe, trochę ryzykowne być może, ale było to takie silne moje marzenie, że postanowiłam, że mimo wszystko spróbuję. No i nie żałuję, że jednak pokonałam te wszystkie obawy.
1: No nie żałujesz, bo już trzy książki masz, więc tak. Myślę, że i to pewnie nie koniec jeszcze.
3: Nie, jeszcze mam wiele pomysłów.
1: Dobrze, zaraz właśnie o te pomysły jeszcze podpytam. No dobrze, a bo czasami zdarza się tak, że młodzi ludzie, na przykład ja tak miałem, jak byłem o wiele młodszy, tak sobie myślałem, jej, mam takie pomysły w głowie, że naprawdę chciałbym przelać je na papier, ale coś mnie blokowało, wiesz, nigdy nie wziąłem kartki długopisu, nigdy nie usiadłem przy komputerze i nie zaczynałem pisać. Myślę, że sporo młodych ludzi ma też takie odczucia. Teraz pytam o taką techniczną stronę. Jak się zorganizować, żeby usiąść i pisać? Skoro mamy pomysł w głowie, mamy jakąś historię, myśl, może nie od razu z założeniem, że piszemy książkę i ją wydamy, tylko po prostu jak przelać to wszystko na papier?
3: No właśnie, pisanie każdej książki zaczyna się od takich drobnych pomysłów, więc ja po prostu spisuję je tak bardzo hasłowo, żeby nie zapomnieć, bo czasem ma się świetny pomysł, ale gdy się jakby na początku samym pomyśli, że no dobra, mam super pomysł, to wymyślę do tego całą fabułę i napiszę o tym książkę, to może być trochę przytłaczające, bo jednak jest to bardzo duże przedsięwzięcie i wymaga bardzo wiele pracy, ale jak to się tak stopniowo jakby spisuje swoje pomysły i tak

0: A jak ty łączyłaś szkołę z pisaniem, do tego jeszcze pewnie znajomi i całe życie rodzinne?
1: Tak.
0: No właśnie, to jak to połączyć? No bo wiadomo, dzieciaki często narzekają na to, że jest tyle zadane, prawda? Mhm. Że trzeba po prostu podrabiać te lekcje w domu. No i kiedy pisać?
1: No właśnie, przez ilość zadań, czy też jakichś konkursów szkolnych, nie miałam za wiele czasu w tygodniu, czy w roku szkolnym, żeby pisać, więc pisałam głównie w weekendy, jeśli miałam czas, ale przede wszystkim w wakacje. No i czasem, jak mnie bardzo wena męczyła, również jakoś wieczorami w tygodniu, ale to tak tylko jak miałam chwilę. Obecnie na studiach mam tego czasu troszkę więcej. Mhm. Są dłuższe wakacje i też trochę mniej zajęć niż w szkole. No nie ma tych zadań domowych, więc jest mi łatwiej ten czas zorganizować, ale rzeczywiście jak byłam w szkole, to było to ciężkie i pisałam głównie w wakacje albo w jakieś święta, coś takiego.
0: No i też chyba trochę ciężko jest przenieść się na przykład z biologii, chemii i fizyki do starożytnego Egiptu, prawda?
1: Tak, chociaż to bywa pomocne, ponieważ gdy się jakby na chwilę zostawi ten swój wymyślony świat ze swojej książki i się przeniesie do jakiejś rzeczywistości, czy na lekcje biologii, czy po prostu takiego codziennego życia, to trochę się odpoczywa od tej swojej historii i później patrzy się na nią takim świeżym okiem i można wpaść na jakieś inne pomysły. Także to bywa przydatne, właśnie taka różnorodność.
0: No właśnie, jeszcze o inspirację chciałem podpytać i o szukanie weny, bo czasami jest tak, że faktycznie mamy jakieś tam pomysły, prawda? Powiedzmy, są wakacje i ty po prostu już czekasz na ten moment, kiedy zadzwoni ostatni dzwonek, dostajesz świadectwo i będziesz pisała, prawda? To, tak. To już jest ten moment. No ale pewnie przychodzą takie momenty, kiedy chciałabyś napisać więcej, kiedy chciałabyś już, nie wiem, skończyć rozdział, czy jakąś zamknąć pewną część, a w głowie jest pustka. Czy ty nie masz takich sytuacji?
1: Nie, mam.
0: Masz, czyli mierzysz się z takimi problemami jak wszyscy. Mhm.
1: Tak. No, co wtedy zrobić? No, nic na siłę, więc staram się wtedy zrobić po prostu przerwę od pisania i zająć się czymś innym. No i po prostu czekam, aż wena, chęć do pisania wróci. Staram się wtedy jakoś zrelaksować, słucham jakiejś swojej ulubionej muzyki, czy oglądam film. Po prostu staram się nie myśleć o tej mojej książce i tak czekam, aż wena wróci. No i wraca jakby bardzo różnie, bo czasami szybko, nie wiem, po kilku dniach, czy następnego dnia, ale czasami to jest to kilka tygodni. No, przez które jakby, no nie jestem w stanie ruszyć tego dalej. A czasami, jeśli jest to po prostu jakaś taka ciężka scena, to zdarza mi się, że ją pomijam i jeśli mam wenę, żeby pisać jakieś dalsze rozdziały, no to po prostu idę dalej i później ewentualnie wracam. Już jest trochę łatwiej napisać to, przez co nie mogłam przebrnąć.
0: Czyli tak w skrócie nic na siłę, prawda?
1: Tak, nic na siłę.
0: Musimy sobie dać trochę luzu w tej kwestii. Dobrze, to teraz wspomniałaś już o tym, że twoi rodzice bardzo ci pomogli, bardzo cię wspierali w wydaniu tej pierwszej książki. Ale jak w ogóle oni reagowali na to, że ty przyszłaś i powiedziałaś, chcę wydać książkę?
1: Myślę, że byli zaskoczeni. Może nie aż tak bardzo, ponieważ no wiedzieli, że wymyślam sobie jakieś swoje historie, czy rysuję te okładki już od podstawówki, ale myślę, że zawsze było to dla nich coś takiego, że a, no dobrze, wymyślę sobie jakieś swoje historie, rysuję okładki, może kiedyś zostanie pisarką, ale raczej nie spodziewali się, że w tak młodym wieku tak szybko. Ale od początku mnie wspierali, byli moimi pierwszymi czytelnikami. No i doradzili, żebym rzeczywiście spróbowała.
0: No dobrze, to była pierwsza książka, a potem była druga, teraz jest trzecia.
1: Tak.
0: Jak dalej na to reagują? Nie mówią, córeczko, może ty byś się bardziej na tym prawie skupiła, czy...
1: Nie. Nie, wiedzą, że bardzo kocham pisać i jest to coś, co robię w czasie wolnym. Może gdybym jakby codziennie kilka godzin pisała i przez
0: albo
1: to...
0: Albo zawalała studia,
1: zawalała,
0: prawda?
1: Studia, to możliwe, żeby się pojawił taki argument, ale ponieważ piszę głównie jakoś, kiedy mam czas wolny, no to wszystko jest w porządku. Nadal mnie bardzo wspierają i cieszą się, też czekają na kolejne części, tak jak moi czytelnicy. No, są na tej uprzywilejowanej pozycji, że oni są pierwszymi czytelnikami. Także nadal czekają i cieszą się, że wydałam swoje książki, że piszę dalej. Czasem się podpytują o jakieś moje kolejne pomysły. Także wciąż wiernie mi kibicują.
0: No czekaj, a siostra? ta, dla której książka powstała, bo tak rozmawiamy o wszystkich dookoła, w końcu to dla niej była ta pierwsza książka, tak. I cała seria, rozumiem.
1: Tak, tak.

0: dla niej i mamy z siostrą taką tradycję, że wspólnie czytamy te moje książki na role. Raz ja jestem narratorem, raz ona i tak dzielimy się właśnie bohaterami. I przyznam, że to jest fantastyczna zabawa i no, to jest naprawdę fantastyczne. Co prawda mojej siostrze później gust czytelniczy się trochę zmienił i już raczej nie gustuję w takich fantastycznych historiach dla młodzieży, ale moje książki czyta mimo to, no bo jestem jej siostrą i ta seria
1: była trochę nie ma wyjścia, prawda? Tym tak. bardziej, że ta seria była pisana z myślą o niej.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, jeszcze chciałbym zapytać właśnie o środowisko i o twoje najbliższe otoczenie, bo już wiemy, jak reagowała rodzina, tak? Ale jak reagowali na to znajomi? Ja też rozumiem, że ten jakby czas, w którym to wszystko się wydarzyło, czyli 17 lat, to jest jeszcze liceum, tak? I
0: tak,
1: teraz studia, to jest pewnie zupełnie inne środowisko i też trochę sami dorastamy i zupełnie inaczej reagujemy. Ale wtedy, jak zaczynałaś pisać, twoi rówieśnicy, 17-latkowie, 16-latkowie, jak oni na to reagowali? Nie mówili ci trochę, że ej, chodź, zostaw to, idziemy na imprezę?
0: Nie, właśnie nie wiedziałam czego się spodziewać, jakiej reakcji, ale wszyscy zareagowali bardzo pozytywnie i wręcz ucieszyli się z tej mojej premiery i z tego, że wydaję i piszę książki i wszyscy bardzo mi kibicowali, także nie spodziewałam się aż takiego pozytywnego odbioru i aż takiego wsparcia z ich strony, ale no, nigdy nie spotkałam się z jakimiś słowami, że o Eliza, co ty robisz, może daj sobie spokój, co to za pisanie. Wszyscy zawsze jakby byli po mojej stronie i cieszyli się razem ze mną.
1: I czytali książki?
0: Tak, tak. Także
1: dzielili się swoimi jakimiś tam spostrzeżeniami?
0: Tak, i przychodzili po autografy.
1: Super. Teraz pojawiło się prawo w twoim życiu, studiujesz. To kolejna zupełnie inna dziedzina, jakby odrębna, jeżeli chodzi o twoje zainteresowania. To powiedz, co ty planujesz w przyszłości? Bo tu pisanie, tu tutaj prawo. Chcesz to jakoś połączyć?
0: Chyba nie.
1: Chyba nie, to jest po prostu zawód ma być, tak?
0: Tak, zawód. Dokładnie, a pisarstwo takie hobby. Raczej zajęcie na czas wolny i takie uzupełniające. Póki co nie planuję być taką pełnoetatową pisarką, jednak mam coś takiego, że lubię robić kilka rzeczy naraz w życiu i też właśnie chciałabym pracować jako na przykład prawnik i dodatkowo być też pisarką.
1: No ale myślę, że wiedza prawnicza jest całkiem przydatna, na przykład można to wykorzystać w książkach, prawda?
0: Tak, to prawda. Nawet nie przypuszczałam, znaczy tak słyszałam, że studia prawnicze to się ogólnie przydają w życiu, no to tak, no dobrze, uznałam, że pójdę i nawet jeśli nie zostanę później prawnikiem, no to i tak mi się to przyda. I muszę przyznać, że rzeczywiście bardzo się ta wiedza przydaje, przynajmniej tak mi się wydaje póki co. I być może rzeczywiście się to przyda również w moich książkach. Póki co sprawa karnego, wynalazłam jeden błąd w takim streszczeniu, które znajduje się na początku każdej części i streszcza poprzednie części, ponieważ był tam taki zwrot młodociany przestępca. No i ponieważ bohaterowie mają dopiero 16 lat, no to młodociany to jednak nie jest poprawne stwierdzenie, więc musiałam to
1: po prostu zkorygować.
0: Tak,
1: ale
0: skorygować.
1: To widzisz, to jest bardzo, bardzo dobra wiedza, bo wiesz co, mam takie przekonanie, że młodzi ludzie, myśląc o tym, że ktoś w przyszłości chce zostać pisarzem, myślą od razu o filologii polskiej, prawda? Że trzeba iść na te studia, żeby być pisarzem.
0: Tak.
1: Ja akurat studiuję, więc wiem, że to absolutnie nijak się ma. Oczywiście poznajemy język, poznajemy literaturę, ale chyba nie o to zupełnie chodzi, żeby studiować filologię polską, żeby pisać, bo jesteś doskonałym przykładem, że można studiować prawo i pisać. Znam ludzi, którzy są po biologii i piszą, albo są zupełnie w ogóle bez studiów i piszą, prawda?
0: Tak. Wydaje mi się, że takie studia związane z filologią polską na pewno są przydatne, bo jednak ma się tą wiedzę o języku i ogólnie o literaturze, ale myślę, że no, nie są niezbędne. Myślę, że jak ktoś kocha książki i też czyta całe swoje życie, no to wiele jednak z tej wiedzy po prostu jakoś absorbuje. No i też może dzięki temu te książki są bardzo różnorodne, no bo jak ktoś studiuje prawo, to może to prawo później jakby wpleść w swoje fabuły. Jeśli ktoś studiuje biologię, jest lekarzem, to jednak może się skupiać tak profesjonalistycznie na jakichś wątkach medycznych i wtedy ta wiedza jest taka rzetelna w książkach. Także to taka przydatna różnorodność, tak mi się wydaje.
1: Wiem, o co jeszcze miałem cię zapytać. Co czyta Eliza?
0: O, podręczniki prawnicze.
1: Dobra, to najpierw zacznijmy od tego, co czytała w swojej młodości, takiej najmłodszej, najmłodszej. I wtedy, kiedy powstawała ta pierwsza książka.
0: Tak, zawsze najbardziej lubiłam takie powieści jakieś podróżnicze, przygodowe, też z odrobiną magii. Gdy tak myślę o swoim dzieciństwie i ogólnie takiej, powiedzmy, młodszej młodości, to...
1: No bo ciężko mówić o 21-latce, że o młodości, bo nadal no jesteś młoda, prawda? Więc użyjmy tego sformułowania młodszej młodości.
0: Tak, to gdy myślę o takich najważniejszych książkach dla mnie z tego okresu, no to jest na przykład Tomek w Krainie Kangurów.
1: No dosyć stara pozycja.
0: Tak, właśnie tata mi ją czytał, jak byłam mała, zawsze na dobranoc i... Stara książka, ale bardzo dla mnie ważna. Później bardzo lubiłam książki Juliusza Verna i właśnie główny bohater Brion ma imię po jednym z bohaterów z jego książki. Również bardzo lubiłam Harry'ego Pottera.
1: Właśnie chciałam to zapytać, bo chyba nie znam młodej osoby, która nie czytałaby Harry'ego Pottera.
0: Ja znam kilka osób.
1: Tak? Tak? A to może to już może trochę różnica między moim pokoleniem a twoim, więc może
0: ale
1: faktycznie...
0: jest to zdecydowana mniejszość, takie wyjątki. Także też czytałam Harry'ego Pottera, też czekałam na kolejne części. Aha. No, oprócz Harry'ego Pottera bardzo lubiłam też serię o Percy Jacksonie, Ricka Riordana. I to w sumie mnie tak zainspirował, żeby połączyć historię starożytną, czy mitologię starożytną ze współczesnością.
1: No tak, bo tam się też trochę łączy chyba, nie?
0: No, obecnie czytam trochę inne książki.
1: No właśnie, oprócz kodeksów i książek prawniczych.
0: Zdarza się coś innego.
1: No właśnie, do czego sięgasz? Sięgasz do nowości wydawniczych, czy sięgasz do jakichś swoich ulubionych autorów, których już od lat czytasz?
0: Sięgam do moich ulubionych autorów. Niestety nie mam aż tyle czasu, żebym mogła na bieżąco czytać wszystkie nowości wydawnicze, które wydają mi się ciekawe. Ale ostatnio skupiam się na takich książkach związanych bardziej z historią. Na przykład bardzo, bardzo mi się podobała Pożoga Zofii Kossak. Akurat taka autobiograficzna trochę powieść. No i też właśnie raczej tak wciąż te same tematy, czy jakieś przygody, historia, coś takiego.
1: No dobrze, a co ci siedzi w głowie na przyszłość? Mówię o pomysłach na książkę.
0: Już mam taki pomysł od bardzo, bardzo dawna. Chciałabym napisać książkę o moim ulubionym królu Inków, który wstąpił na tron właśnie w wieku 17 lat, później rozpętał rebelię przeciwko hiszpańskim konkwistadorom i właśnie walczył z nimi, walczył właśnie o niepodległość swojego kraju i bardzo bardzo uwielbiam jego postać. Uważam, że jest niezwykle ciekawa i chciałabym... Uważam, że nie jest... Jest on niedoceniony przez historię i również przez jakieś nieliczne książki, które opowiadają o cywilizacji Inków. No trochę go, powiedzmy, nie doceniają i chciałabym to zmienić. Chciałabym,
1: on w wieku 17 lat zasiadł na tronie, tak. Ty wydałaś pierwszą książkę.
0: To nie przypadek.
1: No właśnie, to trochę coś cię z nim łączy jednak.
0: Tak, właśnie taki był plan, że ojejku, chciałabym zrobić coś niesamowitego również w tym wieku, kiedy on wstąpił na tron.
1: Czyli ty już wtedy wiedziałaś o nim, tak? Tak. Pisząc tę pierwszą książkę, rozumiem.
0: Tak, jakoś dowiedziałam się o nim, jak byłam w podstawówce i od tamtego czasu tak utkwił mi w głowie. No i dzięki, przez niego, dzięki niemu właśnie wydałam tę swoją pierwszą książkę w wieku 17 lat.
1: Ale teraz ten plan na kolejną książkę to jest pomysł jakby takiej książki historycznej, w której opowiadałabyś o faktach, czy to byłaby tylko inspiracja i jakaś luźna tylko postać tego króla?
0: Chciałabym, żeby to była książka jak najbardziej historyczna. Chciałabym przedstawić historię właśnie tego podboju i ogólnie tej rebelii, ale nie chciałabym też, żeby to była taka stricte historyczna powieść.
1: Podręcznik. Nie
0: tak,
1: podręcznik.
0: Nie podręcznik. Jednak, żeby to była powieść i chciałabym postarać się chociaż w pewien sposób jakby ukazać to, jak Inkowie patrzyli na świat. Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, że dokładnie to wiem, no bo nie jest to takie możliwe do odtworzenia, ale chciałabym zawrzeć trochę ich mitologii, czy ogólnie wierzeń w tej książce i tak trochę je też ożywić. Także troszeczkę magii pewnie też tam będzie, właśnie żeby pokazać to, jak oni patrzyli na świat. Niemniej jednak będzie... No skupię się właśnie na tej prawdziwej historii, na prawdziwych postaciach.
1: Super, Eliza. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i za wizytę w Meloradiu. Ja trzymam kciuki i czekam na XVI-wiecznego króla Inków. Sam jestem ciekaw tej historii, bo też lubię czytać książki historyczne. No i mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji kolejnych premier, bo twoja osobowość i postać jest naprawdę niesamowita. Gratuluję jeszcze raz tak wczesnej premiery, no i kolejnej już trzeciej teraz w tak młodym wieku. Eliza Drogosz, autorka między innymi najnowszej książki Ostrze nocy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W studiu Meloradia Natalia Kocur, psycholog, psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym, autorka strony pokonajlęk.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ja zacznę z grubej rury, zacznę badaniami. Już ponad 2,5 miliona Polaków zmaga się z zaburzeniami nerwicowymi, w tym głównie z fobiami specyficznymi i lękiem społecznym. To chyba bardzo niepokojące badania.
3: Tak, to jest bardzo duża liczba. To jest liczba oszacowana przez WHO, czyli taką globalną agencję, która zajmuje się, organizację, która zajmuje się zdrowiem i fizycznym, i psychicznym w skali właśnie całego świata. No i ona szacuje, że około 8-10% całej populacji globalnej to są ludzie, którzy zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami lękowymi, bo nerwica to jest nazwa taka potoczna, jeśli właściwie nie używa.
1: No właśnie, zacznijmy od tego, jakby czym jest nerwica i jak to wygląda z takiego bardzo naukowego punktu widzenia, bo potocznie bardzo często używamy takiego słowa. Mam nerwicę.
3: Tak, mam nerwicę. No i z jednej strony wydaje się, że to jest błaha choroba, tak? Często ludzie mówią, a mam nerwicę, jakby jestem znerwicowany. No i żeby to uporządkować, to tak. Nerwica to jest potoczna nazwa dla dużego zbioru chorób, które w diagnostyce są nazywane zaburzeniami lękowymi. I w ramach zaburzeń lękowych mamy dużo innych podgrup. Te podgrupy to na przykład są fobie specyficzne, to jest jakby jedna z grup zaburzeń, a w ramach fobii specyficznych wyróżniamy różne konkretne fobie.
1: Czyli na przykład?
3: Czyli fobie, znaczy fobie zawsze mają jakiś konkretny przedmiot, czyli boimy się, nie wiem, pająków. Dokładnie, to jest
1: bo
3: taka
1: pierwsza
3: najbardziej...
1: rzecz, która przychodzi nam do głowy.
3: Ale możemy się bać też gryzoni, albo ogólniej włochatych zwierzątek, ale w ramach fobii specyficznych znajduje się również fobia społeczna, bo to jest fobia, która ma konkretny obiekt, bo boimy się wyjścia przed jakieś większe audytorium, najczęściej nieznanych ludzi. Co jest jakby charakterystyczne tej fobii, to to, że boimy się nie tyle wyjścia, ile tego, że ci ludzie nas oceniają. Czyli jakby trochę głębiej patrząc na motywację, takie ciśnienie, taka potrzeba, żeby wypaść idealnie. No ale to jest jedna grupa, jeśli chodzi o zaburzenia lękowe. Druga grupa na przykład są zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Czyli takie zaburzenia, gdzie mamy jakieś natrętne, obsesyjne myśli, i pod wpływem tych myśli musimy wykonywać pewien rytuał. Znowu najbardziej typowe mycie rąk, tak? Czyli boimy się brudu, bo ten brud nie ma dla nas takiego zwykłego znaczenia jak dla zwykłych ludzi. Zwykłych w sensie...
1: Tylko te zarazki po prostu urastają do
3: tak,
1: ogromnej...
3: Tak, te zarazki coś znaczą. I u każdej osoby one znaczą co innego. Na przykład mogą znaczyć, że jak tu będzie brudno w tym domu, to moja rodzina zginie. Tak? To do tego stopnia jest jakby poważne. Znaczy to nie jest takie myślenie, że brud oznacza po prostu choroby albo jakieś tam zaniedbanie i źle o mnie świadczy, tylko to zawsze jakby idzie w takie absolutnie katastroficzne wizje. Więc to jest na tyle
1: to
3: poważne
1: jest bardzo
3: myślenie.
1: Ciekawe, bo jakby to bardzo odbiega od tego potocznego użycia tych sformułowań wszystkich.
3: No tak, bo właśnie chodzi o to, że my to trochę bagatelizujemy i uważamy, że to jest błahe, natomiast dla osób, które cierpią, bo one naprawdę cierpią z powodu tego zaburzenia. Świat po prostu jest odwrócony trochę do góry nogami. Dla nich zwyczajne rzeczy w tym obszarze, którego dotyka to zaburzenie lękowe, są absolutnie nie do przeskoczenia.
1: To mamy fobię, mamy...
3: obsesyjno-kompulsyjne tak? zaburzenie, mamy lęk uogólniony, czyli taki lęk, który właśnie kompletnie nie ma przedmiotu. On się snuje z nami właściwie przez cały czas i powoduje takie stałe napięcie i stałe takie... stałe poczucie zagrożenia, właściwie od rana do wieczora i również w nocy, bo ci pacjenci też często cierpią na bezsenność, wybudzają się w nocy i wtedy też czują lęk. Proszę sobie wyobrazić, że to jest tak, jak pan ma, kiedy pan się boi, nie wiem, egzaminu, albo jak jest jakaś trema przed jakimś wydarzeniem, to ci pacjenci mają tak cały czas, im to w ogóle nie mija. I co więcej, to rośnie, bo oni się nakręcają, bo tam w głowie się kłębią różne myśli, które jakby tylko potęgują to uczucie i to uczucie właściwie towarzyszy im cały czas. Nie ma chwili wytchnienia. I one jak trafiają do mnie na terapię, to mówią, Jezu, ja już po prostu nie chcę tak żyć, ja już mam tego dosyć, niech pani coś z tym zrobi. No i robimy. jeszcze inną grupą zaburzeń są ataki paniki. I to znowu jest też często bagatelizowane. Ludzie mówią, miałem atak paniki, bo właśnie tam egzamin, albo rozmowa o pracę, albo coś w pracy się dzieje. Natomiast ataki paniki to jest taka sytuacja, kiedy one nas dotykają zupełnie niespodziewanie i zupełnie spontanicznie. I to jest takie poczucie, że ci pacjenci mają poczucie naprawdę, że zaraz umrą. I to tak dosłownie, bo serce im tak wali, że mają na przykład wrażenie, że to jest zawał serca. I najczęściej osoby, które mają ataki paniki, dowiadują się o tym, że je mają na SOR-ze. Po prostu tak się boją o swoje życie, że trafiają na SOR. Tam są badani przez lekarzy specjalistów, oni mówią, tutaj nic nie ma. Tutaj wszystko jest w porządku, serce jest dobre, układ oddechowy jest dobry, z głową się nic nie dzieje, nie ma żadnych guzów, udarów i tak dalej, to po prostu wszystko się dzieje w głowie i oni po prostu nie mogą w to uwierzyć, że takie objawy to jest coś, co zostało sprowokowane tym, co się wydarzyło w ich głowie. No więc ataki paniki to jest jeszcze kolejna rzecz. Inna rzecz to są różne zaburzenia związane ze zdrowiem. One często mają postać fobii właśnie takiej, że się jakby konkretnych rzeczy boimy, ale znowu nacechowane negatywnie hipochondria. Nie ma już takiego sformułowania w diagnostyce. To się nazywa dzisiaj obawa albo nadmierny lęk o własne zdrowie. Cokolwiek się dzieje z naszym ciałem, to jest przejaw najgorszej możliwej choroby, która na pewno nas doprowadzi do śmierci. Pieprzyk na skórze, to już jest rak skóry 4. stopnia. To jest strasznie jakby trudna praca z takimi pacjentami, bo oni nie wierzą lekarzom.
1: Tak, oni to jest błędne koło, prawda?
3: I właśnie błędne koła, w ogóle dobrze pan, dobrego sformułowania panu, żeby w ogóle błędne koła jako konstrukt teoretyczny, to jest narzędzie do pracy terapeutycznej w ogóle w zaburzeniach lękowych. Zaburzenia lękowe mają to do siebie, że one, ponieważ biorą się z głowy, one jakby w głowie powstają jakieś myśli, wyobrażenia na temat rzeczywistości, powodują silne emocje. Pacjenci pod wpływem tego lęku robią różne rzeczy. Te rzeczy, które robią, są z pozoru logiczne. Bo na przykład unikają różnych sytuacji. Mhm. Albo właśnie wtedy, kiedy boją się o własne zdrowie, no to siadają do internetu i tam się pytają doktora Google, co mają ze sobą zrobić. No i kiedy to się dzieje, to wpadają w błędne koło. Bo to, że siadają do internetu, albo to, że pewnych sytuacji unikają, powoduje tylko, że ich nerwice, czyli ich zaburzenie lękowe się nasila. Bo oni konfrontują się, jakby nie weryfikują tego, czy to, co się wytworzyło w ich głowie, to jest prawda, czy nie. Tylko jakby swoim zachowaniem potwierdzają, że to jest prawda. Karmią tę nerwicę takim teoretycznie logicznym i w sumie dość sensownym działaniem. No ale to przestaje być sensowne w momencie, kiedy to już jest zaburzenie. Bo kiedy my jesteśmy zdrowi i ten lęk nie dominuje naszego życia, to ono jest racjonalne. To my sobie sprawdzimy w tym necie, co nam dolega i w pewnym momencie po prostu go zamkniemy i powiemy, Jezu, co za bzdury. I pójdziemy do lekarza. Natomiast te osoby, które cierpią na przykład właśnie o nadmierny lęk o własne zdrowie, raz, że nie przestaną sprawdzać w necie. Co więcej, pod wpływem tego wszystkiego pójdą z gigantyczną, ale niezbyt sensowną wiedzą do lekarza i rozmawiając z lekarzem będą podważać wszystko, co on powie. Te błędne koła nerwicowe tak się właśnie kręcą. I jedynym jakby tutaj sposobem na to, żeby wyrwać się z tego błędnego koła zaburzeń lękowych jest po prostu zmiana. Jakaś zmiana w tym błędnym kole. I tam jest kilka miejsc, w których możemy
1: To za chwilę właśnie do takich leczenia albo do radzenia sobie z takimi rzeczami wrócimy. Ja bym chciał jeszcze zapytać, czy z pani obserwacji, z obserwacji terapeutki, czy jest jakiś moment w rozwoju człowieka, w którym jesteśmy najbardziej podatni na tego typu zjawiska? Czy jesteśmy na to najbardziej podatni w wieku dorastania, czy już w dojrzałym życiu, kiedy wchodzimy, prawda, w mnóstwo obowiązków?
3: Nie można tego tak uprościć, bo różne właśnie grupy w ramach zaburzeń lękowych pojawiają się w różnym wieku. Są takie zaburzenia, które są bardziej charakterystyczne dla wieku adolescencji, nawet dla dzieci, a ostatnie badania dowodzą, że coraz więcej osób w bardzo podeszłym wieku już zapada, jakby przez całe życie było wszystko w porządku i nagle w wieku 60-70 lat wytwarza się u nich jakieś zaburzenia lękowe, więc one właściwie mogą się rozpocząć niezależnie od typu i niezależnie od wieku. A natomiast jeśli chodzi o te zaburzenia, które dotykają dzieci, to najczęściej to są właśnie fobie specyficzne, lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i coś takiego, co nazywamy lękiem separacyjnym. Tutaj są dyskusje, czy to jakby podłączać pod zaburzenia potocznie nazywane nerwicowymi, bo to jest takie zaburzenie, które najczęściej mija. Lęk separacyjny, czyli taka obawa przed rozstaniem z opiekunem, opłacona bardzo jakby silnymi emocjami i w związku z tym silnymi reakcjami. Lęk separacyjny po prostu w pewnym momencie się kończy, jakby, że tak powiem, wyrasta się z niego. Później im bardziej dorastamy, im bardziej dojrzewamy, tym jest większe prawdopodobieństwo tego, że właśnie wytworzy się lęk uogólniony, różne inne zaburzenia.
1: No właśnie, jeżeli bierzemy za przykład nastolatków i jeżeli pojawiają się u nich tego typu choroby, to czy to potem rzutuje na nasze dorosłe życie?
3: Można powiedzieć, że jeśli ktoś ma tendencję do tego, żeby zaburzenie lękowe go dotknęło, specyficzny układ nerwowy, czyli taki, który jest bardzo wrażliwy i który reaguje silnym pobudzeniem na różne właśnie sytuacje lękowe, choć istnieją badania, które też tę tezę podważają, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, co w ogóle wywołuje zaburzenia lękowe. To jest pewna kombinacja właśnie tego, jaki jest nasz układ nerwowy, czyli coś, co jest uwarunkowane genetycznie, z tym, co nas dotyka po prostu, jakie wydarzenia zewnętrzne mają.
1: Bardzo indywidualna rzecz.
3: Bardzo indywidualna i często moi pacjenci przychodzą i mówią, no nie spodziewałam się, że mnie to kiedykolwiek dotknie. Po prostu to był dla mnie jak grom z jasnego nieba. Ja, osoba, która sobie świetnie radziła, w ogóle korpo ludek z taką twardą skórą, że bardziej się już nie da. Całe życie w ogóle i sport i taki bardzo jakby zdrowe podejście i nagle buch, wydarzyło się. No więc jakby wracając do pytania, jeśli ktoś w okresie adolescencji, w okresie, kiedy ma naście i trochę więcej lat, zdarzy mu się coś takiego, to tak, po pierwsze wiemy już, że ta osoba będzie miała pewne tendencje i musi na siebie uważać. Natomiast osoby, które już przeszły epizod zaburzenia lękowego, po prostu lepiej się znają i wiedzą, że są takie sytuacje, które mogą pewne reakcje u nich specyficzne wywołać, więc po prostu wiedzą, że mają pewne predyspozycje i pewne tendencje do tego, żeby coś takiego się wydarzyło. Natomiast jeśli w okresie, kiedy ich to pierwszy raz dotknie, wyjdą z tego, to wcale nie jest też powiedziane, że to ich później jeszcze kiedykolwiek
1: że to nie
3: dotknie.
1: Wróci.
3: Badania potwierdzają, że osoby, które przechodzą psychoterapię, to są osoby, które lepiej potem funkcjonują, bo lepiej się znają, znają mechanizmy nerwicowe, czyli mechanizmy zaburzeń lękowych, znają siebie w trakcie zaburzenia lękowego, więc takie osoby mają mniejszą skłonność do remisji, czyli do tego, żeby później się pojawiały zaburzenia. Chyba że w jakiś inny sposób wyjdą z zaburzenia, nie przeszły procesu psychoterapii, to wtedy ta remisja jest też możliwa.
1: Cały czas zmierzamy do tych wszystkich terapii, do tych rozwiązań, które pomogą nam wyjść z tych wszystkich chorób, ale jakie mogą być objawy, tak żebyśmy mogli powiedzieć ludziom, na co powinni zwrócić uwagę po prostu.
3: Więc jak patrzymy na siebie i na swoje własne objawy, to te objawy można podzielić na takie trzy grupy. Po pierwsze, to są objawy somatyczne, czyli takie, które przejawiają się w naszym ciele i one są najbardziej zauważalne dla nas. To są objawy, które składają się na tak zwaną reakcję walcz i uciekaj. Walcz lub uciekaj. Ta reakcja to jest po prostu reakcja lękowa. To znaczy dawno, dawno temu nasi przodkowie wytworzyli w procesie ewolucji taką reakcję, która była reakcją na jakieś zagrożenie, jakieś obiektywne, realne, istniejące zagrożenie, które faktycznie postrzegamy. I ta reakcja wiąże się z tym, że nasz organizm przygotowuje się bądź do ucieczki przed tym zagrożeniem, albo do stawienia czoła temu zagrożeniu. Ta reakcja na poziomie somatycznym przejawia się tym, że po pierwsze, mamy przyspieszone bicie serca i jakby silną taką właśnie reakcję układu krążenia. Szybsze tętno, czujemy, że ta krew szybciej krąży po naszym ciele. Dwa, mamy przyspieszony oddech. To służy temu, żeby natlenić nasze mięśnie. A reakcja ze strony układu krążenia służy temu, żeby rozprowadzić tlen, który wdychamy po całym organizmie, żeby on był bardziej gotowy do tego, żeby walczyć albo uciekać. Trzy, różne rzeczy dzieją się z naszą głową. Ponieważ mocno oddychamy, to możemy mieć efekt
1: zawroty.
3: Hiperwentylacji, a przez to zawroty. Mamy rozszerzone źrenice, no bo tak działa adrenalina, której wtedy jest też bardzo dużo w organizmie i w związku z tym często mamy różne dziwne reakcje wzrokowe, czyli albo przez chwilę nie widzimy. Albo mamy jakieś błyski w oczach ze względu na te rozszerzone źrenice. Co się dzieje z mięśniami? Mięśnie są cały czas napięte, są jakby gotowe do tego, żeby biec albo żeby walczyć i w związku z tym często nas bolą. Co więcej, dochodzi nawet do tego, że mięśnie drgają i są po prostu przemęczone, a że nie następuje rozładowanie, no bo ani nie uciekamy, ani nie walczymy. Te mięśnie są stale naprężone, no i zaczynają pacjentów boleć albo po prostu czują, że je mają. pocimy się też bardzo mocno. To też jest reakcja układu krążenia, no bo jak szybciej krąży krew, no to się rozszerzają naczynia krwionośne, jest nam gorąco. Jak się pocimy, to za chwilę jest nam zimno, no bo już wypocimy całe ciepło. Jeśli mamy nawet nie całe spektrum, ale jakąś grupę tego typu objawów, jeśli chodzi o ciało, i one nas spotykają w takich sytuacjach, które są nielogiczne.
1: No bo oczywiście czasami się to zdarza,
3: absolutnie,
1: prawda?
3: Absolutnie, bo w ogóle reakcja lękowa to jest absolutnie zdrowa, dobra i funkcjonalna dla nas reakcja, no po to jakby ją mamy. Natomiast w momencie, kiedy ona się pojawia zupełnie nie wtedy, kiedy powinna się pojawić, kiedy pojawia się spontanicznie w jakichś takich dziwnych sytuacjach, albo właśnie tylko taka nasilona w reakcji na jakiś konkretny dziwny obiekt, typu właśnie małe, puchate zwierzątko, no to wtedy możemy podejrzewać, że coś jest nie tak. Co więcej, te reakcje często są bardzo męczące dla pacjentów. Oni są wykończeni po tym, co się im przydarzy. To nie jest właśnie taka reakcja typu trema, że ona nas dopada, ale jak wychodzimy na scenę, to już jesteśmy jakby rozluźnieni, tak? To już to po chwili mija, to nie mija. To często jest po prostu tak, że atakuje co chwilę pacjentów i oni czują bardzo duże zmęczenie. No ale to jest jedna grupa reakcji. Druga grupa reakcji to jest sfera emocjonalna. I tam lęk, w odróżnieniu od strachu, to jest taka reakcja, gdzie nie wiemy, czego się boimy. To jest po prostu jakieś takie ogólne poczucie zagrożenia. Strach to jest reakcja, kiedy wiemy, jakby co jest przedmiotem naszego przerażenia. Właśnie przerażenie, poczucie zagrożenia i to stale jakby obecne, takie poczucie, że właściwie coś jest nie tak. I to często nam towarzyszą, że to jest jakby ze strony układu emocjonalnego reakcja. No i to są też bardzo silne reakcje, takie, które kiedyś zanim to się wydarzyło, mogliśmy opanować jakoś, albo przynajmniej zrozumieć, a teraz już ich nie rozumiemy. No i jest trzeci obszar, w którym możemy poszukiwać objawów, to jest obszar poznawczy, czyli to, co się dzieje w naszej głowie, czyli to, co sobie myślimy w tych sytuacjach. I to też jest bardzo ciekawe, co tam się dzieje w tych naszych głowach, bo pacjenci często mówią, że to, jak oni odbierają reakcję ze swojego ciała, czyli właśnie te przyspieszone tętno i to wszystko, o czym mówiliśmy, i to, co oni czują, czyli jakby z poziomu emocjonalnego, wywołuje w nich przerażenie. Oni sobie myślą o tej sytuacji, oceniają tę sytuację jako naprawdę bardzo zagrażające. To są takie myśli, to one są sformułowane w takich krótkich zdaniach typu zaraz zwariuję, albo zaraz się uduszę, nie zniosę tego, jakby zaraz stanie się coś bardzo złego. Mhm. Czyli są takie naprawdę ostateczne i przerażające myśli, które towarzyszą całej tej reakcji, ale też często towarzyszą temu wszystkiemu takie myśli o bezradności, to znaczy ja już po prostu nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Mogę się tylko temu poddać i leżeć i cierpieć, no nie? Czyli już taki stan, gdzie nasze ciało i nasza głowa pracują przeciwko nam i my już absolutnie nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Więc jeśli mamy któryś z tych objawów z każdego z tych obszarów, albo jeśli mamy z dwóch, albo i trzech nawet, to zastanówmy się jeszcze nad jedną ważną rzeczą. Mianowicie, a właściwie nad trzema rzeczami. Po pierwsze, czy to, co zauważyliśmy u siebie, występuje w sytuacjach, które jesteśmy w stanie właśnie wyjaśnić. Czy faktycznie te objawy somatyczne, emocjonalne i poznawcze wystąpiły w reakcji na jakieś realne zagrożenie, czy nie? Czy nie było tam żadnego powodu, żeby się martwić? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy one są dużo silniejsze niż to, co było wcześniej? Czyli właśnie, czy są takie, że czujemy, że nie jesteśmy w stanie ich opanować? Czy one jednak są takie, że po chwili mijają, albo jak się chwilę nad nimi zastanowimy, to napięcie opada. I trzecia rzecz, czy one się przedłużają, to znaczy, czy one działają tak długo, że zaczynają wpływać na nasze życie. Czy one właśnie powodują, że my czegoś zaczynamy unikać, czy zaczynamy coś robić dużo częściej, czy po prostu zmieniamy jakoś swoje nawyki. I teraz, to są objawy, jeśli chodzi o nas samych, jakbyśmy sami siebie mieli diagnozować. Natomiast możemy też spróbować zobaczyć, co się dzieje z naszymi bliskimi. Często jest tak, że pacjentów zgłasza ktoś inny, bo mówi, tutaj dzieje się coś dziwnego.
1: No bo sami czasami nie jesteśmy w stanie rozpracować samych siebie, tak, prawda?
3: Natomiast innych możemy ocenić tylko i wyłącznie po zachowaniu, bo nie wiemy, co oni czują w ciele. To też jest niesamowite, bo czasami pacjenci mówią, Boże, ja czuję, że po prostu umieram, wybucham. A otoczenie nic nie widzi, w ogóle nie zauważa, żeby cokolwiek się działo. Więc te reakcje somatyczne są nie do zauważenia, reakcje emocjonalne też nie są do zauważenia dla innych, natomiast te reakcje behawioralne, czyli to, jak zaburzenie lękowe wpływa na nasze życie, są absolutnie do zauważenia przez innych. I jeśli my widzimy, że nasi przyjaciele albo nasza rodzina jakoś inaczej zaczęli się ostatnio zachowywać, nie wiem, rzadziej wychodzą z domu, unikają wyjścia do sklepu albo wychodzą tylko z kimś. Albo właśnie unikają bycia w jakichś konkretnych sytuacjach, nie jeżdżą samochodem, nie jeżdżą komunikacją. Po prostu coś się dziwnego z nimi wydarzyło, to wtedy przyjrzyjmy się im trochę uważniej i porozmawiajmy z nimi. Wybadajmy, czy w tym obszarze emocjonalnym i somatycznym, czyli tym, co się dzieje z ciałem, też się coś złego nie dzieje. Warto zacząć rozmowę od tego, że słuchaj, zauważyłem, że zmieniłeś swoje zachowanie. No nie? Raczej warto nie pytać o to dlaczego, bo wtedy te osoby albo nie wiedzą, co odpowiedzieć, albo coś wymyślą i jakby nie ma to sensu.
1: Temat się kończy, prawda?
3: Tak. Warto po prostu się przyjrzeć zachowaniu i zobaczyć razem z tą osobą, czy faktycznie są jakieś zmiany, od kiedy one są. I jak się zgodzicie, że te zmiany są, no to wtedy spróbować pogadać z kolei o tej sferze emocjonalnej, no nie? Czy to właśnie te emocje, czy to jakby strach, czy pewien lęk powoduje, że ta osoba tego unika. Tak, warto zawsze porozmawiać, oczywiście z empatią i delikatnie, ale pomóc tym osobom po prostu zauważyć, że coś się dzieje, albo po prostu zweryfikować temat, bo może się okazać, że nic się nie dzieje i ta osoba z jakichś zupełnie logicznych powodów.
1: Tak się zachowuje. No dobrze, wiemy już, jak zdiagnozować siebie, to trudniejsze. Wiemy, jak zdiagnozować swoich bliskich, no to co dalej? Jak już dojdziemy do wniosku, że faktycznie z nami coś się może dziać niedobrego, to jak sobie pomóc, albo jak pomóc innym? Jak można walczyć z tymi ogólnie nazwijmy nerwicami?
3: Jeśli ktoś sam siebie zdiagnozuje i potrzebuje do tego naszej pomocy, czyli właśnie takich jakby przewodnika po tym, jak siebie zdiagnozować, to znaczy, że jeszcze nie jest tak źle. Mm-hmm. To znaczy, że ta osoba
1: ma jakąś świadomość, prawda?
3: Tak, i że te objawy i to, co jakby u siebie zauważyła, jeszcze nie jest na tyle dominujące w jej życiu, że potrzebuje natychmiastowej pomocy psychiatry i natychmiastowej pomocy farmakologicznej, bo to są takie najcięższe działa, które można wytoczyć. Ale to jest już u osób, które naprawdę czują, że ta choroba mocno wpływa na ich życie. Natomiast jeśli mamy właśnie taką sytuację, że nasza rozmowa pomaga u siebie zauważyć pewne objawy, to można zrobić kilka rzeczy. Można próbować zastosować samopomoc, czyli sięgnąć po literaturę specjalistyczną i spróbować stosować techniki, które w tej literaturze są opisane, które właśnie przerwą te błędne koła, o których mówiliśmy na początku, czyli pokażą, wyjaśnią, na czym polega mechanizm zaburzenia lękowego i powiedzą...
1: To sama świadomość tego mechanizmu może nas po prostu uświadomić, prawda?
3: Zwłaszcza na tym początkowym etapie, kiedy nie mamy do czynienia jeszcze z gigantycznymi emocjami i z pewnymi utrwalonymi, nawykowymi zachowaniami. Mm-hmm. To się w psychoterapii nazywa psychoedukacją, czyli po prostu nauczyć się, o co w tej całej nerwicy chodzi, jak ona działa, zidentyfikować swoje błędne koła, co nie jest wcale trudne, i wprowadzać w tych błędnych kołach zmiany, czyli pewne zmiany w swoim zachowaniu i zmiany w sposobie interpretowania swoich myśli i w ogóle tej rzeczywistości, którą te myśli potem wytwarzają. Więc to jest taka pierwsza rzecz, czyli właściwie samopomoc. Jest spora grupa ludzi, którzy w ten sposób po prostu wyszli z nerwicy. Ale to ważne jest, żeby to się zadziało w początkowych fazach. Drugą opcją, którą możemy zrobić, to jest oczywiście psychoterapia. Psychoterapia akurat w przypadku zaburzeń nerwicowych ma bardzo dużą skuteczność. To jest psychoterapia krótkoterminowa i taka skoncentrowana na zadaniu. Czyli tam nie siedzimy, nie gadamy godzinami, nie rozprawiamy o dzieciństwie, nie poszukujemy winnych, tylko pacjent przychodzi i mówi... No, boję się pająków, tak? Już biorąc ten najbardziej typowy przykład. I terapeuta mówi, super, dobrze, wiemy, co jest przedmiotem fobii. Z fobią się walczy tak, ustalamy plan i ten plan realizujemy w ciągu kilkunastu sesji. Praca w nurcie poznawczo-behawioralnym właśnie tak wygląda, że pacjent pracuje bardzo dużo pomiędzy sesjami. To znaczy, sesje to są trochę takie coachingowe spotkania, w sensie terapeuta mówi dobrze, źle, co modyfikujemy, co działa, co nie działa, ale to pacjent w tym okresie pomiędzy sesjami całą tę ciężką pracę wykonuje. Bo też praca nad nerwicą polega na tym, właściwie na dwóch rzeczach. Nad tym, żeby przejąć nad nią kontrolę, czyli właśnie nie czuć się przytłoczonym, przygniecionym. A dwa, to jest taka nauka, ja w terapii używam takiego słowa, mniej eufemistycznie mówię, ale ignorowania objawów. Czyli ignorowania myśli, które pojawiają się w naszej głowie, które są przerażające dla nas. I w momencie, kiedy się uczymy je ignorować i jakby nie przywiązywać do nich wagi, to wygrywamy z nerwicą, wygrywamy z zaburzeniem lękowym.
1: Jeszcze zostanę na chwilę przy tym pająku i przy tych metodach. Czy taka metoda, którą często stosują nasi, nie wiem, moi rodzice na przykład stosowali, oswajanie się z pająkiem na przykład przy fobii, czy to jest dobry pomysł, żeby dziecku, dokładnie które tak. boi się dać pająka do ręki?
3: Tak. To się nazywa desensytyzacja. Nasi rodzice robią nam desensytyzację.
1: Okej.
3: Okay. Tylko to musi być przeprowadzane w przypadku osób, które mają zaburzenie lękowe. W bardzo określonych i kontrolowanych warunkach. W przypadku dzieci, które się boją pająka, absolutnie to, co robią rodzice, czyli takie spontaniczne przybliżanie do tego pająka, mówienie, no zobacz, a potem po chwili, no zobacz trochę bliżej, przyjrzyj mu się, a może wyciągnij rączkę, a może jednak dotkniesz, a może teraz położymy na twoją rączkę.
1: To przybliżanie to jedno, ale czasami zdarza się takie
3: zanurzanie.
1: To bardzo.
3: Też jest inna metoda. Ona jest bardzo drastyczna i w tej metodzie, biorąc przykład tego małego dziecka, rodzice po prostu położyliby mu tego pająka, nawet może nie na ręce, ale niemalże na twarzy, tak? To jakby na tym polega, na takim drastycznym zetknięciu z bodźcem. No to jest bardzo drastyczna metoda i ja muszę powiedzieć, że ja jej nie stosuję. Natomiast czasami ona faktycznie działa na takich bardzo opornych pacjentów. Takie mocne zanurzenie i bardzo takie gwałtowne zetknięcie z tym bodźcem, który ich przeraża, też może mieć dobry skutek, ale sytuacja musi być całkowicie kontrolowana. To znaczy, żeby...
1: Może być taki spontan, jak rodzice czasami. O, jest okazja, pająk szedł, to...
3: Tak, w przypadku osób, które mają zaburzenie lękowe, sytuacja musi być tak kontrolowana, żeby konsekwencje, czyli skutki tego spotkania z tym bodźcem były pozytywne dla tej osoby. Jeśli one będą w jakimkolwiek wymiarze negatywne, czyli właśnie potwierdzające założenia tej osoby, że pająki są przerażające i potworne, to to tylko jakby nam niestety wzmocni nerwice i ta osoba się uczepi tej jednej sytuacji.
1: A takie rzeczy jak relaksacja, czy one też pomagają w walczeniu?
3: Tak, relaksacja to jest właśnie jeden ze sposobów samopomocy. Bo relaksacja to jest odwrotna sytuacja od sytuacji walcz, uciekaj. Bo w momencie, kiedy mamy tę silną reakcję lękową, nasz organizm jest gotowy do tego, żeby działać, jest cały spięty i cały taki najeżony i potrzebuje jakby rozładowania, to relaksacja to jest dokładna odwrotność tego. Czyli nasze mięśnie są rozluźnione, oddech jest spowolniony, serce bije wolno i miarowo, myśli są uspokojone, emocje są wyciszone, czyli jakby relaksacja powoduje, że nasze ciało jest tam, gdzie byśmy chcieli, żeby było w momencie, kiedy się straszliwie boimy. I taka relaksacja traktowana jako trening, czyli praktykowana codziennie, to jest fantastyczna rzecz, która faktycznie daje namacalne efekty w przypadku osób, które mają zaburzenia lękowe, bo one uczą swój organizm tego stanu pełnego rozluźnienia. No to jest właśnie, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że cały czas pan jest spięty, ale daje pan sobie 20 minut w ciągu dnia, kiedy można się rozluźnić i kiedy ten efekt faktycznie jest osiągnięty. No to jest taki stan, że...
1: Wspaniałe.
3: Tak, że można się od tego niemalże uzależnić. No i w ogóle dbanie o zdrowie psychiczne, bo często zapominamy o tym, że je mamy. Bardzo dbamy o zdrowie fizyczne. To jest bardzo ważny temat jakby w ogóle w kulturze w dzisiejszych czasach. A co ze zdrowiem psychicznym, tak? Ono też jest. Ono jest równie ważne w naszym życiu, ale kompletnie nie wiemy, nie jesteśmy tego uczeni. Dzieci nie są uczone właściwego dbania o swoje zdrowie psychiczne.
1: I to jest ten moment, kiedy właśnie przekażemy te informacje, mam nadzieję.
3: Ej, one są banalne, te informacje. To nie jest żadne odkrycie. O zdrowie psychiczne dba się w dużym stopniu podobnie jak o zdrowie fizyczne. Czyli sport i ruch, bo one właśnie działają w sposób terapeutyczny na nasze ciało, rozluźniają mięśnie. W przypadku na przykład depresji, pacjent, który już trochę jest zaktywizowany, no bo depresja to jest kompletny brak aktywności, ale w przypadku depresji i trochę zaktywizowanego pacjenta, uprawianie sportu, jakaś aktywność fizyczna powodują też, że on po prostu nabiera chęci i radości do życia. Więc dbanie o zdrowie fizyczne, ruch. Druga rzecz, dbanie o to, co dociera do naszej psychiki. Czyli trochę takie podejście z czułością do siebie samego. To znaczy nie bombardowanie się niepotrzebnie negatywnymi treściami. Obserwowanie siebie, trochę tak jak z jedzeniem. No jak coś nam nie służy, gluten, to z tego rezygnujemy. Dlaczego w przypadku zdrowia psychicznego tego nie robimy? Jak thrillery nam nie służą i bardzo się źle czujemy oglądając je, a potem przez tydzień mamy koszmary, no to na Boga nie oglądajmy tych thrillerów, bo potem właśnie cierpimy.
1: A jeżeli nie służy nam kontakt z jakąś osobą?
3: To samo. Też musimy przeformułować sobie ten kontakt. Nie mówię od razu o radykalnym ucinaniu tej relacji, ale trzeba się zastanowić nad tym, co nam w tej relacji nie służy, dlaczego ona jest niedobra, jak my na te relacje z tą osobą reagujemy i po prostu popracować trochę nad nią, a jeśli się nie da, uznamy, że w ogóle to nie ma sensu, no to wtedy jakby rezygnujemy jak z glutenu. Czyli nad swoim życiem psychicznym trzeba podobnie pracować jak nad swoim dobrostanem fizycznym. Nie wymaga to dużo pracy, tylko wymaga po prostu pewnej świadomości.
1: I tę świadomość możemy na przykład uzyskać, zaglądając na stronę pokonajlęk.pl. Tam się znajduje bardzo dużo ciekawostek, bardzo dużo wskazówek. Wiem, bo przejrzałem.
3: Tak, tę i tam stronę. Też znajduje się właśnie bardzo dużo technik samopomocy.
1: Czyli ten pierwszy krok, który możemy zrobić, jeżeli się zdiagnozujemy sami.
3: Ja tam opowiadam na tej stronie w różnych artykułach dotyczących różnych właśnie zaburzeń lękowych, na czym one polegają, właśnie żeby zrozumieć, na czym polega to konkretne zaburzenie albo w ogóle cała grupa zaburzeń lękowych i dwa, co możemy robić.
1: No to zaglądamy na stronę pokonajlęk.pl, a moim gościem była Natalia Kocur, psycholog i twórczyni właśnie strony pokonajlęk.pl. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy nieco o życiowej zaradności, bo chwilę z moim gościem porozmawialiśmy i na ten temat poza anteną, o przygotowaniu do życia, o dość prostych rzeczach, prostych czynnościach, które dla jednego pokolenia wydają się być bardzo naturalne, dla drugiego pokolenia, tego młodszego, są czasem prawdziwą nowością. A z kim mogę porozmawiać na takie właśnie tematy? Z harcerzem. Obok mnie Tomasz Reimer, komendant kielckiej chorągwi ZHP. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, czuwaj.
4: Czuwaj druhu, między nami harcerzami. Możemy sobie porozmawiać jak ze starych dobrych czasów. No właśnie, czym jest współczesne harcerstwo? Bo ono trochę ewoluowało od czasu, kiedy spotykaliśmy się na zbiórkach i na obozach harcerskich.
5: Tak, jest takie pojęcie, że harcerstwo, podejście ewoluuje, ale ewoluuje czasem forma, czasem treści, ale generalnie cały ten system wychowawczy jest niezmienny od wielu, wielu lat. Wynika z tego, że to jest metoda wychowawcza adekwatna do rozwoju psychofizycznego każdego młodego człowieka. I tak jak powiedziałem przed chwilą, harcerstwo to jest metoda wychowawcza, spójny system, który oddziałuje na wielu płaszczyznach, jest przekrojowy. Mówię teraz może bardzo ogólnikowo, może w trakcie będziemy zagłębiać się nieco i więcej poznawać tego harcerstwa, tej jako metody wychowawczej.
4: Przede wszystkim harcerstwo kojarzy się z mundurkiem, kojarzy się z obozem w okresie letnim, kojarzy się ze zbiórkami, wspólnym śpiewem, z zabawą, ale też z porządkiem, z musztrą, z obowiązkami.
5: Jak najbardziej te symbole, bo to tak nazwijmy symbole, są nadal aktualne i faktycznie harcerstwo, te wszystkie elementy, o których przed chwilą tutaj pan redaktor powiedział, są aktualne. Tylko to wszystko nie jest celem harcerstwa, to są właśnie środki do pewnego większego celu, czyli przygotowania młodego człowieka do dorosłego życia. Obóz harcerski, zbiórki, to są wydarzenia w życiu człowieka, gdzie zachodzi ten proces wychowawczy. A wychowanie, może niedokładne, ale to jest pojęcie, to co teraz przytoczę, to jest wyjaśnienie tego pojęcia z podręczników akademickich do pedagogiki. To jest świadome oddziaływanie na młodego człowieka, aby utrwalić na stałe jakieś zmiany w jego charakterze poprzez kształcenie, poprzez oddziaływanie wychowawcze, to się tak mądrze mówi, a poprzez oddziaływanie wychowawcze ma się na myśli jakąś spójną metodę, która wytwarza się na styku wychowawcy i wychowanka. I to jest harcerstwo, ma do tego kompleksowy zbiór narzędzi, o których nawet przed chwilą pan redaktor powiedział, druh redaktor, przepraszam, mundur, dyscyplina, musztra, właśnie obóz, spotkanie w lesie i to też jest właśnie taka ważna rzecz, że wychowanie odbywa się w tak zwanej sytuacji wychowawczej, to wychowanie się nie odbywa poprzez stanie i mówienie, co trzeba robić, po prostu trzeba stworzyć pewną sytuację, gdzie młody człowiek czegoś doświadczy i uwewnętrzni. Tak bardzo naukowo teraz może powiedziałem, no paranaukowo, bo naukowcem nie jestem, ale tak to właśnie wygląda.
4: Przede wszystkim tu sprawdza się ta stara jak świat zasada, że najwięcej można się nauczyć w działaniu. Padły przed chwilą te słowa, że to nie chodzi o to, żeby stać i mówić, bo takie słowa, one owszem, trafią, wlecą lewym uchem, prawym wylecą i za 5 minut o tym się zupełnie nie będzie pamiętało. Tu chodzi przede wszystkim o działań i to ma na celu harcerstwo i to się chyba nie zmieniło, bo jak obserwuję to, co dzieje się na różnego rodzaju imprezach harcerskich, których mnóstwo dzieje się i w naszym regionie i w całej Polsce, to właśnie to widać, że te osoby są zaangażowane, czegoś się uczą i to jest właśnie ta wartość dodana, która no, zostaje w głowach, bo ma zostać w głowach. Swoją drogą mówiąc, wartość, to do wartości też dojdziemy w naszej rozmowie o ideałach harcerskich również porozmawiamy, ale wracam jeszcze raz. Ta nauka poprzez działanie to rzecz niezmienna w harcerstwie. To było, jest i pewnie będzie.
5: To jest podstawa naszej metody harcerskiej. Uczenie przez działanie i właśnie poprzez to działanie my czasem jesteśmy odbierani, że ewoluuje ta metoda harcerska. Ja myślę, że to w ogóle cała ludzkość ewoluuje ze względu na to, że środki komunikacyjne zupełnie się odwróciły naszą rzeczywistość i tak jak w szkole kiedyś nauczyciel i kiedyś drużynowy był dystrybutorem, można powiedzieć, wiedzy i umiejętności dla młodego człowieka. Przychodził się do szkoły, żeby się dowiedzieć czegoś od nauczyciela i z książki. Przychodził się na zbiórkę, żeby drużynowy coś pokazał, coś opowiedział ze swoich doświadczeń i był guru swoistym. Teraz czasy są takie, że młody człowiek może zajrzeć do telefonu, wejść na YouTube'a i zobaczy tutorial Azjaty po angielsku, on to wszystko zrozumie i Azjata mu wytłumaczy, w jaki sposób pewne rzeczy on robi, nie wiem, na przykład właśnie w terenie. To się właśnie wszystko pozmieniało, przez co szkoła ma kryzys, rodzice mają kryzys jako wychowawcy, harcerstwo poniekąd trochę też. Aczkolwiek sobie chyba lepiej z tym radzimy, bo jesteśmy elastyczni. I teraz rola wychowawcy, drużynowego nauczyciela, ale jak mówimy o harcerstwie, to mówię o drużynowych instruktorach, jest taka, aby stwarzać dobry klimat wokół tego, co młody człowiek robi. Czasem jednak mamy te naleciałości, że też chcemy być dystrybucją wiedzy, ale no internet nas czasem pokonuje, więc my musimy zupełnie inaczej pracować, ale przede wszystkim pokazywać, gdzie są podstawy. To, bo w internet działa bardzo wyrywkowo, a my chcemy pokazać pewien kompleks działań. Stąd chyba jeszcze jesteśmy na tyle atrakcyjni, że nie działamy wyrywkowo i odnosimy się do tego, co jest kluczowe u dzieci i młodzieży, która napędza ich do działania, czyli do sfery emocjonalnej.
4: Inaczej mówiąc, samo kształcenie, to oglądanie tutoriali w internecie, tylko ono może być faktycznie wyrywkowe. W harcerstwie jest to bardziej usystematyzowane, jest w tym jakiś plan i cel na to wszystko. Owszem, możemy mieć swoje zainteresowania i podglądać sobie na YouTubie filmy, jak zbudować szałas z drewna, bo nadal szałasy harcerze budują, tylko już technologia się zmieniła. Zajęcia na zbiórkach też kiedyś polegały na zupełnie czymś innym. Teraz mogą się opierać na przykład o wspólne projekty internetowe. Tworzenie strony internetowej zastępu. Kiedyś zastępy pracowały nad, nie wiem, swoją kroniką, a teraz ta kronika ma bardzo często też postać elektroniczną, postać cyfrową, czyli metody tej pracy też nieco uwspółcześnione.
5: Są uwspółcześnione, aczkolwiek zauważamy, że jednak ta potrzeba spotkania w realu zaczyna być coraz ważniejsza i zaczynają rodzice to rozumieć, bo kiedyś wszyscy zachłysnęliśmy się nowymi technologiami i możliwościami pracy na odległość. Jest to też ciekawe, bo jeżeli pracujemy na Skype'ie, to jest dobre ćwiczenie, uważam. To jedna osoba mówi, musi skończyć zdanie, żeby mogła druga powiedzieć, żebyśmy się wszyscy zrozumieli. W realnej rozmowie, zwłaszcza Polacy, mamy tak, że w środku zdania sobie przerywamy i nigdy nic z tego nie wychodzi. Także ten Skype akurat, że tak powiem, trochę cywilizuje nas. Aczkolwiek komunikatory same tekstowe też nie oddają tego, co jest właśnie ważne w komunikacji, czyli emocje. Więc jest to komunikacja sucha i bez odpowiedzialności, stąd się bierze internetowy hejt, który jest bardzo powszechny wśród dzieci i młodzieży. Rodzice więc zauważają, że to zbiórka harcerska zwykła raz w tygodniu to już jest bardzo dużo dla dzieci, żeby po prostu w realnym spotkaniu, w realu spotkali się z rówieśnikami i niekoniecznie tylko na zasadzie rywalizacji szkolnej o ocenę, tylko po prostu wspólnie działać, wspólnie coś zrobić. ale używamy narzędzi współczesnych, czyli już nie korzystamy z alfabetu Morsa do komunikacji, już jest wycofany w ogóle. Choć dla zabawy warto go czasem użyć, żeby mieć świadomość, jak to kiedyś bywało. Ale do komunikacji używamy już innych środków i które są powszechne, jak krótkofalówki, i uczymy ich używania tego w sposób właściwy. Tak to mniej więcej obecnie wygląda, tak z wierzchu. Harcerstwo przede wszystkim też jest teraz, to jest w takim momencie, kiedy wracamy do korzeni. Zlot chorągwi we wrześniu 2017, pod tym hasłem powrót do korzeni, bo chcemy wrócić do tych korzeni, które są istotne, czyli wyjście od tych rzeczy udogodnień cywilizacyjnych w miejsce, które naprawdę nas, można powiedzieć kolokwialnie, przeprostują. Kiedy pójdziemy do lasu, jesteśmy uzależnieni od pogody, nie mamy za dużo ze sobą rzeczy i musimy o siebie zadbać, bo teraz za dużo instytucji zewnętrznych dba o te dzieci bez ich zaangażowania i w ogóle samokontroli i myślenia o sobie. Po prostu wszystko mają dane, rodzic za nich wszystko wykonuje. No jest ten etap teraz syndrom dziecka wożonego, w sensie, że na każde zajęcie jest wożony i rodzic jest jak anioł stróż, nieco uwiązany z tym dzieckiem, no bo wozi na wszystkie zajęcia dodatkowe po różnych częściach miasta. To dziecko nie ma przestrzeni, w ogóle nie ma świadomości, że żeby przemieścić się z jednego punktu do drugiego, to jednak potrzeba trochę czasu. To, co my z czasów młodości mieliśmy, żeby pojechać do szkoły na drugi koniec miasta, no to trzeba było wstać parę godzin wcześniej, pojechać zatłoczonym autobusem. Tutaj teraz tego nie ma. Oni nie wiedzą, że są autobusy czasem i jest tłok. Wycieczka dla nich jest już atrakcją, bo jedzie się w grupie. To naprawdę się wszystko pozmieniało, a my próbujemy to im pokazywać. Na razie jeszcze nie w sposób usystematyzowany, bo tak jak mówiłem, my też przeżywamy ten moment, kiedy musimy zastanowić się nad tą metodą, formami, przygotować kadry do tego.
4: No właśnie, nie każdy ma świadomość tego, że można wsiąść w autobus, ale to też przekłada się na inne dziedziny życia, bo jesteśmy przyzwyczajeni już do tych nowinek technicznych. W domu, w kuchni, mnóstwo urządzeń, które coś robią za nas, które powodują, że my oszczędzamy czas, ale też nie poświęcamy tym czynnościom więcej niż tylko wyciągnięcie palca, wciśnięcie guzika. Kiedyś zupełnie inaczej gotowało się jajko na śniadanie. Gotowało się je w wodzie. Teraz są do tego urządzenia, które wkładasz jajko i wyjmujesz albo na miękko, albo na twardo. Kuchenki mikrofalowe ułatwiają gotowanie. To już nie jest na przykład ognisko, kociołek. I tu właśnie, będąc na zbiórce harcerskiej, czy na takim wypadzie, na rajdzie, na biwaku, często można się spotkać z czymś, co jest zupełnie nowe, analogowe bardzo, bo tu nie ma żadnej cyfryzacji, nie ma urządzeń, jest tylko paczka zapałek, kubka drewna, kociołek. Tu nastąpiło chyba takie zdziwienie u osób, które pierwszy raz mają styczność z harcerstwem. Jak często wy obserwujecie takie zdziwione spojrzenie młodych osób?
5: Z tym kociołkiem nawet mamy też problem, już używamy bardziej kuchenek gazowych. Są one tak małe, że to gotowanie jest bardzo mobilne, nawet na otwartym ogniu, na kuchence gazowej. I powiem szczerze, że jedna z drużyn w czerwcu zeszłego roku zrobiła taki biwak trzydniowy w lesie, gdzie gotowali na kociołku i to było ogromne wydarzenie, bo już w rodzinach nikt tego nie robił od wielu, wielu lat. Nawet w harcerstwie naprawdę się od tego dochodzi, bo no, proszę sobie samemu spróbować ugotować na otwartym ogniu cokolwiek. To jest tak czasochłonne i trzeba, wymaga wielkiego skupienia. I z tym skupieniem po prostu mamy problem wszyscy, że jego nie ma i kwestia poświęcenia czasu na coś jest dla większości ludzi obecnie czymś katorżniczym. Dla młodzieży też. I faktycznie zauważamy, że to dla młodych ludzi jest ciekawe, ale jest to duże wyzwanie emocjonalnie, żeby wytrzymali to skupienie nad tym gotowaniem. Po przygotowaniu potrawy od początku do końca to zajmuje czas. Nie mają, nie są dzieciaki do tego przyuczone, przygotowane. Przez chwilę jest to dla nich zabawa. I to jest też takie smutne momentami, że widzimy, że to musi być dla nich zabawa, żeby było atrakcyjne. Nie jest koniecznością i obowiązkiem, a my do tego właśnie ich przygotowujemy i uczymy, że jeżeli sobie nie przygotujesz, to nie masz, więc to musisz zrobić, żeby po prostu nie być głodnym. Proces ten wychowawczy w harcerstwie już teraz widzimy, że wymaga ścisłej współpracy z rodzicami. To zupełnie inaczej zaczyna działać. Kiedyś to rodzice sami byli poprzez swoje doświadczenia mogli powiedzieć młodym ludziom, ja jadłem, jak byłem w twoim wieku, też byłem w harcerstwie, jadłem konserwy, robiło się tak i tak. I dzieciak z tym przekonanie szedł do harcerstwa, że tak się robiło. A teraz jest grupa rodziców, którzy też nie mieli styczności z harcerstwem i używają mikrofali i też się urodzili z mikrofalówką. No i mamy tutaj pewien problem, że my musimy wychować i dzieci, czasami pomóc też rodzicom pewne rzeczy zrozumieć. Kociołek tak uczy, otwarte ognisko, przygotowanie tutaj posiłków. O tym posiłku teraz dużo mówię, bo okazuje się, że my jako ludzie zaczynamy nie mieć świadomości, że to jest podstawa naszego funkcjonowania, nie dbamy o to, bo to jest wszystko w sklepie. A jak sklepy się skończą, zabraknie prądu i pani ci nie sprzeda, bo kasa fiskalna jest nieczynna, to co zrobimy?
4: To może być problem. No, pierwszy będzie już całkiem niedługo, kiedy trafimy na tą niedzielę, kiedy będzie obowiązywał zakaz handlu. Następna niedziela. Zakaz handlu i co wtedy? I tutaj też wiele osób może przeżyć szok, bo do komfortu i do tych ciepłych kapci bardzo szybko jesteśmy się w stanie przyzwyczaić. Jeżeli to przychodzi w drugą stronę, to już jest to wiele ciężej. Trzeba sobie przypomnieć pewne rzeczy. Rzeczy, z którymi harcerzy nie mają żadnego problemu, bo tego sami się uczyli od swoich wychowawców, swoich drużynowych, sami tą wiedzę przekazują dalej. No, po to zresztą swego czasu powstało coś takiego jak sprawności harcerskie. Każdy, kto miał jakąś smykałkę do pewnych rzeczy, mógł zdobyć plakietkę, którą naszywał na harcerski mundur. I to też umiejętności, które zostają na całe życie. Uczymy się tego w formie zabawy, a później nawet nieświadomie używamy tego w życiu. To jest też chyba rzecz, która się nie zmieniła. Zmieniły się tylko narzędzia na bardziej współczesne. Ten kociołek na kuchenkę gazową, która też pozwala oszczędzać czas, a więc mówimy tylko o bardziej nowoczesnych narzędziach, ale metoda niezmienna. Te sprawności nadal przydają się w życiu.
5: I to narzędzie sprawności stopni harcerskiej jest też fundamentem metody harcerskiej. Każdy dziecko, każdy młody człowiek, a myślę, że i dorosły, potrzebuje też udowodnienia sobie i innym posiadania jakichś kompetencji. Każdy chce wiedzieć, że ja coś potrafię. I

0: rozkazem przyznaje tą sprawność, można sobie ją naszyć i pokazać kolegom, koleżankom, rodzicom, światu całym. Mam taką sprawność, ja to potrafię zrobić. I faktycznie to zostaje na wiele lat w świadomości, że jak idzie się na studia i do innego miasta, w pewnym momencie się zderza z zupełnie inną kulturą, innymi ludźmi, z innym trochę światem, to gdzieś to wtedy zostaje, okej, oni są może lepsi, coś potrafią, ale ostatecznie ja mam taką i taką sprawność, to tak automatycznie działa. Ja to jednak potrafię, ja się nie powinien niczego wstydzić. Te sprawności też budują pewność siebie, która w obecnych czasach, to poczucie własnej wartości jest czasem deprecjonowane poprzez oddziaływanie mas mediów i skupianie się na bardzo konkretnych wzorcach kulturowych, które czasem przygniatają naszą tak naprawdę codzienną niedoskonałość. I to też te sprawności istotnie pozwalają to poczucie wartości zachować. O tym się nie mówi za dużo, ale nawet u nas w harcerstwie, ale tak jest. Sprawności budują też poczucie wartości.
1: Kiedyś nie dało się tego w ten sposób porównać, ale teraz mi przychodzi do głowy takie porównanie, że zdobywanie sprawności może być atrakcyjne dla młodego człowieka, bo bardzo przypomina zdobywanie trofeów w grach komputerowych. W niektórych grach właśnie one na tym polegają, że trzeba zdobyć jakąś kolejną albo umiejętność, albo zdobyć jakiś trofeum, przedmiot. No to podobnie w harcerstwie, tylko że tutaj mówimy trochę o innej grze, o grze zwanej życiem. I to nie jest ikonka na ekranie złożona z kilku pikseli, tylko to jest naszywka, która symbolizuje jakieś faktyczne umiejętności, które można wykorzystać wtedy, kiedy zabraknie prądu, zabraknie kas fiskalnych, sklepy będą zamknięte. No nigdy nie wiemy, co nas czeka za rok, 2, 10.
0: Tak, tylko że w grach komputerowych prób podejścia do zdobycia tych następnych leveli i umiejętności jest nieskończona możliwość, a w harcerstwie nie tak, jest pewne ograniczenie, że albo się uda, albo nie uda. Też zauważamy, że młodzi ludzie mają problem z tym, że podejrzewamy, skąd to się bierze, ale w przypadku, gdy podchodzi do jakiegoś zadania, podejmuje jakąś próbę i spotyka się z niepowodzeniem, bardzo mocno to przeżywa. Wręcz czasami mam wrażenie, że to są traumatyczne przeżycia. I niedawno w lokalnej gazecie był artykuł właśnie o zwiększonych ilościach prób samobójczych wśród młodzieży, ponieważ nie radzą sobie z porażkami. Bo może właśnie to takie życie, które zawiera się w grach komputerowych, że nie udało mi się teraz, wrócę do zapisu, cofnę się w czasie i spróbuję od nowa, mogę to zrobić nieskończoność, aż mi się uda. A w życiu czasem jest tylko jedna próba. I harcerstwo jednak też to uczy, że no, możesz spróbować raz, możesz drugi, ale to już dalej to musisz coś zmienić jednak, a nie tylko zmienić coś w sobie, żeby jednak podołać temu zadaniu, które sam sobie określiłeś lub wspólnie z drużynowym.
1: Nieumiejętność przyjmowania na klatę porażek to jedno, ale też brak otwarcia na krytykę to druga z rzeczy, która cechuje te młode osoby, to też już widziałem niejednokrotnie. No czasem ktoś coś robi ewidentnie źle, trzeba mu o tym powiedzieć. No wiadomo, w jak najbardziej delikatny sposób, żeby tej osoby nie zrazić, tym bardziej, że drużynowy chce zadbać o to, aby w jego zastępach było jak najwięcej osób, żeby te różne prace zostały wykonane sprawnie i w miarę szybko. To jednak nieumiejętność przyjmowania krytyki, nawet tej konstruktywnej, to też jest chyba problem wśród młodych ludzi.
0: Zdecydowanie tak, ale tutaj problem chyba też jest szerszy. Młodzi ludzie nie potrafią rozmawiać ze sobą realnie. Być może też właśnie ten język komputerowy to wzmacnia, chociażby same SMS-y. To jest tekst wypowiedziany przez nas, puszczony do drugiej osoby i w ogóle nie musimy czekać na odzew, nie musimy zaglądać. Nie widzimy tych emocji z drugiej strony i wydaje się że to, co powiedzieliśmy, napisaliśmy, jest okej. W ten sposób ja zauważam, że kształtuje się właśnie język nienawiści. Czasem konstruktywna krytyka wypowiadana przez nas tak naprawdę nie jest konstruktywną krytyką, tylko jest łamanie czyichś granic, bo w naszej wypowiedzi zawarte są słowa, które negują drugą osobowość, do której kierujemy te słowa. Myślę, że też tutaj jest ten problem. Że nam się wydaje, że krytykujemy konstruktywnie, tylko zaczynamy nie krytykować poszczególne działania człowieka, tylko jego całego. I zauważam, że też to jest problem. Po prostu w rozmowach młodzieży jest tyle emocji obecnie, że mam wrażenie, że świadczy o tym, że nie potrafią ze sobą rozmawiać. Komunikaty są krótkie, urywane i czasem te dyskusje są surrealistyczne. W harcerstwie

0: tak samo, w sensie ta młodzież to jest, nie jest koszar, tylko właśnie to jest nasza współczesna młodzież. Jednak gdzieś tam pozycja drużynowego osoby bardziej dojrzałej pokazuje wzór chociażby prowadzenia rozmowy, ale też jednak kiedy praca w dużej harcerskiej oparta jest o wykonanie zadania zespołowego, to jednak to wykonanie zadania zespołowego, które jest celem, wymusza na to, na młodych ludziach, żeby jednak zaczęli inaczej ze sobą rozmawiać, że jednak to muszą wykonać razem. I chyba to pomaga do tego, żeby pojawiała się na innym poziomie komunikacja, ale też właśnie komunikacja, która nie mówi tylko o sukcesach, wyłącznie o sukcesach, ale też o tym, co się zrobiło nie tak. I jeszcze jest jedna taka uwaga po tego, co pan powiedział, druh powiedział. I żyjemy faktycznie w czasach, gdzie tylko sukces jest pokazywany. To jest też na społecznościowych wszelkich aplikacjach. No, na Instagramie tam nikt nie pokazuje brzydoty, tam jest samo piękno. Na Facebooku chwalimy się tylko. Więc wszyscy mam wrażenie, że wszędzie jest okej dookoła, a tylko nam się coś dzieje nie tak i czasem tego nie dźwigamy psychicznie. Nawet my dorośli tego nie dźwigamy. Nawet no sam ja czasem tego nie dźwigam. Przecież ludzie mają takie fajne mieszkania na Instagramie, o mnie jest taka ta ściana brudna. No ale jak sam zrobię takie zdjęcie, odpowiednio podrasuję do internetu, też nikt nie zauważy, że moja ściana jest brudna. Bo tak kolokwialnie ujmując problem, ale właśnie na tym to polega, że obrazkowo strasznie się traktujemy. I nie funkcjonuje u nas brzydota i jakieś porażki, które by faktycznie pokazywały, że życie nie jest takie łatwe. Ciągle jest tylko, wszyscy mają sukcesy no, oprócz nas.
1: W harcerstwie, w tym współczesnym harcerstwie można podjąć dialog. Tu na początku naszej rozmowy padło takie stwierdzenie, że współczesne harcerstwo też wraca do korzeni, czyli do tego podejmowania dialogu, czyli rzeczy najprostszej, na którą stać każdą osobę, bo do tego nie trzeba żadnych akcesoriów. Wystarczy tylko aparat mowy, każdy ma usta, każdy ma struny głosowe, wystarczy tylko spojrzeć w oczy drugiej osobie, co czasem może jednak być trudne, ale wystarczy spojrzeć na drugą osobę, odezwać się, później jakoś to już się rozwija. Czy właśnie współczesne harcerstwo to taki powrót do korzeni, gdzie nawiązuje się na nowo rozmowę, pokazuje, że od tego się wszystko zaczyna?
0: Bardzo się staram, choć nie ukrywam, że instruktorzy drużynowi, osoby zaangażowane w struktury Związku Harcerstwa Polskiego sami przeżywają te problemy współczesności, czyli to nie wiem, ja to nazywam zachwianie czasoprzestrzeni. Permanentny brak czasu i tak zwany ciągły niedoczas, konieczność bycia w trzech miejscach naraz o tej samej godzinie i to jednak wpływa na to, że tego spotkania z drugim człowiekiem, poświęcenia sobie czasu jest coraz mniej, nawet w harcerstwie, aczkolwiek no nie da się zrobić zbiórki nie poświęcając tej godziny półtorej dla młodych ludzi i jeszcze godziny wcześniej, żeby tą zbiórkę przygotować, więc jednak nasza forma pracy, ta praca harcerska wymusza rezerwację tego czasu. Aczkolwiek zauważam, że w dziwnych czasach żyjemy, że kontakt z drugim człowiekiem zaczyna być faktycznie problematyczny. Nawet ja zarządzając taką strukturą, mając dużo współpracowników, łapę się na tym, że ja im czasu nie mogę, jestem w stanie poświęcić, bo gonią mnie inne jakieś obowiązki. No jest to takie trudne i na tym też zaczynamy rozmawiać i zaczynamy inaczej pracować. I zaczynamy pracować też naszej skadrą i tłumaczyć, że ten czas jest potrzebny. Nie da się tego robić po łebkach. No, po prostu się nie da. A świat idzie w tą stronę, żeby właśnie pracować szybko, pobieżnie. To niczego to nie prowadzi dobrego, tylko do właśnie takiej powierzchowności, którą odczuwamy na każdym kroku, ze wzajemnym traktowaniu przez siebie nawzajem, przez instytucje publiczne, niepubliczne. Nie ma tej głębi, która jest istotą człowieczeństwa i do tego chcemy wrócić, a przede wszystkim my jako instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego chcemy o tym rozmawiać z decydentami, bo nie idzie to w dobrą stronę.
1: Czyli patrząc jeszcze na współczesność i na to, co macie w założeniach, to zbiórki robione na Skype'ie nam nie grożą.
0: Zdecydowanie to nie jest zbiórka. Można tak pracować nad zadaniem, projektem. Wędrownicy, studenci mogą tak pracować nad czymś, co będzie wakacje. To się tak dzieje. No, ale z biurka na Skype'ie, to abstrakcjach właśnie tak myślę, Jezu, co mielibyśmy wykonać? Praca zadaniowa nad projektem, który jest elementem zbiórki pracy harcerskiej, tak, ale jednak trzeba się spotkać, porozmawiać, dotknąć drugiej osoby, przybić piątkę, klepnąć w ramię. To jest harcerstwo. A potem jeszcze pójść i coś wspólnie zrobić. Dobrego najlepiej.
1: Konkludując naszą rozmowę, to ile tych harcerskich ideałów z podręczników do skautingu, tych pierwszych, przetrwało do dzisiaj i ile tych ideałów jest we współczesnym harcerstwie?
0: No chyba wszystkie. Ten prawo harcerskie ostatnio zostało zmienione. I chyba większości się wydaje, że w końcu harcerze mogą, dorośli harcerze mogą pić alkohol. Tylko to prawo harcerskie, 10 punkt prawa harcerskiego jest o wiele trudniejsze niż wcześniej. Bo pamiętamy jeszcze, że harcerz nie pije alkoholu, nie pali papierosów, tytoniu. I faktycznie tak było jeszcze przed wojną, kiedy te ideały harcerskie odzwierciedlały ideały skautowe, ale ten 10 punkt prawa harcerskiego brał się z tego stowarzyszenia rycerskiego, który dbał o sprawność fizyczną młodego człowieka. To był dobry wzorzec, tylko zawarty ten zapis kategorycznego nie przetrwał do czasów współczesnych. Ten zapis nie pijesz, nie palisz i koniec był bardzo wygodny wbrew pozorom, bo było to bardzo proste. Odłączało się mózg, nie piję, nie palę. Dlaczego? No, nie wiem, nie muszę. Teraz mamy zapis, że jest wolno od nałogów. I wydaje się, że jest to zmiękczenie problemu. Wbrew pozorom, gdyby się nad tym głębiej zastanowić, no to trzeba sobie odpowiedzieć, a czym jest nauk i jak mam z nim walczyć i z czego ten nauk się bierze. Wbrew pozorom ten zapis jest o wiele trudniejszy, bo to wymaga spojrzenia w samego siebie. Także ideały są niezmienne, a nawet zostały pogłębione, bo w zasadzie ideały to zawsze są niezmienne, są rzeczy uniwersalne. Nie ukrywam, że trzeba to podkreślać, głęboko są zakorzenione w wartościach chrześcijańskich, bo taki też jest skautnik, do chrześcijaństwa się odnosi, ale te wartości zapisane religijne, no są wartościami, które realizujemy my wszyscy, nawet ateiści. Gdzieś w głębi duszy każdy człowiek czuje, co jest dobre, co jest złe. I patrzy na ten świat, dostrzegając też jego piękno, które też jest wartością i o które trzeba dbać. Także wszystkie ideały, o których tutaj mówimy, są cały czas aktualne, nic się nie zmieniło.
1: Ideały przetrwały i mimo, że świat się zmienia, harcerstwo też ewoluuje, to jedno też pozostaje niezmienne. Harcerstwo to nadal jest przygoda.
0: Przede wszystkim przygoda. To jest wyjście z domu w świat. To jest wyjście ze szkoły, z grupą ludzi, przeżycia czegoś wspólnego w ramach, które tam instruktor drużynowy nakreśli, a jeśli jest to drużyna wędrownicza, to ona sama sobie te ramy nakreśla. To jest wyjście do ludzi z innego województwa, z nieczyści świata, spotkania, porozmawiania, a czasem wykonania wspólnego zadania. A podczas tych zadań, podczas tego spotkania, to już wszyscy dobrze o tym wiemy, zawsze dużo się dzieje w życiu i pojawiają się problemy, przed którymi trzeba stanąć, które trzeba może razem właśnie rozwiązać.
1: A poza tym drużyny są nie tylko wędrownicze, są drużyny żeglarskie, konne. Każdy znajdzie coś dla siebie na miarę swoich upodobań, które gdzieś tam w każdym drzemią. Jedna wielka przygoda, żeby ją przeżyć, wystarczy odnaleźć w swojej okolicy najbliższy zastęp, drużynę harcerską. Wybrać się nawet z ciekawości, zobaczyć, co oni takiego robią. A kto wie, może się złapie tego bakcyla na o wiele dłużej. I tego wszystkim oczywiście życzymy, przesyłając serdeczne czuwaj. A ja już dziękuję za opowieść. Przypomnę, że moim i waszym gościem był dzisiaj druh Tomasz Reimer, komendant chorągwi kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego. Dziękuję za rozmowę i za obecność w studiu.
0: Dziękuję wszystkim, czuwaj.
1: A przede wszystkim za rozmowę i za poświęcony czas, o czym dziś mówiliśmy. Wam życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Hej.

pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Takie dni jak ten czwartek lubimy najbardziej. Nic nie musicie, a za to wszystko możecie. W Meloradio od rana podkręcamy tempo. Tutaj energetycznej muzy na pewno wam nie zabraknie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć. Hello.

Sobel. Od rana podkręcamy tempo w Meloradiu. Wolny dzień to super sprawa, ale seria wolnego to jest dopiero coś. Mam nadzieję, że możecie korzystać z długiego weekendu. A jak taki czaks spędza ostatnio coraz więcej ludzi, to powiem wam już za chwilę w Meloradiu. A wcześniej zagramy Dub Dogs i How Does It Feel w Melo. 14 po 7.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Wish You Were Mine. Filip Don w Melo, 19 minut po siódmej. Coraz więcej osób w takie długie weekendy ucieka od popularnych miejscówek i tłumów turystów. Zamiast kilku wolnych dni w jednej lokalizacji, można się zdecydować na objazdówkę po kilku mniej znanych miejscach w Europie. To ostatnio właśnie trend, który robi się bardzo modny, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dzięki niemu nie wydając góry kasy na all-in w obleganych miejscówkach, jest szansa przeżyć i zobaczyć coś zupełnie innego. I to w zależności od tego, co wolicie i lubicie. Popularnym kierunkiem w takiej opcji jest m.in. północno-wschodnia Francja. To jak ktoś wybiera klimaty średniowiecznych uliczek, bo ci, którzy nie lubią tłumów, wybierają na przykład Wyspę Owcza. Jedną z najbardziej widowiskowych objazdówek można sobie zapewnić jeżdżąc po północnej Norwegii. Jak nie potraficie usiedzieć za długo w jednym miejscu, to idealne opcje. A jak szukacie jednak gorącego klimatu, fajnych ludzi i mega zabawy, to pamiętajcie, że w wakacje zabieramy was na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety do zgarnięcia w Meloradiu, więc bądźcie blisko i słuchajcie uważnie. A na Sunrise Festival w Kołobrzegu w tym roku także on, Rainer Zonnewald. Teraz u nas w Melo, Loco Loco, już 20 minut po siódmej.

0: Świetne połączenie sił. Martin Garrix, Ed Sheeran w Melo. Tak podkręcamy tempo dzisiaj, w czwartek, w weekend, długi dla was, za chwilę Seaball.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

Nikt nie zrobi tego z wami tak jak my. Razem podkręcamy tempo w Meloradiu. Czwartek już rozkręcony, wy też. No i to bardzo przyjemne uczucie, jak możecie odłożyć wszystkie zawodowe obowiązki, nawet nie na jutro, a dopiero na poniedziałek, no nie? Zamiast tego jest na pewno dużo świetnych rzeczy, które możecie dzisiaj robić, a na które zwykle w tygodniu brakuje czasu. Także dzisiaj sobie pozwólcie na więcej. I najlepsze, że możecie to robić razem z Meloradiem. Mam dla was idealną do tego muzę. Milky, David Guetta w Melo. Za 18:08.

0: Felix Jan, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a po ósmej to będę miał dla was zabawę gotowi na wszystko, w której do zgarnięcia Super Melo Merch będzie, więc trzymajcie swoje telefony blisko. Przydadzą się na pewno m.in. do wyrwania książka o Tomorrowland oraz bardzo fajna torba Melo Radia. A dziś o to, żebyście wiedzieli, co się dzieje, dba Adrian. O czym będzie w newsach?
1: Dzień dobry, będzie o sporcie, głównie nie tylko o piłkarzach, którzy wczoraj grali, ale o koszykarkach też.
0: I to już niedługo, koniecznie sprawdźcie, za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Adrian Górny.
1: Polska zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim meczu piłkarskim na Stadionie Narodowym. Rywale dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a biało-czerwoni dwukrotnie odrabiali straty za sprawą Kacpra Potulskiego oraz Przemysława Wiśniewskiego. Ten drugi strzelił gola w ostatniej akcji meczu. Gorzej poszło wczoraj naszym koszykarkom 3-3. W Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Warszawie przegrały najpierw z Azerbejdżanem, a później z Holandią. W fazie grupowej odniosły tylko jedno zwycięstwo i zajęły czwarte, przedostatnie miejsce. To dla nich koniec turnieju. Dzisiaj o wyjście z grupy powalczą nasi panowie. Około 400 razy interweniowali wczoraj strażacy po burzach na południu Polski, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy.
1: Dzisiaj burze mogą być na zachodzie i południowym wschodzie Polski.
0: Robimy to, co lubimy najbardziej. Podkręcamy tempo razem z wami. I niech tak zostanie. Jest ósma. Inni gadają, a my już gramy. Waldek Garbak, siema. Hej, cześć.

podkręcamy tempo od samego rana w czwartek, dzisiaj w Meloradiu i mam coś dla was do zgarnięcia. Wyjątkowa książka Tomorrowland i bardzo fajna torba Meloradia. Taki merch od Melo do zgarnięcia już teraz. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Sprawdzamy waszą gotowość na wszystko dzisiaj i na naszą zabawę, którą wystartujemy już za chwilę. Czekamy jak zawsze. Dwie osoby mają szansę dodzwonić się teraz i zgarnąć taki merch od Melo. Jak jeszcze nigdy nie próbowaliście, to może dzisiaj właśnie jest wasz dzień, wasz czwartek. Udowodnijcie to wszystkim wokół i przede wszystkim sobie. Zabawa rusza za chwilę. Czekamy na was. 321-321-777 to jest numer do Meloradia. Czekamy na dwie osoby. Korzystajcie i dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777 to już teraz merch do zgarnięcia.

0: this. Flip it. Dip it. Flip it. Snoop Dogg w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 17 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Flip it. To jest czas, kiedy sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. I chyba się coś tu flipnęło, bo Marta była, która pochwaliła się, że dzisiaj postanowiła doprecyzować swoją jazdę na rolkach, ale coś chyba nam się tu tak zrolowało. Marta, jesteś? No właśnie, chyba problem, ale mam nadzieję, że jest Michał. Jest Michał?
2: Jestem.
0: O, dobra, Michał, to już dobrze cię słyszeć. Czy korzystasz z długiego weekendu?
2: Tak, korzystam, jestem na rybach właśnie.
0: Okej, dobra, to czekaj. To powinniśmy ciszej trochę mówić, czy nie? Nie, no spokojnie, nie?
2: Nie.
0: A słuchaj, masz jakąś taką swoją miejscóweczkę, której nikomu nie zdradzasz? Czy to jest tak, że tam oczywiście się jedzie niby na ryby, ale tak naprawdę to z kumplami spotkać?
2: No tak w różnych miejscach, ale jest taka jedna fajna tutaj właśnie.
0: A to nie mów, to nie mów. Nie, to wiesz, wiadomo, tylko twoje miejsce takie. Słuchaj, teraz twoja szansa na to, żeby udowodnić, że jesteś gotowy na wszystko. Będą dwa pytania. Liczę na twoje dwie dobre odpowiedzi. Za dwie dobre są fajne prezenty. Jest książka Tomorrowland, za jedną melotorba.
1: Gotowi na wszystko.
0: Michał, uważaj, dokończ przysłowie. Stara miłość nie istnieje czy nie rdzewieje?
2: Mierdzę wie.
0: Dobrze, jeden punkt na twoim koncie. Brawko, brawko. I teraz drugie pytanie. Skup się bardzo mocno. Uwaga. W jakiej miejscowości odbędzie się Tomorrowland? W Bum czy w Nicei?
2: I jeszcze raz te dwie miejscowości mogę prosić?
0: W jakiej miejscowości odbędzie się to wyjątkowe wydarzenie? Tomorrowland. W Bum czy w Nicei?
2: Znaczy wiem, że w Belgii.
0: Oho.
2: W tej pierwszej.
0: No tak, bardzo dobrze. Gratulacje dla ciebie. Brawko, brawko, słuchaj. Bardzo celny strzał. Czasami tak trzeba wybrać na przykład dobre miejsce, w którym wszystko bierze. I dobry strzał, dzięki któremu można wziąć też fajne nagrody. Dla ciebie książka o Tomorrowland. Już pakujemy, już ci wysyłamy. I już, Michał, nie przeszkadzam. W długim weekendzie, pozdro dla ciebie. Dzięki, bye, hej.
1: Gotowi na wszystko.

0: Jazzy Can't Night. I wsłuchując się odpowiednio mocno, można tam usłyszeć takie fajne, klasyczne brzmienia znane z kilku fajnych klubowych numerów, przy których pewnie spędziliście niejedną fajną noc wakacyjną. No takie przed nami już niedługo, ale gorąco w Melo będzie o wiele wcześniej, bo już za chwilę zagramy. Artemas, I Like The Way You Kiss Me. I tak podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek rano, prawie w 8:30.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
16: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
17: bakłażan.

jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: cię tu.
1: Kizo i Betka w Blo Radio i my też czekamy na was. Zadbajcie, żeby was nie zabrakło, bo przecież cały czas kompletujemy ekipę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie najgorętszy weekend tego lata w samym środku wakacji. Specjalnie dla was ten wyjątkowy festiwal, największy festiwal muzyki klubowej i najlepsza taka impreza w Polsce. Będzie gorąco, będą gwiazdy i będzie szansa, żebyście także i wy tam byli i żebyśmy wspólnie się wyjątkowo pobawili. Bilety będą dla was do zgarnięcia w Melo, więc uważnie słuchajcie Melo Radia jeszcze dzisiaj.

0: Macie nasze słowo. W taki dzień jak dziś to wszystko musi wam fajnie pyknąć. Za chwilę newsy będą w Melo.
1: Będzie o wyjątkowo dużym zainteresowaniu Mount Everestem w tym roku.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Alesso i Destiny w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo w Melo w długi weekend. Za 8 minut 9:00.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.

0: FM.
1: Jest prawie 9:00. Newsy Meloradia, Adrian Górny.
2: Jedna osoba zginęła w wypadku śmigłowca w powiecie limanowskim w województwie małopolskim. Maszyna rozbiła się na zboczach góry Lubogoszcz. Kontakt z pilotem utracono około 2:00 w nocy. Przed 8:00 znaleziono wrak śmigłowca. Polski rząd oficjalnie proponuje USA budowę stałej bazy amerykańskich żołnierzy. Ten krok wynika z naszej niedawnej ofensywy dyplomatycznej, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem.
2: A z sondaży wynika, że 43% Polaków jest za utworzeniem stałej bazy amerykańskiej. Już ponad 1000 osób zdobyło tej wiosny Mount Everest. To rekordowy wynik, o ponad 120 osób większy niż osiągnięty 7 lat temu. Jeden z nepalskich przewodników wszedł na szczyt już po raz 32.
1: Słuchajcie, jak to fajnie o tej porze w czwartek, nie? Móc myśleć o zdobywaniu zupełnie innych szczytów niż to zwykle o tej porze trzeba. No, zajmijcie się tym, co naprawdę lubicie robić, a my podkręcamy tempo i gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłak, hej, siema, jest 9:00.

On the Move. Podkręcamy tempo. W Melo Radio dzisiaj w czwartek korzystamy z wolnego i długiego weekendu, który trzymam kciuki za to, że oczywiście macie i dobrze wykorzystujecie. I wiem, że są tacy, przed którymi jakaś droga właśnie teraz. No to jak ją zaczynacie, to ja mam coś dobrego. Akurat pod tą trasę. Gibbs w Melo już teraz. 13 minut po 9.

Sub Focus w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo on and on. Już 18 minut po godzinie 9. Już w te wakacje Melo Radio zabierze was do magicznego świata Tomorrowland. A tam czekają was niesamowite emocje i zabawa przy zarówno klasykach muzyki elektronicznej, jak i nowoczesnych brzmieniach, których na pewno nie zabraknie przez te dwa wyjątkowe weekendy lipca. Przeżyjcie to razem z Melo Radiem. Dzisiaj macie dużo wolnego czasu. No to szybko wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze odjechane filmy i oryginalne fotki. Im bardziej oryginalne, tym lepiej. Wykorzystajcie tę okazję. Tomorrowland czekamy. Podpowiadam, zapewniamy też dojazd. Meloradio.pl. Czekamy na wasze zgłoszenia i mega pomysły. Na Tomorrowland jedną z gwiazd, które zagrają, będzie Sam Feld. Hej, Sam. Już teraz w Meloradio.

0: James Hype. Także zagra dla was na Tomorrowland w lipcowej odsłonie. Zadbajcie o to, żeby was nie zabrakło i możecie już teraz też wbijać na naszego Instagrama, a tam zobaczycie, jakie stylówki obowiązywały w ubiegłym sezonie na Tomorrowland. Jest szansa pomyśleć i wybrać też i coś dla siebie. Dla was oczywiście wybrana energetyczna muza. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Loreen już za chwilę, a teraz już prawie w pół do dziesiątej.
1: Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury.
10: Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
11: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
4: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
5: bakłażan.

Tymek, DJ Remo i Sofia Loren w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w ten fajny czwartek, a jak wy macie fajne pomysły, to my się bardzo cieszymy. A gdyby do realizacji tych pomysłów kasy wam było trzeba, to spokojnie, my coś poradzimy. Mamy szybką kasę, 200 dla was do wyjęcia. Na co pójdą te pieniądze, na co wydacie albo na co po prostu przepuścicie w ten weekend? Dajcie znać koniecznie. Czekamy na was, na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Szybka kasa jest do wzięcia, tak od ręki wpadnie wam. Jeżeli zadzwonimy do was właśnie, zgłoście się na meloradio.pl, wydacie te pieniądze od razu. Nicki Minaj i Justin Bieber też od razu, już teraz w Melo.

0: Sorry Papi Topic w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. I żeby fajnie wam ten weekend mijał i czwartek, to mamy też Adiego. Siemka, hej.
1: No siemano, fajnie, że możemy tę czerwcówkę spędzić razem. To co, odpalamy ją już oficjalnie, to się stało, mamy czwartek wolny.
0: Mamy.
1: No i super.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: No to co, bawcie się dobrze.
1: Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Obiecuję, że będzie super fajnie. W międzyczasie dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście, gdzie słuchacie Melo. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl. Tam wszystko obcykacie. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
0: Expert taniej masz. Po reklamie.
7: Newsy Meloradia, zbliża się 10:00. W takim razie Adrian Górny.
8: Dzisiaj mija 37 lat od pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu. Narodowe Centrum Kultury informuje, że tylko 1% Polaków uważa to wydarzenie za powód do dumy, chociaż większość ocenia je pozytywnie. Dla porównania 1/4 Polaków jako powód do dumy wskazuje bitwę pod Grunwaldem. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w województwie lubuskim. Strażakom udało się szybko opanować ogień, a po kilku godzinach ugasić. Nikomu nic się nie stało, a dym poniósł się nad las, a nie nad zamieszkałe tereny. Pokazy gotowania, warsztaty i występy muzyczne czekają na uczestników festiwalu Delicje we Wrocławiu. Na rynku będą też produkty nagrodzone w festiwalowym konkursie, mówi współorganizator Tomek Tyc.
9: Dużo serów, też wędliny, chleb, keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
8: Festiwal będzie od piątku do niedzieli.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: No siemano, te osoby, co mają wolne, to gratuluję, te osoby, które pracują, to też gratuluję, bo wszyscy jesteśmy razem i będziemy mieli dobre melo. A ty po tej stronie, Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Siema!

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. W czwartek mamy długi weekend. No i pytam się, co robicie, gdzie jesteście, gdzie słuchacie Meloradia, co tam u was? Kondziu nagrał głosówkę na WhatsAppie. Co tam, mordo?
1: Ja siedzę w domu, słucham Meloradia, popijam cappuccino i jem pyszny jabłecznik. Pozdrawiam, z Wrocławia.
0: No stary, to jest chillera i tak można żyć. A co u was, co robicie, gdzie jesteście? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A to kojarzycie? Turn Up The Love, Far East Movement i Cover Drive, już teraz Melo.

0: Pauza i Magnetic w Meloradiu, tak podkręcamy tempo w czwartek, 27 minut po 10. Kto jeszcze nie ma kawy, to ja za chwilę idę zrobić, a w międzyczasie pytam, co robicie? Gdzie jesteście? Słowik, bratku?
1: Siema, siema. Ja właśnie kończę swój godzinny trening. Fajna dyszka padła mimo gorącego kolana. Motywacja jest. Trzeba szarpać, nie ma, że jest święto. Robotę trzeba zrobić, pozdro.
0: No pozdrawiam, stary, serdecznie. I to się nazywa wytrwałość, słuchajcie. Ja dzisiaj po programie też idę na siłownię i was też zachęcam do tego, żeby się ruszyć. Nawet na spacer, bo to już dużo zmienia. Przy okazji, co robicie, gdzie jesteście? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Dobre tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Daxos i Barbra Streisand. Muszę wam powiedzieć, że mam naprawdę bardzo odpowiedzialną i dojrzałą pracę. Właśnie z Adrianem Górnym, naszym newsowcem, graliśmy w piłkę. W studiu radiowym, ale nikomu o tym nie mówcie, a w międzyczasie pytam o to, co wy robicie na WhatsAppie Meloradia. Kacper?
1: Cześć, cześć, witamy, pozdrawiamy z roboty.
0: Pozdro z fartem, trzymajcie się tam ciepło, niech wam szybko robota zleci. A u ciebie, Kasia?
2: A ja robię pazy na wpół śpiąca. Mam nadzieję, że nie odwalę hita na nich.
0: Będzie
2: moje
0: git.
2: Dziecko dzisiaj postanowiło mnie wywalić z łóżka, gdy matka postanowiła zacząć weekend. Nie, melanżową. Pozdro, wariaty.
0: No i pięknie, baw się dobrze. I czekam też na was. Co robicie, gdzie jesteście? Nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia.
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Adrian, wrzuciłem nasze poczynania piłkarskie na kanał nadawczy Meloradia Elo tu Melo, który znajdziecie na Instagramie Meloradia. No, no i mamy odpowiedzi, stary.
1: A, odpowiedzi, no.
0: Gotowi na mundial? Mamy też mundialowa gorączka ogarnia nawet Meloradio. Jesteśmy gotowi.
1: Mundial niedługo, ale na razie o siatkówce będzie.
0: A, co
1: niedługo,
0: będzie?
1: Bo nasze siatkarki z samego rana grały, znaczy z samego rana u nas, no, grały w Chinach, więc to pewnie nie był poranek. Ale tak, grały i powiemy, jak im poszło.
0: Rewelacja. Mam nadzieję, że to nie będzie do końca mecz Made in China.
2: A już o 11 zagramy.
0: Eli Oaks, Breaking Dishes, dobrze znacie i lubicie. Mam nadzieję, że to moje podkręcenie przed momentem piłki nie nagrało się na żadnej kamerze, bo wyglądało dość groźnie, ale

0: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad.
6: Hmm.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
0: O reklamie.
7: Zbliża się 11:00. Newsy Meloradia i Adrian Górny. Sprawdzamy, co nowego.
8: Polskie siatkarki pokonały Czeszki 3-0 w swoim drugim meczu Ligi Narodów, ale poszczególne sety były dość zacięte. Wygrywaliśmy 2 razy do 22 i do 20. To drugie zwycięstwo Polek. Wczoraj pokonały Belgię 3-2. Jutro zmierzą się z Serbią. 4 osoby zginęły, a 10 zostało rannych w ukraińskich atakach na przejęty przez Rosję Krym. Z kolei w rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy 2 osoby zostały ranne. Tysiące policjantów pilnuje bezpieczeństwa na drogach w długi weekend, mówi Krzysztof Dymura z Komendy Głównej Policji.
9: Zachowajcie ostrożność, zaplanujcie właściwie podróż, jedźcie wolno, ostrożnie, tak aby nie zagrażać sobie, swoim pasażerom i innym osobom na drogach.
8: Pierwsze 4 miesiące tego roku na drogach były bezpieczniejsze w porównaniu z ubiegłym rokiem.
7: Sorry, zagapiłem się. 11:00 na zegarach i zgadzam się zdecydowanie z tym, co mówi pan policjant. Trzeba uważać, zaplanować podróż i w ogóle dbać o siebie i innych na drodze. Nie krzyczmy, co najwyżej rekord wideo. A ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

Martin Garrix, The Children i Repeated w Meloradio, tak, podkręcamy tempo. I tak powiem wam, ta nuta jest taka trochę melancholijna, trochę nawet nostalgiczna, jakby nie było. I ja powiem wam, że przez to, że ja jestem milenialsem, tak, jestem prawie przed 30, no to powiem wam, że lubię sobie powspominać i trochę historii posłuchać, albo przeżyć ją na żywo. I tak będzie, no już tak naprawdę 2 sierpnia na Sunrise Festival na Blue Stage, bo tam The History of Sunrise Festival, czyli przepiękne wydarzenie, podczas którego DJ Chris będzie wspominał fantastyczną historię tej niezwykłej imprezy. I powiem wam tylko tyle, no po 23 latach mają się pojawić też m.in. Jordan Baker, czyli będzie naprawdę przegenialne spotkanie. A jeżeli wy chcecie trafić 31 lipca między innymi, albo na The History of Sunrise Festival 2 sierpnia, to słuchajcie uważnie Meloradia po 18, bo wtedy szansa na to, żeby pojawić się w Kołobrzegu.

Dub Dogs i How Does It Feel w Melo Radio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Za chwilę będę sprawdzał, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na głosówki cały czas. Mam już tutaj jedną dosyć fajną propozycję, także szykujcie się. I w tej godzinie jeszcze pojawi się Lucas and Steve i Perfect, czyli coś, co znacie. No, a wy też nagrajcie głosówkę na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Nagrajcie, co robicie, gdzie jesteście. Podzielcie się dobrą energią.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... MediaExpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na MediaExpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Lucas and Steve Perfect w remiksie Lumixa. Tak podkręcamy tempo. Na co robicie? Dajecie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: Witamy wszystkich słuchaczy.
2: Hej!
3: Hej!
2: Hej!
1: Siema. My jesteśmy w pracy dzisiaj. Pracujemy, świętujemy. Pozdrawiamy wszystkich i miłego dzionka.
0: No miłego, miłego. A skoro już tak ciężko pracujecie, to może by zrobić sobie chwilę przerwy, bo... No bo możecie z Meloradiem ruszyć na tegoroczny Tomorrowland i spotkać się m.in. z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, Martinem Garrixem i zdecydowaną jeszcze większą ilością genialnych producentów muzycznych, muzyki EDM i elektronicznej. Słuchajcie, jeżeli chcecie się wybrać na Tomorrowland i przeżyć coś niesamowitego, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland. Dajcie znać dlaczego z tą osobą. No i ważne info, dajcie jeszcze jakąś fajną fotę, jak imprezujecie. Może też jakiś wideo akurat się znajdzie z imprezy. Jestem przekonany, że dacie radę. No i ważna info, macie dojazd całkowicie za friko, także jedziemy razem i będziemy robić integrację w trakcie. Przeżyjcie Tomorrowland z nami.

0: Hardwell, Chris Jones i Young Again w Meloradio, 9 minut do 12. No Hardwell też będzie na tegorocznym Tomorrowland. A wy co robicie? Gdzie jesteście? WhatsApp Meloradia, Bob?
1: Ja dziś sobie pracuję w lęgarni, nakładam sobie jajeczka, żeby za 21 dni były piękne kurczaczki. Pozdrawiam wszystkich, którzy muszą pracować w czwartek. Pozdrawiam.
0: Pozdro, stary, nie przejmuj się, jesteśmy razem z tobą, wszystko jest okej. Mówię, jesteśmy, bo Adrian Górny dołączył. Siemano.
2: Siemano.
0: Co tam w ogóle w newsach będzie?
2: No właśnie, sprawdzimy jak, a dokładnie gdzie najchętniej za granicą Polacy spędzają ten właśnie długi weekend.
0: No jestem mega ciekawy, jakie city breaki pewnie są grane, co?
2: City albo państwa breaki.
0: Państwa breaki, proszę państwa.
3: A już o 12 zagramy.
0: Andy Dust, Caris i Zokeria w Meloradiu. A teraz będzie... nauka języka angielskiego, co znaczy city break. Miasto złamanie. Dziękuję.

0: Minuta do 12, newsy Meloradia i ponownie z nami Adrian Górny.
1: W Gdyni rozpoczyna się morska faza ćwiczeń Baltops. To największe manewry NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Oprócz Polski biorą w nich udział Stany Zjednoczone, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Finlandia, mówi wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
2: Elementy związane z wykrywaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniu ze strony dronów nawodnych, podwodnych, powietrznych, zagrożenie minowe, zagrożenie przed okrętami podwodnymi, no i ogólnie obrona powietrzna i przeciwrakietowa.
1: Ćwiczenia Baltops potrwają do 19 czerwca. Zimbabwe, Trinidad i Tobago, Kirgistan, Portugalia oraz Austria zostały wybrane na 2-letnią kadencję do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zastąpią Somalię, Panamę, Pakistan, Danię i Grecję. A Włochy są najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem wypadów Polaków na czerwcowy długi weekend. Dużą popularnością cieszą się też Hiszpania i Grecja, czyli południe.
0: No i bawcie się dobrze, skorzystajcie z tego czasu. Ty byś gdzie poleciał, Adrian? Przyznaj się szczerze.
1: Nigdzie, ja się w Polsce dobrze czuję.
0: A, no to... No, i to jest, proszę państwa, patriotyzm. I to naprawdę bardzo potężne. Ja jestem Adi, mówi się Manko.

0: Anyma, Georgie Beautiful w Melo Radio. Utwór prosto z serca. Ale czy silnik w samochodzie to też nie jest serce? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Co tam robicie, jak się macie? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Głosówka od pana prezesa Wiśni. Co tam?
1: Siema Meloradio.
2: Siema Di, puszczacie jak zawsze najlepszą muzę do auta. My właśnie sobie śmigamy nad morze, pozdrawiamy. I pamiętajcie, niech moc silników będzie z wami.
0: No dzięki, to w takim razie wy też powinniście to usłyszeć.
3: May the force be with you.
4: Hey,

zaszczepionych to wygrało. I bardzo słusznie zresztą, bo to genialna nutka jest. Another Talk to You. A wy słuchacie Meloradia, czyli najbardziej imprezowej stacji w kraju, a może i na świecie. Mam nadzieję, że to drugie też. I pytam cały czas o to, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl, a w tej godzinie funduję wam, no, klasykę imprezy. Party Rock Anthem, LMFAO. Już niedługo.

Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: O reklamie.

Pani Aniu, prawda. Z Melo Radiem jedziecie na tegoroczny Tomorrowland i spotkacie się ze swoimi ulubionymi producentami. Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Martin Garrix, David Guetta i wielu, wielu innych. No i wy też tam będziecie w Belgii i będziecie się super bawić i będziecie to wspominać bez przerwy. A jeżeli chcecie się pojawić na tegorocznym Tomorrowland, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, to jedno, a drugie podsyłacie wspólną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie, a potem chwilę czekacie, a my przekazujemy dobre newsy. PS, dojazd za friko i robimy wtedy integrację.

0: ostatnio moja mama pisze do mnie na Messengerze: synu, wziąłbyś mi, puścił muzykę tego Kygo, jak przyjedziesz. Na co odparłem: mamo, ale Kygo to masz w Meloradiu. Say my love, podkręcamy tempo. Mikrofon sobie włącz. A, to ja ci włączę.
1: No, dzięki. Tutaj.
0: Jest też Adrian, siemanko.
2: Wszyscy są.
0: Jest taka postać, która przewiduje, kto może zwyciężyć mundial. Adrian Gubny znalazł to przed
2: momentem.
0: Nie
2: tyle przewiduje, co wylicza. To jest niemiecki ekonomista, Joachim Clement. I on już 3 razy wyliczał, kto wygra mundial, te 3 ostatnie edycje, i za każdym razem trafiał. I teraz też wyliczył. I wyszło mu, że wygra Holandia po finale z Portugalią.
1: Albon obstał.
3: Dobra, dzięki.
4: A już o 13:00 zagramy
0: 10% dla każdego. Thomas Gray i Rumor z Meloradio. Z tym sztosem witamy się punktualnie o 13:00. Także bądźcie z nami, bo warto, genialna nutka.

0: One day, this nation will rise up.
1: Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
9: Minuta do 13. Newsy Meloradia. Adrian Górny. Sprawdzamy co nowego.
10: 30-latek jest ofiarą wypadku śmigłowca w powiecie limanowskim. Mówiliśmy już o tej katastrofie. Maszyna rozbiła się w nocy na zboczach góry Lubogoszcz. Najprawdopodobniej był to prywatny lot z Węgier do Polski. Szczury zniszczyły ulicę Emilii Plater w Szczecinie. Przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą jezdnia po prostu się zapadła, mówi Hanna Pieczyńska z zakładu wodociągów.
11: Były tunele, była rozpulchniona gleba, dużo tam wody się pojawiło.
10: Gniazda szczurów zostały zniszczone, a gryzonie wyeksmitowane spod drogi. Trzy kolejne tradycje wpisano na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To wycinankarstwo kurpiowskie z Puszczy Białej, tradycyjna plastyka obrzędowa i zdobnicza pałuk oraz tradycja wylewania i noszenia świec olbrzymek w Tyszowcach. W sumie na liście jest już 127 pozycji.
9: Moją ulubioną zdecydowanie jest ta świeca olbrzymek. To jest super. I to w Tyszowicach. Tyszowca. No tak, właśnie. Dzięki.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Uwaga na szczury w Szczecinie. 13 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i zaczynamy zgodnie obietnicą. Thomas Gray, Rumors. Będzie też Justin Bieber, Nicki Minaj. Dobrze, że jesteście. Siemanko.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 16 minut po 13. Podkręcamy tempo. No wiele lat musieliśmy na to poczekać, ale w końcu mamy konkretne info. Słuchajcie, jesienią mamy mieć możliwość ogrania Wolverina. No i czytam, że fani są bardzo z tego powodu zadowoleni. Nie dziwię się, bo z tego co czytałem, to nie wiem, jakieś 12, może nawet 17 lat trzeba było poczekać na jakąś kolejną adaptację tej wyjątkowej historii pana Logana. Miejmy nadzieję, że będzie to przeprowadzone w sposób odpowiedzialny i że ta gra będzie po prostu dobra. Jak coś będę wiedział, to tam znaka. Na razie konkretne info, że premiera ma być w okolicach właśnie jesieni, także chwilę musimy zaczekać. No, ale na pewno przed GTA 6.

0: Queen, Gibbs, Dope House for Money w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, ale skoro mówimy o motoryzacji, to pamiętajcie, że...
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gang.
0: No właśnie, sporo policji w trakcie długiego weekendu będzie się pojawiało na trasie, także noga z gazu, uważajcie na siebie, bo nie ma co płacić mandatów, ale tu chodzi też przede wszystkim o te kwestie bezpieczeństwa. Uważajcie na siebie i innych. No po prostu jedźcie ostrożnie, miejcie włączone Meloradio, to będzie wam się dużo lepiej jechało. Bob Sinclair, Keza, I Can't Wait, jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Po reklamie.

0: Będzie jaśniej. Filipe Kinel. 18 minut do godziny 14 i wiecie o tym, że ruszamy na Tomorrowland, a wy razem z nami. No i zapytaliśmy Olka, jak się przygotowuje na to wyjątkowe spotkanie. Nasi słuchacze The Best Of.
1: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
0: No sztos, bardzo dobrze. Jeżeli też chcecie się wybrać na tegoroczny Tomorrowland z Meloradiem, to wbijamy na meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. No i dajcie też do tego jakąś fajną fotkę albo film, jak razem imprezujecie.

0: Kygo i Carter Fate, That's When You Know w Meloradio. 8 minut do godziny 14, podkręcamy tempo. Fajna nutka. Mikołaj K. wśród nas jest teraz w studiu radiowym. Gdzie masz IGD?
1: Na urlopie.
0: Skandal, nie? No, trochę słabo, ale jest też Adrian Gudny z nami.
2: Jestem cały czas.
0: Mówiłeś, że coś o hajsie będzie, tak?
2: Będzie, o bogactwach Watykanu.
1: Oho, tam to mają pokitrane.
3: A już o 14 zagramy
1: Just the way you are. Milki, David Guetta.
0: Fajną nutką sobie zaczniesz, gratuluję.
1: No, zaczniemy nią punktualnie o 14.
0: Czterosik.
1: Bo wiesz, jak to się mówi, nie?
0: No.
1: Kiedy inni gadają, to my już gramy.
0: A no tak.

to promocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen Sunrise Festival.

0: Tego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Adrian Górny.
1: 12 osób zginęło, a 8 zostało rannych w pożarze domu opieki na Sri Lance. Uratowano 51 osób. Dyrektor placówki został zatrzymany pod zarzutem spowodowania śmierci poprzez zaniedbania. Rowery miejskie wrócą do Opola po kilku latach przerwy. System ma wyglądać nieco inaczej niż wtedy, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
2: 200 rowerów, 100 tradycyjnych i 100 elektrycznych.
1: Rowery będzie można zostawiać w 37 punktach. System ma zostać uruchomiony za kilka tygodni. Jeszcze taka historia. Papież Leon XIV zadzwonił do amerykańskiego banku, w którym miał prywatne konto, żeby poinformować o zmianie adresu na Watykański. Pracownica w słuchawce, ta papież, i rozłączyła się. To było w maju. A teraz do Watykanu przyleciał sam skarbnik stanu Illinois i przekazał papieżowi dokument potwierdzający zwrot pieniędzy z nieużywanego konta. I uwaga, chodziło o $8.65.

0: fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemanko, 14 na zegarach, jest czwartek, dzisiaj 4 czerwca, czyli oczywiście Boże Ciało, czy jakby to powiedział papież z Ameryki, God's Body. No i spędzimy sobie ten dzień wspólnie, do 18 jesteśmy razem i podkręcamy tempo oczywiście. Just the Way You Are od Milki i Davida Getty to już przed nami, Mikołaj. Siemanko.

Somebody's Watching Me. To Beat Freaks na antenie Melo Radia, chociaż kątem oka przeczytałem breakfast i to chyba oznacza, że mój mózg coś mi sugeruje. Chyba, że pora coś zjeść. A jak u was? Czy już zjedzone po obiedzie, a może grill się jakiś szykuje? Jak spędzacie tę czerwcówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie oczywiście na naszej stronie meloradio.pl. Możecie napisać, możecie nagrać filmik, możecie wysłać zdjęcie, jaką macie pogodę, albo nagrać głosówkę. Co kto woli, co kto lubi. A to lubicie na pewno, to Aben i Hello w Melo Radio już teraz.

Molasty Trips na antenie Meloradia. Duże oczy. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A jak kot robi duże oczy, to wcale nie cieszy się na was widok, tylko chce was po prostu udrapać albo ugryźć. To wiadomo nie od dzisiaj. Każdy właściciel kota wie, że właśnie te słodkie oczka są symptomem i oznaką agresji. Natomiast czy jeszcze głębiej będziemy mogli zrozumieć naszych pupili? Okazuje się, że tak, ponieważ w Chinach wystartował taki startup, który przygotował urządzenie. Zawieszamy takie urządzenie na obroży psa albo kota i ono tam interpretuje różne zachowania i wysyła nam na telefon powiadomienia, co tam nasze zwierzę od nas chce. Chociaż, no właśnie, dla właścicieli kotów nie wiem, czy to jest takie niezbędne urządzenie, bo wiadomo, co kot chce. Saszeta, saszeta, saszeta. Już czekam na ten spam w powiadomieniach.

Alok i Halit, Diving to Me, cały czas robią robotę, bo utrzymują się w 30 Meloradie. Nawet był wzrost na 18 miejsce. Oczywiście głosujecie na swoje ulubione hity na meloradio.pl. Nie tylko oni robią robotę, Grzegorz też, chociaż ma słońce. To jest oczywiście plus całej tej sytuacji. Paweł natomiast wrócił z Chorwacji, obiad zjedzony, jeszcze zdjęcie, świetnie. Akurat ja jeszcze nic nie jadłem, także dziękuję za to bardzo i pozdrawiam wszystkich. Nieważne, co dzisiaj robicie, ważne, żebyście robili to z Meloradiem. A jak spędzacie długi weekend, tym możecie się chwalić albo możecie narzekać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Kizo i Disney. Kizo w długi weekend zatraca się w tym, co najlepsze. A co wy robicie podczas długiego weekendu? O to zapytałem i jest wiadomość od Wojtka.
1: Pytaliście się, jak spędzam długi weekend oraz mówiliście coś o kotach. Mhm. Ja od 2 dni czekam, aż mój kot zrobi kupę.
0: Widzicie, może być gorszy weekend, ale 2 dni to dosyć długo, więc jeżeli dzisiaj się to nie wydarzy, to chyba trzeba będzie odwiedzić weta. A to Boy You Turn Me, Felix Jeni Cascada.

0: sukcesach, o tym, czego się dzisiaj można w sporcie spodziewać.
1: To, że gramy w jakichkolwiek dużych imprezach, to i tak już jest sukces w porównaniu do piłkarzy.
2: A już o 15:00 zagramy!
1: New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Ten numer punktualnie o 15:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
3: Ten hot dog do mnie przemawia.

0: zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jedź na tu Morula z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: O reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
2: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia. Przed mikrofonem Adrian Górny.
3: Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zdecyduje, jak odbudować spalony las pod Wołominem. W szczytowym momencie ogień objął około 300 hektarów lasów i nieużytków, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
4: Standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami.
3: Ale naukowcy coraz częściej zauważają, że jeśli przyroda regeneruje się sama, to różnorodność gatunkowa jest znacznie większa. Sportowe zapowiedzi. O 16.30 Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider w półfinale tenisowego turnieju French Open. O 19.45 nasi koszykarze 3x3 zmierzą się z Czechami, a o 21.35 ze Stanami Zjednoczonymi. I na tym zakończą fazę grupową rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Świata. Jeszcze mogą wyjść z grupy, tylko muszą coś wygrać, bo dwa pierwsze mecze przegrali.
2: Przynajmniej grają. 15 na zegarach. W tej godzinie Freak Fightu sprawdzimy, czy my Polacy w ogóle potrafimy odpoczywać, ponieważ dane twierdzą, że chyba jednak nie. Mikołaj, siemanko.

profesor Jużel, to Bella Ciao w remiksie oczywiście. Jest czwartek, 4 czerwca, więc dzisiaj odpoczywamy. Przynajmniej mam nadzieję, że sobie chillujecie, tak jak Ania, która napisała do nas na WhatsAppie Meloradia. A jeśli chillujecie, to też nie zaglądajcie zbyt często w telefon, bo było takie badanie opinii publicznej. Okazuje się, że prawie połowa pracujących Polaków na urlopie pozostaje w kontakcie ze swoją pracą, z szefem albo ze swoim zespołem. Głównie dlatego, że czują odpowiedzialność za zespół, projekty, wyniki, boją się zaległości po swoim powrocie, albo nie ma kto ich zastąpić, albo boją się, że osoba, która ich zastąpi, po prostu im wszystko popsuje. Więc najlepiej po prostu o tym nie myśleć. Wyłączyć się i korzystać z wolnego. A jak dzisiaj korzystacie z wolnego, możecie się chwalić na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Four Strings we Freak Fight'cie. Take me away into the night. Tak właśnie podkręcamy tempo. A co, gdybyśmy was zabrali na przykład na Tomorrowland? Bo to już się dzieje. Tak było dosłownie wczoraj we Freak Fight'cie.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z mną?
2: Nie! Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Gosia i Olek to pierwsze osoby, które wsiądą do naszego melobusa i pojadą przeżywać tę przygodę życia razem z nami. Wy też możecie oczywiście z nami się wybrać. A dlaczego warto próbować? O tym właśnie mówiła Gosia.
3: Żeby spełnić swoje marzenie największe. Ja już wszystkim znajomym to przekazałam, teraz to będziecie pewnie mieli taki spam jakichś rzeczy, więc sorry.
0: Spamujcie jak najwięcej. meloradio.pl, tam musicie pokazać nam, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, dlaczego akurat z tą osobą, a potem pakujecie walizki i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii. meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Galaxy, Kungsi, Theophilus London, to już teraz na antenie Melo.

0: Muza. To jest Magnetic i faktycznie ma moc przyciągania, bo przyciągnął do siebie tłumy ludzi i dzięki temu jest w top 10 30 Meloradia. Ma tam swoje miejsce. Konkretnie miejsce 7. Może być lepiej, może być gorzej. To wszystko zależy tylko oczywiście od was i od waszych głosów, które dajecie na meloradio.pl. A w piątek po 18 zobaczymy, czy uda się wskoczyć, czy może spaść.
1: Meloradio Kielce na 103.9 FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
20: Po reklamie.

To Girls in Love w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo i pewnie nie jedna dziewczyna zakochała się w pewnej ikonie kina. Ikonie, która teraz udaje się na zasłużony wypoczynek. Clint Eastwood, bo o nim mowa, spędził ponad 70 lat, tak licząc lekką ręką, w branży filmowej i teraz jego syn potwierdził, że po tych ciężkich dekadach pracy Clint Eastwood oficjalnie zakończył karierę aktorską i reżyserską i przychodzi na emeryturę w wieku 96 lat. I chociaż żyje i pracował w Ameryce, to stąd poczułem, jak ZUS się spocił, próbując mu wyliczyć miesięczną emeryturę. To na pewno nie będzie mała kwota.

0: Na antenie Malo Radio to bryska i odbicie, tak właśnie podkręcamy tempo. A czy wam dzisiaj odbija w pracy, czy może obijacie się na wolnym? Jak spędzacie ten długi weekend? O tym możecie napisać albo opowiedzieć na WhatsAppie Malo Radio, odnośnik niezmiennie na meloradio.pl.
1: A już o 16 zagramy
0: Destiny, Alesso i Sasha. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie.

0: lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

16 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej porozmawiamy o dymach na wybrzeżu, bo tam się dzieje, oj, dzieje się. I działo się też będzie w głośnikach Destiny, ale Sasha obiecane przed nami.

James Hype i Kelly Lee, More Than Friends w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a teraz jedziemy nad morze i wsiadamy do autobusu. Nie byle jakiego, do autobusu 666. Taka linia powraca. Możecie pamiętać, że w 23 roku została zamknięta przez gdyński PKS. No i prywaciarz postanowił na tym skorzystać i linię 666 jadącą na Hel przywrócić. No i długo nie zajęło, żeby oburzył się jakiś przedstawiciel kościoła, konkretnie rzecznik archidiecezji gdańskiej, który powiedział, że skojarzenie z piekłem wyjątkowych walorów krajobrazowych Półwyspu Helskiego godzi w interesy wielu podmiotów. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo nawet media zagraniczne pisały o powrocie tej kultowej linii, ale może ja się po prostu nie znam na biznesie. W końcu złote, a skromne, nie?

Young Leosia, BFF. Dzisiaj mamy 4 czerwca. To jest oczywiście Boże Ciało, ale dzisiaj w kalendarzu jest też Dzień Drukarza, więc porozmawiamy teraz o polskiej lidze, ponieważ będzie finał baraży o Betclic pierwszą ligę. Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz już 6 czerwca i mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale będę za Sandecją z jednego powodu, bo Górnik spadł z pierwszej ligi, a wiecie, ja to bym sobie obejrzał takie Podbeskidzie z Łęczną, nie? Polskie El Clasico. Będziemy trzymać kciuki oczywiście za obie ekipy.

0: Loco, loco. To Gordo i Rainier Zonwelt na antenie Melo Radia, a ten drugi pan będzie szalał w Polsce. I to nie byle gdzie. Bo wystąpi na Sunrise Festival na Yellow Stage. Będzie można go zobaczyć 1 sierpnia i pan Rainier będzie w naprawdę doborowym towarzystwie, bo, no bo nie tylko on na Sunrise Festival wystąpi. Będzie Axwell Ingrosso, Afrojack, Hardwell, Urzel, James Hype, Scooter, Sigala, długo by wymieniać. I wszystkich tych artystów możecie zobaczyć nie tylko na stronie Sunrise Festival, ale też na żywo, na własne oczy. Słuchajcie, codziennie Melo Radia, bo codziennie do wzięcia są bilety na Sunrise Festival.
1: Melo Radio Kielce na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
3: Te 200 w tym momencie daje ci Melo Radio.
2: O, dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwić. I tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. O reklamie. Autopromocja.
5: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i bubel.

Crystal i Notion w Meloradiu, to jest The Days. Tak właśnie podkręcamy tempo i tak podkręciliśmy, że aż chmury sobie poszły i nad naszym studiem zaświeciło piękne słońce. Aż człowiek ma ochotę wyskoczyć sobie nad Wisłę na przykład. A gdziekolwiek byście nie planowali wyjść, czy to nad rzekę, czy może na działkę, czy po prostu spotkać się gdzieś ze znajomymi, Meloradio możecie zabrać ze sobą pod postacią aplikacji Meloradia, dostępna na wszystkie systemy, jakie tylko są. I dostępna jest za darmo, a to zawsze jest uczciwa cena. No i będziecie mogli ze sobą zabrać takie numery jak Beauty and a Beat. To dobrą robotę robi na wodzie. Udowodniliśmy to ostatnio z ekipą Meloradia.

0: Nelo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chce więcej. To Fuka i Liwka i Enklawa w Melo Radio. A jeżeli wy chcecie jeszcze więcej numerów, które podkręcą wam tempo, no to oczywiście Melo Radio dowiezie.
1: A już o 17 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
3: Na

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które

0: Uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara... Na mediaexpert.pl.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: 17 na zegarach, a plan na tę godzinę jest prosty. Nie spać, zwiedzać, słuchać Melo. A zwiedzać świat też troszkę będziemy w tej godzinie. Mikołaj, siemano.

To Lumix i Gabry Ponte we Freak Fightie podkręcają tempo. Monster już za nami w Melo Radio. A teraz wybieramy się na wycieczkę do Stanów, a właściwie do Paryża Zachodu najwyraźniej, ponieważ Donald Trump opublikował na TikToku nagranie, w którym opowiada o tej klatce, właściwie arenie UFC, którą zbudował sobie przed Białym Domem i powiedział, że no w sumie to może tam zostanie, bo wiecie, to taka piękna budowla, i porównał ją do wieży Eiffla. I powiedział, że no wieża Eiffla też miała sobie postać tylko na chwilę, a została i wszyscy się cieszą. Więc tak się zastanawiam, co moglibyśmy sobie my wybudować pod naszym pałacem prezydenckim. No chyba jakiś stadion, nie? You make me feel alive again.

0: Play Hard w Meloradiu. No i będziemy się mocno bawić na Tomorrowlandzie, na które oczywiście was zabieramy i to już dosłownie was zabieramy, bo tak właśnie było wczoraj we Freak Fightcie. Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
1: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
0: Mamy pierwszą dwójkę słuchaczy, która wybierze się z nami na Tomorrowland. Wy też możecie oczywiście do tej ekipy dołączyć. Wystarczy, że udacie się na meloradio.pl i tam pokażecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, napiszecie dlaczego, a potem czekajcie na telefon i być może też usłyszycie te magiczne słowa. Jedziecie na Tomorrowland.

Ale Farben i Renee Miller w Meloradium. To jest Body Talk. A jeżeli wasze ciało krzyczy, że odczuwa zbyt dużo stresu, to być może winę tutaj ponosi dieta. Dlatego jeszcze w tej godzinie powiem, co trzeba włożyć w swoje ciało, żeby zredukować stres. W sensie chodzi o jedzenie.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

DJ Fresh i Rita Ora. To jest Hot Right Now w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a jeżeli myślicie, że teraz jest odpowiedni moment na gorącą kawę, bo jeszcze zamierzacie sobie poimprezować dzisiaj wieczorem, to warto to przemyśleć, bo podobno kawa jest jednym z takich głównych czynników, które podnoszą nam poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Generalnie wszystko, co smaczne, nas stresuje. Jedynym wyjątkiem są kwasy tłuszczowe omega-3, czyli jeżeli chcemy się odstresować, jemy łososia, sardynki, makrele, nasiony chia, orzechy włoskie. No tylko co to za życie? And go.

0: Sad Life i Sleepwalkers Are My Head. A w studiu już Olek.
1: Jestem.
0: Siemanko, jak tam ci mija długi weekend?
1: Jest fantastycznie, jest bardzo długi, ale to będzie też bardzo długi wieczór.
0: Oczywiście. Pocieszę cię tym, że nasi słuchacze też dzisiaj w pracy.
1: O,
0: przynajmniej część.
1: Dajcie znać, jakie zawody pracują.
0: O, to jest
1: WhatsApp Melo Radia, tam odnośnik do WhatsAppa znajdziecie, a po 18 będziemy to sprawdzać i po 18 idziemy w Melo, bo nie ma, że święto, nie ma to tam.
0: Oczywiście,
1: Melo zawsze trzeba
0: to
1: iść.
0: Będzie Melo procesja. Już od 18.
2: A już o 18 zagramy.
1: Przejdziemy po wszystkich możliwych miastach. New Religion. A ja będę dzierżył krzyż tego, żeby wasze humory były dobre.
0: A to jest poważna rola, to życzę ci powodzenia.
1: Dziękuję.

0: Wejdę w Melo.
1: Jakie zawody dziś pracują? Oto kilka chwil temu zapytałem, no i dostałem odpowiedzi. Pracownicy stacji benzynowych się meldują. Dyspozytorzy w transporcie też. Damian na przykład jest za starami tramwaju, a Kuba?
2: Siemanko, siemanko, głodnych trzeba nakarmić. Gorące pozdrowienia od kierowcy w pizzerii, w Boże Ciało.
1: No, ja też w pracy i wiecie, co jest w tym najlepsze? Nas nie obchodzi, jaka jest pogoda. Jak pada, to nawet lepiej. Tu wygrywamy. A ja nieważne, czy wy macie wolne, czy nie, gram dla was wszystkich. James Hype za moment będzie Disturbed. A zaczynamy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Be Mine w Mela. To James Hype, który wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na to wydarzenie, ale wcześniej, bo już za moment, nasza zabawa. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, do zgarnięcia melomerczy, torba i pomadka z naszym logo. No i już wam daję podpowiedzi, żebyście mogli strzelać, o czym myślę. Jest to coś do jedzenia, game changer w ogóle na grillach. No i miła odskocznia od tłustej kiełby. Zaraz będzie można dzwonić, już sobie przyszykujcie numer telefonu 321 321 777. O czym myśli Pychu, to bawimy się za chwilę.

0: Taka dobra, Lady Gaga w Meloradio, tak podkręcamy dla was tempo, a ja mam teraz dla was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie wieczorem o czymś myślę, a wy zgadujecie, co chodzi po mojej głowie. No i już możecie dzwonić i zgadywać. Podaję numer telefonu 321-321-777. Dzwonicie do mnie do studia, zazwyczaj totalnie za free. No a moje podpowiedzi dziś brzmią tak. Jest to coś do jedzenia, game changer totalny na grillach, no i miła odskocznia od takiej właśnie tłustej kiełby na grillu. No to co, ja już widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No cześć Marcin, to pytasz o coś, czy już od razu strzelasz, o czym myśli Pychu?
2: Ja myślę, że będzie to pyszny bakłażanik na grillu.
0: Aj, nie tym razem.
2: Nie tym razem. Mogę jeszcze jedną podpowiedź?
0: Nie możesz już. Już musimy skończyć, muszę zadać od ostatniej osoby, więc czekam, aż się zaświeci lampka, no i czekam, aż ktoś z was spróbuje zgadnąć, o czym myśli Pychu. No ale tutaj był taki w miarę dobry trop, no bo chodzi mi też o coś takiego słodszego. No to odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, Marta.
0: No cześć, Marta, to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy od razu strzelasz?
3: Pytam. Mhm. Czy to jest rodzaj mięsa?
0: Nie, to jest coś totalnie dla wegetarian. Jeszcze ci podpowiem tak z dobroci serca, że tego się nie grilluje nawet na grillu. Tak chapiesz sobie taki trójkącik i jesz. To co, jakiś strzał musimy podać?
3: No nie wiem, myślę o serze albo, nie wiem, tofu?
0: Niestety, ani jedno, ani drugie, ale dzięki wielkie za to, że zadzwoniłaś. Runda druga za chwilę, no i ja podpowiem, że to coś ma w sobie pestki. Jest ich bardzo dużo. Można to pokroić albo na trójkąty, albo na jakieś takie kawałeczki kwadratowe. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu? W tę zabawę cały czas gramy, a już teraz Iben i Hollow. Tak podkręcamy tempo na antenie Meloradia.
1: O czym myśli Pychu?

0: Fisher i Thousand Eye to Favor w Meloradiu, jedno z naszych nowości na playliście. A moje pytanie wciąż jest aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Bawimy się cały czas w naszą akcję. No i teraz jeszcze raz przypomnę wam moje podpowiedzi. Jest to coś do jedzenia, game changer totalny na grillach i miła odskocznia od tłustej kiełby. No i dałem też podpowiedzi, że ma to dużo pestek. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie, tutaj, do studia Meloradia. No to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy?
2: Halo?
0: No
2: halo,
0: cześć,
2: halo, tak?
0: Jak masz na imię?
2: Dawid.
0: No i Dawid, ty jakieś grille będziesz uskuteczniał w ten długi weekend, czy nie bardzo?
2: W pracy na pewno.
0: Aj, no dobra, to może sobie chociaż umilisz czas melomerczem. O czym myśli Pychu dzisiaj? Pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Myślę, że strzelę, czy chodzi o owoc, to znaczy arbuza.
0: No lepszej odpowiedzi być nie mogło. Arbuz oczywiście, że tak. No przyznasz, że jak już jesz grillem, to jak takiego arbuzika słodkiego sobie wpierniczysz, to dobrze jest, nie?
2: No prawda, prawda.
0: Dokładnie tak. No to słuchaj, w tym momencie merch o tym Meloradia leci do ciebie. Torba i pomadka, taki zestaw wysyłam.
2: Dobra, dzięki.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Niskie ceny są codziennie.

0: łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

Florida to good feeling. Tak podkręcamy tempo. 17 minut do 19, a całkiem niedawno bawiliśmy się na koncercie Florajdy w Warszawie. To jak sobie przeskrolujecie nasze sociale, na pewno jeszcze zobaczycie. 17 minut do 19 na zegarach, a właśnie w tym momencie Maja Chwalińska walczy o finał Rolanda Garrosa. To oczywiście tenis. No jak dobrze wiemy, nasze panie polskie w tenis potrafią. Iga Świątek, teraz Maja Chwalińska. Słuchajcie, ja się na tym nie znam, szczerze wam powiem, ale z tego co czytam na wszystkich sportowych forach, to chyba idzie dobrze. No to mocno trzymamy kciuki, no i miejmy nadzieję, że ten dzień skończy się dla naszego polskiego tenisa tak, że Iga Świątek troszeczkę będzie musiała się podzielić tym mianem najlepszej, chociaż na chwilę. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to jedna z nowości na antenie Meloradia. Też ten numer zasługuje na złoty medal.

0: Heroes. We could be Thales of Melo Radio, które tak dobre i mocne dźwięki da nam też na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać do Belgii, do miejscowości Boom. Zapewniamy między innymi przejazd partybusem, no i wiele, wiele innych fajnych rzeczy. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, a już za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. To wszystko w remiksie od Boys Noise. Tym kawałkiem rozpoczniemy 19 na antenie Melo.

Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9.

0: zależności od sklepu. Biedronka. Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
1: No i mamy 19, nie ma, że długi weekend. My idziemy w Melo cały czas. No i wam to udowodnię w tej godzinie, bo zagram naprawdę fajnie. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. To mam dla was za kilka chwil. Będzie Rihanna i Calvin Harris z nieśmiertelnym hitem We Found Love, a zaczyna Tame Impala oraz Jenny. To Dracula w remiksie. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Avicii, Rita Ora, to Lonely Together. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 19.19 na zegarach. Mamy długi weekend, a żeby móc zaszaleć, no to trzeba mieć też za co, prawda? I tu z pomocą przychodzi Meloradio.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer telefonu do Magdaleny, która zgłosiła się na meloradio.pl, no i ma szalony plan na to, jak wydać 200 zł. Czekamy 5 sygnałów, no dłużej nie mogę, więc Magda, teraz jest ten moment, żebyś sięgnęła po telefon i żebyś go odebrała, bo dzwoni Meloradio. Halo?
2: Halo.
0: No cześć, czy Magda masz na imię?
2: Tak.
0: No siemano, tu Pychu, Meloradio. Zgłaszałaś się na naszej stronie meloradio.pl, powiedz, na co byś wydała 200?
2: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
0: Okej, okay, czyli macie jakiś taki szerszy plan na ten długi weekend? Co, gdzieś będziecie rzucać lotkami? Gdzie polecicie?
2: Tak.
0: Okej, okay, a mowa tylko o Polsce, o zagranicy, czy jak to wygląda?
2: Na razie tylko o Polsce. Poczekamy, jak będzie cieplej, to wtedy na wakacje, jak będą urlopy.
0: A, dobra, czyli resztę tego długiego weekendu chcecie tak troszkę spontanicznie, no i hajs by się na przykład na paliwo przydał, nie?
2: No, pewnie by się przydał.
0: A ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie lecą do ciebie. Magda, na paliwo, na imprezy, na co tylko chcesz. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście w takich akcjach pomagamy.
2: Jej, dzięki wam wielkie.
0: No właśnie, Magda, i mam nadzieję, że nieważne gdzie pójdziesz, nieważne gdzie pojedziesz, zawsze tam będzie Meloradio. Jak nie w radiu, to w aplikacji. Zawsze jak będziemy obok, to będzie lepiej.
1: Szybka kasa od Meloradio.

0: I Can't Wait to Bob Sinclair i Kajsa w Meloradiu. Jedno z naszych nowości, 28 minut po 19, a teraz nazwisko, które przez najbliższe dni będziemy odmieniać na wszystkie możliwe sposoby i przypadki. Chwalińska, Maja Chwalińska, to finalistka Rolanda Garrosa. No naprawdę niesamowity mecz w wykonaniu tej dziewczyny w półfinale już za nami. Przed chwilą się skończył, no i niech ten paryski sen trwa. Finał już w sobotę. Nasi polscy piłkarze, moglibyście się uczyć, jak to się robi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Po reklamie.

ale klasyk. Komodo to Mauro Picotto w Meloradiu, 18 minut do 20 na zgarach, a cała Polska żyje w tym momencie Paryżem. No przypomnijmy sobie najgorętszego dziś newsa sprzed kilku chwil. Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa może dołączyć do Igi Świątek, no i być kolejną Polką, która podniesie to wielkoszlemowe trofeum. No ale nawet jeśli się nie uda wygrać, no to wyczytałem, że Maja za samo uczestnictwo w finale przytuli prawie 1,5 miliona euro. No jakby co, to spokojnie, będzie czym ocierać łzy. Ale oczywiście trzymamy kciuki za zwycięstwo. Cascade i Meet Again, ta nowość na playce Meloradia.

0: Beauty and the Beat to Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który wrócił do nas po tym, jak Justin wystąpił na Coachelli, a wy możecie zobaczyć, jak naprawdę dziesiątki fantastycznych DJ-ów występują na Tomorrowlandzie. Chcemy was tam zabrać do Belgii, do miejscowości Boom, tylko musicie dać nam znać, że wy też chcecie razem z nami tam być. Meloradio.pl, tam wysyłacie zdjęcia lub filmy z waszą ekipą, no i przekonujecie nas, że to właśnie wy powinniście się z nami tam wybrać na Tomorrowland właśnie. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ile nie mieli Goulding, Don't Want Your Love. Ten numer na antenie Meloradia punktualnie o 20 się pojawi, no i po 20 będę miał też dużo innych sztosów.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.

99 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.

0: słuchaj na 103.9 FM. Idę w melo.
1: Na zgrach już punktualnie 20. W tej godzinie ktoś z was dostanie wylotki na Sunrise Festival. A wcześniej gram Dubdogs i Auda Zetfield, to na pewno będzie. Holy Molly i Shata Friend też się pojawi. A zaczynamy od duetu Ilenium i Ellie Goulding. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo. Two ships in the night.

0: Jak ten numer się zaczyna, to od razu banan na twarzy się pojawia. Jakoś tak rozweselać potrafi ten kawałek. Only Shars i Keep Sports w Melo Radio. 13 minut po 20.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Ile mamy wejściówek na Sunrise Festival? Bardzo dużo, bo to naprawdę bardzo duża i bardzo mocna impreza. 6 gorących scen, masa DJ-ów, tych najlepszych na świecie. O Tak Swella Ingroza, po Afrojacka, Jamesa Hype'a, Olivera Heldensa, Sonego Fodere, kogo tylko chcecie. No i zabawa nawet do białego rana, tak żeby móc oglądać piękne wschody słońca w Kołobrzegu. To mogą być wasze wakacje. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival. Wtedy wystąpią m.in. Afrojack Hardwell, czy właśnie Oliver Heldens. A żeby takie zaproszenie zgarnąć, to nagrywajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Na kogo z line-upu z tego dnia czekacie najbardziej, no i dlaczego? Najlepszą odpowiedź nagrodzę podwójną wejściówką, a odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ale ja wam lubię odkurzać takie stare hiciory, no i przypominać w Melo Radio. Velvet i Chemistry w Melo, 20:26 na zegarach.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No i będzie też dużo wspominania na Sunrise Festival, no bo między innymi czeka w History of Sunrise Festival. Ja mam dla was wlotki na ostatni dzień tej imprezy, no i zapytałem, na kogo najbardziej czekacie. No to Madzia, dawaj.
2: Hejka, hejka. W Sunrise, no na kogo można czekać najbardziej? Na duet DJ Chris, Matys, klasyk ponad wszystko. Od tego się zaczęło i na to zawsze najbardziej czekamy.
0: Madzia, no to już nie musisz czekać, już możesz wybierać outfity, to co tam ubierzesz, no bo w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival, a jeżeli wam się nie udało, to spokojnie. Już jutro po 21:00 odpalamy Sunrise on Air. Specjalny program poświęcony Sunrise Festival. Będzie dużo zaproszeń.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No i też dużo muzy prosto z Kołobrzegu od artystów, którzy tam wystąpią. A teraz wystąpią na naszej antenie Bibi Rexa i David Guetta, to Sad Girls.

Switch Disco. Yella Henderson, to React w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo, 18 minut do 21. To dlatego właśnie tak często zmieniamy pracę. Właśnie mam przed oczami badania, które mówią, że prawie połowa Polaków po swoich wakacjach szuka nowej pracy. Urlop zmienia ludzi, no bo to dopiero na dłuższym wolnym zdajemy sobie sprawę, jak bardzo praca nas obciąża, przebodźcowuje. Na podobno co u co dziesiątego z nas taki urlop powoduje, że w ogóle chcemy zmienić swoje życie zawodowe o 180 stopni na zupełnie coś innego, dlatego tych nowych zajęć szukamy. No to już wiem, dlaczego jak idziemy na urlop, to nasi szefowie ciągle powtarzają: no to odpoczywaj, nie myśl o tej pracy za dużo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No i dobiegamy już prawie do godziny 21. Shanga i King of the Jungle w Melo, a wy możecie też zostać królami. Królami życia, no bo mamy dla was te propozycje nie do odrzucenia. Chcemy zabrać was na Tomorrowland. I to totalnie za free. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, pokażecie nam zdjęcie albo filmik waszej ekipy. No i przekonacie nas, że to właśnie wy powinniście razem z nami do Belgii się wybrać. Mamy dla was przejazd partybusem. Mamy dużo innych atrakcji. Meloradio.pl, tam to wszystko znajdziecie. Tam też możecie się zgłosić. Zachęcam bardzo mocno.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Dive into the Ocean będzie. Alok Z by Portugal The Man, to taka ekipa przejmie stery na sam początek 21:00 w Meloradio.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.

0: Ryba bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: idę w Melo.
1: No to co, rozkręcamy dalej ten długi weekend. 21 na zgarach, w tej godzinie pogadamy sobie o tym, co właśnie w ten długi weekend będzie można obejrzeć. Ula Karciarek wpadnie do studia, no i nasza ekspertka da nam znać, co fajnego sobie warto wrzucić, a ja wam wrzucam do playlisty same smakowite kąski. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, ten numer na pewno się pojawi, Magic System i Magic In The Air. Takiego klasyka też mam w zanadrzu, a zaczynają Alok Zee by Portugal The Man, to Dive Into The Ocean. Tupychu, siemano, fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Buddy Talk, Tale Farben i René Miller w Meloradiu, a jak czwartek, jak zaczął się długi weekend, no to zmieniamy lekko klimat. Ta muzyczka oznacza jedno. Ula Harciarek już weszła do studia. Siemanko.
1: Jestem, tak.
0: No właśnie, długi weekend trwa.
1: Słuchajcie, tak. Ja mam dobry plan na długi weekend, czyli dużo śmiechu. Lubisz się śmiać? Lubisz. No kto
0: oczywiście.
1: Nie lubi? No oczywiście, że tak. No to słuchajcie, na początek polecam wam serial Rezydencja. Akcja toczy się w Białym Domu, gdzie dochodzi do morderstwa.
0: To faktycznie do pośmiania się, Ula.

0: muszę
1: ale
0: ci powiedzieć.
1: Ale spokojnie, śledztwo prowadzi ekscentryczna detektyw Cordelia. No i naprawdę jest dużo humoru. No i ważne pytanie, kto zabił?
0: To dawaj, skoro to już było tak absurdalne, to dawaj coś jeszcze mocniej.
1: Jeszcze mocniej to serial Co robimy w ukryciu? To taki mokument, czyli produkcja stylizowana na film dokumentalny. Całość opowiada o wampirach, które próbują odnaleźć się we współczesnym świecie. No i powiem, średnio im to wychodzi. Naprawdę polecam.
0: Słuchaj, no to skoro już mamy taki absurdalny czwartek, że mamy już tak naprawdę długi weekend, no to powiedz coś jeszcze w takim absurdalnym klimacie. Pośmiejmy się wszyscy.
1: No to zapraszam do kina. O. Słuchajcie, bo wchodzi nowa część serii Straszny Film. To, jak ktoś nie wie, to parodia znanych horrorów. W tej części po latach wracają twarze znane z poprzednich filmów i przyznam, że ja czekam.
0: Okej, no to my też czekamy, ale plus taki długi weekend pójścia do kina jest na przykład, że jest klimatyzacja, nie? Można się rozłożyć na fotelu.
1: Tak, tak, dobry pomysł.
0: A potem na grilla, zdecydowanie. Dzięki, Ula.
1: Dzięki.
0: Jan Klaosia i Jonatan, Noc Aniołów, to już teraz.
2: Mam 12 prac i jedną na boku 20.

0: Nie żałuję. To Smolasty i Doda w Melo, a wy też nie żałujcie, że nie zgłosiliście się na meloradio.pl, no bo ciągle można to zrobić, żeby razem z nami wybrać się na Tomorrowland. Mamy dla was naprawdę full zestaw, łącznie z dojazdem partybusem do Belgii, do miejscowości Boom. Na line-up to jest tak szeroki, że aż nie wiem od kogo zacząć wymieniać. Calvin Harris, David Guetta czy Martin Garrix, to jest dopiero początek. Jeśli chcecie się tam pojawić, no to wbijajcie na naszą stronę, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście z nami polecieć do Belgii. Wrzućcie też zdjęcie lub film z waszą ekipą. Tak zrobili Gosia i Olek w tym tygodniu.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Boże, ale fajnie.
0: Gosia i Olek lecą z nami na Tomorrowland, wy możecie też to przeżyć i być następni. Wbijajcie na meloradio.pl, a teraz na naszą playlistę wbijają topiki Becky G. To nowość, Sorry Papi.

Wanna Go Home to Meduza i Henry Camomile w Meloradiu. 13,5 minuty do 22 nam zostało. Macie problem z zasypianiem? No jeśli tak, no to właśnie czytam, że mądre głowy w tym temacie mają dla nas rzeczy, które mogą nam pomóc, no bo przez długi weekend trochę ten system spania może nam zwariować, a część z was i nas, umówmy się, pewnie jutro musi wrócić do pracy. No więc, żeby zasnąć jak supeł, to trzeba po pierwsze zjeść kolację nie później niż 2 godziny przed zaśnięciem. No i dalej, zrobić sobie gorący prysznic, odłożyć telefon i nie patrzeć w ekrany, no i dać sobie trochę chłodku do sypialni. To podobno ma nam pomóc, no ale ja myślę, że jest jeszcze skuteczniejszy. Jedyny w swoim rodzaju pomysł, żeby zasnąć szybko. Wystarczy sobie uświadomić, o której jutro zadzwoni budzik. Jak bardzo będzie głośny.

6 na Playce Meloradia to Shimza i Fire Fire. Tak, gramy jeszcze przed 22, ta już za kilka chwil wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce. Prawdziwy ogień, prawdziwy fire może być wtedy, kiedy wybierzecie się z nami na Sunrise Festival. Już tego lata w Kołobrzegu zagrają. Ohoho! Line-up jest tak ogromny, że nie wiem, od kogo zacząć. James Hype, będzie Rainier Zunewelt, będzie Sony Fodera, będzie Axel Ingrosso. Wy też możecie się tam pojawić. Mamy dla was wlotki na antenie Meloradia. Słuchajcie programu Idę w Melo między 18 a 22, a jutro to już szczególnie. Słuchajcie po 21 Sunrise On Air, specjalnego programu poświęconemu właśnie temu festiwalowi. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, no i będą wlotki na Sunrise Festival.

potrafi obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija i ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103.9 FM.
1: Witam w kolejnym programie Miasto Młodości i trochę mam wrażenie, że ten program nabrał takiego tonu prezentowania ludzi, którzy są młodzi i zajmują się tworzeniem swojej przestrzeni artystycznej. No i muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba, a mówię to nie bez przyczyny, ponieważ dzisiejszym moim gościem jest Izabela Olczyk, fotografka działająca pod pseudonimem Pstrykam na Instagramie oraz laureatka nagrody Grand Prix w studenckim ogólnopolskim konkursie fotograficznym Głębia Spojrzenia. Dodatkowo Iza pisze teksty i studiuje dziennikarstwo. Cześć Iza.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Iza przyjechała do nas z najpiękniejszego, najcudowniejszego Krakowa, więc tym bardziej doceniam to niezmiernie. Skoro już zostałaś tak pięknie zapowiedziana, no to może powiesz, jaką fotografią ty w ogóle się zajmujesz?
2: Ja głównie w fotografii najbardziej cenię sobie portrety, dlatego też jest to rodzaj fotografii, który wykonuję najczęściej. Co nie zmienia faktu, że jestem też otwarta na inne rodzaje fotografii i na inne ujęcia, na jakieś tam nowe rzeczy, które się pojawiają gdzieś tam w toku pracy przy fotografii.
1: No i dlaczego to jest właściwie portret? No bo to jest takie bardzo, mam wrażenie, konkretne. To znaczy, powiedziałaś, że głównie chcesz i zajmujesz się portretem. No i dlaczego właśnie ten rodzaj fotografii?
2: Myślę, że portret jest bardzo wymowną formą fotografii. Jest wyrazisty, pozwala przekazać masę emocji, bo tak naprawdę widzimy tylko twarz, albo prawie tylko twarz. No a jak wiemy, to na twarzy skupia się największa ilość emocji i różnych uczuć i można tam pokazać absolutnie wszystko, cały przekrój różnych rzeczy, jakie nas jako ludzi spotykają, więc dlatego.
1: Czy miałaś kiedyś taką sytuację, że nie wiem, byłaś gdzieś w jakimś miejscu i nagle zobaczyłaś kogoś i stwierdziłaś, kurczę, strasznie inspirujący człowiek, tak z wyglądu na pierwsze wrażenie, i po prostu podeszłaś i powiedziałaś, ej, słuchaj, robię zdjęcia, robię portrety ludziom, pstrykam ludzi, co ty na to?
2: Była w zasadzie jedna taka sytuacja, to znaczy jest mnóstwo sytuacji, w których faktycznie widzę kogoś na ulicy, w knajpie, czy gdziekolwiek, nie wiem, w kinie i po prostu mam od razu ochotę podejść, bo są ludzie, którzy są bardzo tacy fotograficzni, to znaczy wydaje się, że pasują do fotografii i pojawia się w głowie taka myśl, że no trzeba, aż wręcz trzeba zrobić tej osobie zdjęcia, ale często brakuje mi odwagi, często też nie mam przy sobie aparatu, żeby po prostu podejść i tak od razu zagadać, ale była jedna sytuacja, w której faktycznie jeden chłopak, który serwował mi kawę tak naprawdę, no tak przykuł moją uwagę, że nie byłam w stanie obok tego przejść obojętnie i właśnie tak jak powiedziałaś, podeszłam do niego i powiedziałam, że robię zdjęcia, że tu jest mój Instagram i gdybym miał ochotę na jakieś zdjęcia, to ja bardzo chętnie i tak dalej. No i faktycznie to się udało i te zdjęcia powstały, więc wszystko zależy od tego, jak otwarci jesteśmy tak naprawdę i jak bardzo chcemy być.
1: I też chyba to zależy od tej osoby, prawda? Bo mam wrażenie, że zdjęcia to jest taka czasem niewygodna dla niektórych osób kwestia, że czują się w jakiejś takiej, nie wiem, w strefie dyskomfortu. Wiesz, o co mi chodzi, mm-hmm. że często jest tak, że na jakichś różnych okolicznościach ludzie mówią, nie, ja nie chcę być na zdjęciu, ja wam zrobię. Mm-hmm. No i jakby z czego też to wynika. I właśnie to też, to co powiedziałaś, że okej, zależy to od ciebie, na ile cię stać, ale też od tej osoby, do której podchodzisz, bo przecież ten chłopak się finalnie zgodził, prawda?
2: Tak, tak, tak. Ale często jest w ogóle tak, że ludzie już nawet umawiając się na zdjęcia ze mną na przykład i tak dalej mają tę blokadę. I tak dalej nie chcą, może nie to, że nie chcą pozować, ale boją się czegoś nowego spróbować, bo

0: boją się jakoś otworzyć przed tym aparatem. No ale tak jak powiedziałam, no to jest kwestia takiego otwarcia się i pokazania samemu sobie, że kurczę, no ja też mogę zapozować i nie ma w tym nic złego i tak dalej, ale jest, bardzo często się spotykam z taką barierą, że jest po prostu taka bardzo duża blokada i ludzie boją się tego, boją się, że to może być gdzieś opublikowane, że jakby wystawiają się trochę na widok innych ludzi i że trochę się przed tym jeszcze krępują, ale staram się właśnie to oswajać i jakoś próbować im mówić, że nie, no, że to jest spoko, że po prostu możemy tak, możemy czegoś nowego spróbować i możemy sobie zrobić zdjęcie i to nie jest nic złego.
1: Mnie się też osobiście wydaje, tak jak sobie obserwuję Instagrama, bo to o nim będziemy dzisiaj też w dużej mierze mówić, to mi się wydaje, że to, o czym przed chwilą mówiłyśmy, czyli ta taka blokada, pewne takie kompleksy, też bardzo często wywodzą się z tego, że ludzie widzą jakieś określone kanony piękna, które funkcjonują w sieci i które mają piękne, doskonałe, perfekcyjne, wyretuszowane zdjęcia i często sobie myślą o sobie, no ja nie mogę być na takim zdjęciu, bo ja tak nie wyglądam. Myślisz, że Instagram, o którym oczywiście my będziemy rozmawiać w kontekście tego, że to jest przede wszystkim narzędzie twojej pracy, ale czy myślisz, że Instagram jest też trochę taką rzeczą, która ma mroczną stronę?
0: Z pewnością, jak każde medium społecznościowe dzisiaj. Ale to jest też trochę tak, że rozumiem to, o czym mówisz, że po prostu, no bo tak jest, widzimy, obserwujemy te kanony piękne, jakby zupełnie nierealne i niemożliwe do doścignięcia absolutnie. No ale spotykamy się z tym chcąc, nie chcąc. Ale bardziej zauważyłam u ludzi coś takiego, że ja też w ogóle jestem w szoku, że ludzie są bardzo otwarci na taką fotografię artystyczną i że ktoś chce mieć takie konkretne zdjęcia i podaje mi konkretne przykłady i to są przepiękne zdjęcia, tylko wszystko zależy, jakby każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej będzie wyglądać na zdjęciu. Trzeba też się z tym liczyć i to nie chodzi o to, że ktoś będzie wyglądał lepiej albo gorzej, tylko po prostu inaczej. I dlatego trzeba to też brać pod uwagę i trzeba mierzyć siły na zamiary po prostu. No to jest trochę, może nie przygnębiające, ale po prostu trzeba wiedzieć, że to, co obserwujemy na Instagramie, to, co widzimy w internecie, nie jest surową fotografią, wyjętą po prostu natychmiast z aparatu i magicznie po prostu wstawioną w internet, tylko jest efektem naprawdę wielogodzinnej pracy i jakby nakładania różnych filtrów na te zdjęcia, różnych kolorów, poprawiania miliona rzeczy. Więc to nie jest tak, że takie zdjęcia są na pstryk, no nie?
1: No właśnie, a propos pstrykam, jak to się zaczęło z tym twoim Instagramem? To znaczy, kiedy pojawił się taki pomysł, że, bo wiem, że zdjęcia robisz już od dawna, natomiast kiedy pojawił się taki pomysł, że faktycznie chcesz robić zdjęcia ludziom i profil poświęcić tylko i wyłącznie temu?
0: Pomysł pojawił się na początku 2020 roku. Pomysł pojawił się w sumie znikąd, to znaczy mi się tych zdjęć trochę zaczęło gromadzić i zaczęłam po prostu narzekać, że kurczę, szkoda, że te zdjęcia leżą u mnie na dysku, kiedy mogłyby zostać gdzieś puszczone dalej w świat, no nie? Więc stąd się wziął pomysł, a pstrykam dlatego, że w sumie nie miałam innego pomysłu i dlatego Instagram nazywa się Pstrykam. Uważam, że jest to dosyć przewrotne i ciekawe i inne niż moje imię i nazwisko plus photography, więc dlatego to zrobiłam.
1: No jest to na pewno takie, powiedziałabym, oryginalne, zapadające w pamięć, a jednocześnie absolutnie nawiązujące w ogóle do czynności robienia zdjęcia. Najpierw chciałabym zapytać jakby stricte o fotografię. Który twoim zdaniem rodzaj fotografii jest najtrudniejszy? No i dlaczego? I czy ty też masz jakieś takie wspomnienie z twoim doświadczeniem, że miałaś trudną sesję, że było ci ciężko?
0: Moim zdaniem najtrudniejsza fotografia, wbrew pozorom, to jest fotografia przyrodnicza. Bo prawda jest taka, że każde zdjęcie gór, czy każde zdjęcie morza będzie piękne. No bo to są po prostu takie widoki, które my już ludzkim okiem widzimy, że to jest no po prostu piękna natura i tak dalej, więc aparat tylko jest takim pryzmatem do tego, żeby to pokazać i uwiecznić. Ale uważam, że bardzo trudno jest zrobić oryginalne i inne niż wszystkie zdjęcia, na przykład gór, na przykład, nie wiem, łąki, czegokolwiek, co jest związanego z naturą i uważam, że to jest trudne. Ja się boję podejmować takich rzeczy i nigdy się nad tym nie zastanawiałam, czy ja bym chciała to robić. Wydaje mi się, że nie, ale nigdy nie mów nigdy, wiadomo. Więc nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. A co do sesji, nie wiem. Myślę, że wszystko zależy od nastawienia. I od tego, z jakim nastawieniem ja idę na zdjęcia. Jakby musimy też brać pod uwagę, że zarówno i fotograf, i osoba, która będzie modelem, modelką, nie zawsze ma dobry dzień. Trzeba po prostu się starać robić tak, żeby to się nie przekładało na pracę oczywiście, ale to też wpływa na pomysłowość, na jakąś kreatywność. Czasem jest tak, że idę na sesję, będąc pewna, że to, co sobie zaplanowałam i wymyślałam, wyjdzie super, a nie wychodzi super. No i wtedy trzeba szyć. I wtedy trzeba myśleć, bo ma się przed sobą modela, czy tam modelkę, ma się jakąś tam określoną ilość czasu, ma się ten aparat, trzeba szukać, nie wiem, światła, innego miejsca, może przy takim budynku, a może w ogóle nie, a może, nie wiem, jeszcze gdzieś indziej. Więc to jest chyba najtrudniejsze. Tak stricte takiej trudnej sesji, że od razu wiedziałam, że będzie trudna i faktycznie była, nie miałam. Jednym z takich bardziej pracochłonnym zajęciem są takie długie sesje, to znaczy, które trwają po, nie wiem, kilka godzin. To jest na pewno wycieńczające i fizycznie, i psychicznie, bo komuś się może wydawać, że przecież ja tylko robię zdjęcia, przecież tylko klikam, no nie? A trzeba cały czas myśleć.
1: No właśnie, i nawiązując do tego myślenia, jak byś określiła swoją estetykę? To znaczy, kiedy ty wiesz, że to jest ten kadr? Wiadomo, że wykonujesz ich X podczas danej sesji.
0: Zawsze jakby zauważyłam u siebie coś takiego, że szukam kadru. To znaczy, że najpierw muszę trochę wypstrykać tych zdjęć i trochę pokombinować, żeby powiedzieć sobie, źle, znowu źle, znowu źle. I tak w kółko i w kółko, aż w końcu coś gdzieś zatrybi po prostu w dobrą stronę i to wychodzi. I wtedy ja już wiem, że to jest to i tamtych poprzednich zdjęć już nie chcę oglądać, ani późniejszych zdjęć nie chcę oglądać, bo wiem, że to, co zrobiłam teraz, jest najlepsze i przy tym staram się zostawać. Jeżeli widzę, że coś gra i że, nie wiem, jest taki moment, że gra światło, gra model, gra przestrzeń i tak dalej, więc wtedy po prostu może się walić i palić za oknem, ale trzeba zrobić zdjęcie, no niestety.
1: Okej, okay, w takim razie przechodzimy teraz już tylko do Instagrama. Z twoim doświadczeniem też właśnie pracy na nim i jakby to jest twoja główna platforma, gdzie, nie wiem, dzielisz się swoją sztuką po prostu, swoimi zdjęciami, to chciałabym cię zapytać, czy w tych czasach, kiedy każdy z nas ma telefon komórkowy, często rewelacyjne aparaty o fenomenalnych parametrach, czy uważasz, że każdy może być fotografem?
0: Nie. To znaczy uważam, że każdy może robić zdjęcia. Trochę nie wiem, co to znaczy określać się fotografem. To znaczy nie wiem, czy muszę mieć papier na to, że jestem fotografem, żeby mówić o sobie pani fotograf, czy nie muszę mieć takiego dokumentu. Nie wiem, co mnie określa jako fotografa. To znaczy myślę, że niezależnie od tego, jaki mamy telefon, czy mamy dobry aparat, czy mamy trochę gorszy aparat, możemy zrobić cuda. Tylko wszystko zależy od nas tak naprawdę. I ja też kiedyś powiedziałam jedną taką rzecz, że wydaje mi się, że to w tym wszystkim chodzi o taką jakąś nieopisaną wrażliwość. To znaczy wrażliwość na światło i na jakieś kolory. Jakby moja też estetyka i to, co ja sobie cenię w zdjęciach najbardziej, to są zdjęcia analogowe albo z takim filmem analogowym. I po prostu na tym się staram skupiać i uważam, że jeżeli ktoś ma w sobie tę wrażliwość, to te zdjęcia same wychodzą. Po prostu. I jakby to nie jest kwestia drogiego sprzętu, ani, nie wiem, jakichś po prostu nieziemskich warunków do zrobienia zdjęć, bo jeżeli tę wrażliwość się ma, to można zrobić, nie wiem, przepiękne zdjęcie w kuchni. Albo, nie wiem.
1: W łazience. Myślę, że to jest coś bardzo super, co ty robisz. To znaczy, z jednej strony bierzesz bardzo współczesne narzędzie, jakim jest Instagram, a z drugiej strony bierzesz coś takiego jak fotografia analogowa, która absolutnie nawiązuje do przeszłości. Mhm. Chociaż jest teraz popularna, jakby nie możemy tego powiedzieć, no że nie jest. I co takiego ta fotografia analogowa w twoim odczuciu ma, że ciebie absolutnie urzeka i że chcesz chodzić, kupować te klisze, wywoływać te zdjęcia?
0: Bo fotografia analogowa ma w sobie to, czego nie ma w sobie fotografia cyfrowa.
1: Pięknie.
0: To znaczy, chodzi o to, że robiąc zdjęcia cyfrówkami, oczywiście możemy później w postprodukcji nadać taki efekt vintage i nadać taki efekt analogowy, ale to dalej nie jest to samo, co zdjęcie z po prostu starego analoga. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś szumu, który wychodzi na zdjęciach tych analogowych, czy to jest kwestia jakiegoś ziarna, kolorów, światła, to jak ten aparat łapie to światło i to, że trzeba tam wszystko zrobić samodzielnie, że tam nie ma automatu. Tam wszystko robimy manualnie, no nie? Więc to od nas zależy, co z tego wyjdzie i... No i ta po prostu jedyna w swoim rodzaju adrenalina, którą się ma przy odbiorze kliszy, znaczy wywołanych zdjęć u fotografa, że tak naprawdę nie wie się, co tam jest, co wyszło, a co nie. To może być zgubne, no bo jeżeli się ma zamówioną sesję, jeżeli ktoś zamawia u mnie sesję, to trochę głupio, żebym mu później powiedziała, a wiesz co, no nie wyszło. Ale jakby to ma, no jak wszystko ma swoje plusy i minusy, więc...
1: A powiedz, czy ty jesteś zwolenniczką fotografowania za wszelką cenę? To znaczy niezależnie jakby od tego, jak czuje się obiekt, który fotografujesz, czyli mam na myśli taką sytuację, że nie wiesz, że ten obiekt jest fotografowany, to czy i tak wyjęłabyś aparat i zrobiłabyś zdjęcie?
0: Bardzo często rozmawialiśmy o tym na studiach moich dziennikarskich i też milion razy omawialiśmy kwestie różnych znanych fotografii, które zostały wykonane w momentach, w których może nie do końca powinny zostać wykonane. To znaczy, nie wiem, pokazujące moment przed czyjąś śmiercią. I pojawiają się takie głosy, że no w takiej sytuacji to ten fotograf powinien biec i ratować tę osobę, a nie po prostu robić zdjęcia. Może to zdjęcie faktycznie jest potrzebne po to, żeby później pokazać taką sytuację i pokazać, skąd ona się wzięła, dlaczego tak się wydarzyło, jak do takiej sytuacji doszło. I tym samym można też uświadamiać trochę ludzi, bo jeżeli ludzie czegoś nie zobaczą tak naprawdę na fotografii, która nie jest przerobiona w żaden sposób, to nie do końca w to uwierzą. A tutaj mają po prostu obraz jeden do jeden z chwili, która właśnie została uwieczniona. Oczywiście są różne sytuacje i tutaj też nie można generalizować, że zawsze po prostu trzeba robić zdjęcie niezależnie, co się dzieje. No nie, no... Jakby uważam, że każdy z nas ma w sobie jakiś taki dzwonek, który dzwoni, jak wiemy, że coś się dzieje nie tak, a jakby czasem po prostu możemy sobie pozwolić na to, żeby to zdjęcie zrobić. Zresztą, gdyby nie robienie zdjęć właśnie w nie do końca odpowiednich momentach, no to nie mielibyśmy, nie wiem, Grand Pressów na przykład. Więc to też trochę byśmy stracili, nie oglądając tych wszystkich po prostu cudownych, przepięknych zdjęć, często bolesnych i takich zapadających w pamięć, no ale to chyba o to chodzi, no nie?
1: No one mają poruszać po prostu ważne tematy, które nas dotyczą. A czy ty znasz osobiście, znaczy nie osobiście, że ty jako Iza Olczyk, ale czy znasz przykłady fotografów, fotografek, którzy wybili się tylko i wyłącznie pracując przez Instagrama? To znaczy wcześniej nie robili żadnych projektów zawodowych jako fotografowie, tylko właśnie Instagram stał się ich narzędziem absolutnie pracy i taką przestrzenią do wyrażania.
0: Szczerze nie kojarzę takich przypadków. Raczej to działa w drugą stronę, że najpierw ktoś pracuje, nie wiem, dla gazety, dla agencji, dla, nie wiem, jakiejś firmy, która, nie wiem, sprzedaje ubrania i tak dalej i robi tam zdjęcia jakieś komercyjne i dopiero później się to przenosi do internetu. Bardziej to działa w tę stronę i na przykład mamy, nie wiem, Sonię Szustak, która no, robi w ogóle przepiękne fotografie, bardzo też takie emocjonalne i kobiece bardzo. I ona jakby jest znana już chyba wszędzie, bo okładki Vogue'a i tak dalej, to wszystko bardzo, bardzo biegnie u niej ta kariera, ale uważam, że Instagram na przykład w jej przypadku jest takim dodatkiem, że ona bez tego Instagrama też by miała to wszystko, co ma i co robi. I że to się nie dzieje jakoś tak magicznie, że jak się zakłada Instagrama, to nagle wszyscy po prostu biegną, że... że jesteś super fotografem, to może zrobimy zdjęcia. No to nie do końca tak działa.
1: A co z tymi wszystkimi fotografami starego pokolenia? Czy jest taki przypadek, gdzie właśnie fotograf, który absolutnie, gdy zaczynał, gdy, nie wiem, zdobywał doświadczenie, nie miał dostępu do czegoś takiego jak Instagram czy Facebook i nagle on się przenosi właśnie na Instagrama?
0: No to tutaj mamy na przykład Chrisa Niedentala, który tak naprawdę zaczynał, to znaczy nie zaczynał, tylko pracował już w latach 70-tych, 80-tych, no gdzie nie było Instagrama i no stworzył tak przepiękne fotografie i też takie historyczne wręcz, bo zdjęcia Wałęsy na przykład, więc no bardzo takie istotne dla historii zdjęcia. I on teraz ma swojego Instagrama i tam wrzuca też te właśnie swoje archiwalne zdjęcia, które zrobił x lat temu i to wszystko po prostu tam działa i ludzie to oglądają i ludziom się to chce oglądać, więc uważam, że jest w tym jakiś sens, że faktycznie ludzie zapamiętali go może od trochę innej strony, a tutaj nagle on jest też na Instagramie. i można też oglądać jego zdjęcia, które są no, absolutnie kultowe, więc uważam, że to jest super akurat, że tak się robi.
1: Instagram też często niestety kojarzony jest z morzem treści, często kiczowatej, wszelakiej, szybkiej, banalnej. A czy ty myślisz, że to jest dobre miejsce dla kogoś, kto jednocześnie chce być artystą? I kolejne pytanie do tego, czy taki artysta może zyskać popularność, twoim zdaniem?
0: Uważam, że tak, Instagram to jest bardzo szybkie miejsce, które jakby codziennie tam się przewija naprawdę wiele, wiele, wiele różnych treści. I czasem trudno jest w tym morzu znaleźć coś, co jest, nie wiem, jakoś wybitnie artystyczne i tak dalej. Ale uważam, że to kwestia tego, jak znowu autor do tego podejdzie, jak twórca do tego podchodzi, bo jakby ja na przykład na swój Instagram ze zdjęciami nie dodaję zdjęć, które nie wiem, zrobiłam telefonem. Tylko te zdjęcia też są wszystkie po postprodukcji i tak dalej. To ja nie korzystam z Instagrama tak jak chyba przewidziano w jego przeznaczeniu, no nie? Że się dodaje zdjęcie z telefonu od razu. No a tutaj to tak nie działa. Jak chce się dodać zdjęcie, które naprawdę zrobi wrażenie, no to trzeba nad nim trochę popracować. A co do tego, czy można się stać artystą, to nie wiem. To znaczy, nie wiem. Może potrzebny jest po prostu jakiś łut szczęścia, albo że, nie wiem, czy są takie sytuacje, że ktoś kogoś faktycznie znalazł na Instagramie i zrobił wow, w ogóle trzeba cię wybić i tak dalej. No raczej nie.
1: Mi się też wydaje, że to jest to, o czym powiedziałaś wcześniej, a mianowicie wrażliwość. Czyli jeżeli ja sobie przeglądam Instagrama i nagle wyświetla mi się jakoś, nie wiem, jakimś cudem zdjęcie, które mam poczucie, że jest w podobnej estetyce, którą ja cenię i wrażliwości, którą ja lubię, no to autentycznie zaczynam taką osobę obserwować. Więc teraz jakby ta popularność jest po prostu na takiej zasadzie, im bardziej się wstrzelisz w tą taką bardziej pożądaną przez większość wrażliwość, tym masz większą szansę zaistnieć, co wcale nie znaczy, że musisz jakby być mainstreamem, w sensie możesz mieć swoją niszę i to też jest okej.
0: Okay. Mhm. Tak, i w ogóle też jakby sposób prowadzenia Instagrama i to wszystko, co się tam dzieje i to, co ja tam piszę, albo to, czego nie napiszę na przykład, to też zależy tylko ode mnie. I to nie jest tak, że jeżeli dodam to i to, to nikt do mnie nie przyjdzie. No nie, to tak nie działa. Zawsze się znajdzie ktoś, kto mnie znajdzie, nie wiem, po hashtagach, albo jestem oznaczona gdzieś u kogoś i inna osoba kliknie, no to wszystko działa i po prostu jakoś coś się tam rozrasta, więc tak.
1: No właśnie, wspomniałaś coś takiego jak hashtagi. Czym one są i jak ważne są w ogóle w prowadzeniu Instagrama?
0: No myślę, że wszyscy znamy hashtagi i wiemy, że to są różne słowa. Najczęściej opisujące to, co akurat dodajemy. Na przykład, jeżeli ja zajmuję się portretami, no to zawsze dodaję hashtagi, nie wiem, hashtag portret. Oczywiście po polsku, po angielsku, bardziej po angielsku, no bo wiadomo, że po angielsku raczej jest więcej treści niż polskich, więc fajnie to rozszerzać, a działają one tak, że mogą one pomóc właśnie w tym, żeby do nas przyszły nowe osoby, że ktoś może akurat czegoś szukać, wyszukując dokładnie jakiś konkretny hashtag i to może być nasz hashtag. I mogą znaleźć akurat nas, a nie muszą. Więc to jest takie, no faktycznie gdzieś to widać na Instagramie, że trochę tych ludzi przychodzi z tych hashtagów, czyli ktoś faktycznie to robi, ktoś szuka rzeczy na Instagramie po hashtagach, ale nie uważam, żeby to było najistotniejsze i jakieś po prostu konieczne do robienia jakichś fajnych rzeczy.
1: Ty też, mam wrażenie, bardzo zwracasz uwagę na taką spójność twojego Instagrama, ponieważ z tego, co wiem, twoje zdjęcia zawsze są opisane w ten sam sposób. Jakbyś mogła powiedzieć, jaki, no i dlaczego taki? Jaki taki?
0: Taki, że jeżeli dodaję portret czyjś, to zdjęcie podpisuję tylko imieniem osoby, która się znajduje na zdjęciu. Po przecinku jest wpisana nazwa miasta, w którym zostało zrobione to zdjęcie, albo nie miasta, bo nie tylko w miastach robimy zdjęcia. I rok, w którym zostało zrobione zdjęcie. Tylko tyle i aż tyle. Jak zaczęłam tego Instagrama prowadzić, to sobie pomyślałam, co ja tam mam więcej napisać i po co. W sensie nikogo to nie obchodzi, nikt nie będzie tego czytał. A to, że ja się po prostu tam rozpłynę na milion znaków, że o, to jest taka po prostu wspaniała sesja i tak dalej, no nie, po co? Dlatego po prostu stwierdziłam, że im krócej, tym lepiej. Ja też dosyć minimalistycznie podchodzę do takich instagramowych wpisów. Jeżeli faktycznie mi na czymś zależy i faktycznie zrobiłam coś, co wymaga wyjaśnienia nawet, o co w tym chodzi, No to wtedy piszę, że zrobiłam to i to dla takiej takiej osoby. Uważam, że jest to, nie wiem, fajne, niefajne, dajcie znać, no nie?
1: Za jakie zdjęcie w ogóle otrzymałaś Grand Prix w konkursie Głębia Spojrzenia? Opowiedz o tym zdjęciu, jaka jest jego historia, kto się na nim znajduje? Bardzo taki urzekający tytuł w moim odczuciu i bardzo pasujący, mianowicie Piękno. Mam nadzieję, że nam się udaje zamieścić na stronie internetowej, żeby było je widać. Więc opowiedz właśnie o tym momencie, kiedy nacisnęłaś spust migawki.
0: Na zdjęciu Piękno jest moja ciocia, której zupełnie bez żadnego większego powodu, bez jakichś tam planów na Instagram czy na konkurs, postanowiłam jej zrobić zdjęcia, bo już jakby zawsze uważałam ją za osobę bardzo fotogeniczną, która w ogóle powinna mieć robione zdjęcia cały czas, bo jest bardzo wyrazista, bardzo piękna w tym wszystkim i taka bardzo naturalna. I trochę właśnie taka, jak mi brakuje czasem tego w ludziach, że ona po prostu jest normalna, jest prosta, jest naturalna, nie zastanawia się, co powiedzieć, po prostu mówi, co myśli. Jak miałam 19 lat i mi powiedziała, że to trochę słabo, że jeszcze nie mam męża, no to jakby nie byłam w stanie się nawet na nią zdenerwować, bo to było tak jakoś, nie wiem, naturalne z jej strony, że w ogóle wow. No i pojechałam do niej zrobić jej zdjęcia i ona się po prostu zaczęła bardzo przygotowywać do tych zdjęć. Zaczęła, nie wiem, biegać po domu, przebierać się milion razy i tak dalej. No i ja tak czekałam z tym aparatem na tym statywie, aż ona się przygotuje i... No i sięgnęła po grzebień, który jest również elementem zdjęcia wygranego. No i jak ja to zobaczyłam w podglądzie, po prostu zrobiłam zdjęcie. Bo coś tak poczułam, że to wygląda chyba dobrze. Pamiętam, że byłam jeszcze załamana, bo tam było bardzo ciemno i ja byłam pewna, że to zdjęcie nie wyszło. I ja się skupiłam później na tych, które zrobiłam później już takich właściwych zdjęciach, no nie? Pozowanych, portretach i tak dalej. Tylko, że one przy tym zdjęciu były już absolutnie nieistotne. Jakby to zdjęcie wygrało wszystko u mnie. No i okazało się, że zdjęcie jest dobre tak technicznie. No i stwierdziłam, że w sumie wyślę je na konkurs. No i wysłałam je na konkurs. No i naprawdę, no zdjęcie jest... Może wyjdę teraz na nieskromną osobę czy coś, ale to, no, zdjęcie wygląda trochę jak obraz.
1: Absolutnie.
0: I trochę ten moment też taki był. Że i właśnie to, że to było niepozowane, że tam nie było jakiejś lampy, no nie, sztucznej, ustawionej do doświetlania, tylko to było jakieś jedno małe okienko w niedaleko mojej rodzinnej miejscowości, wspaniałej zresztą. I w tamtym momencie w zasadzie stwierdziłam, że w zasadzie po wygraniu tego konkursu, że no
1: że
0: jeżeli...
1: Może to ma sens.
0: Tak, jeżeli ktoś mnie docenił i jakby ludzie naprawdę na takim poziomie, bo tam jury było w ogóle wybitne też, jeżeli ktoś taki mnie docenił i już tak docenił faktycznie, że to Grand Prix i tak dalej, którego się w ogóle nie spodziewałam, to może faktycznie coś w tym jest i może oni mają rację, że ja jednak może umiem. No ale dalej nie wiem, czy umiem. No to jakby to chyba nie chodzi o to, żeby sobie powiedzieć, że się umie, no nie?
1: Myślę, że nigdy sobie tak nie możesz powiedzieć, tylko zawsze szukać i dalej jakby się rozwijać. Okej, a jeżeli ktoś słucha tego, kto chce zacząć sobie bawić się zdjęciami, ma telefon na razie, okej, wystarczy, ale jakbyś mogła polecić takie aplikacje, które są dostępne do tego, żeby się bawić właśnie w tą postprodukcję, która jest ważna też, żeby ją umieć.
0: Mhm. To znaczy ja myślę, że podstawową rzeczą, którą sobie trzeba opanować zawsze, jest taki zwykły jakiś edytor zdjęć, który każdy ma wbudowany w telefonie, czyli jasność, kontrast, nie wiem, jakieś cienie.
1: Balans
0: tak
1: bieli.
0: Tak. Uważam, że jak się opanuje to, to już się ma dużo, bo wie się, który suwaczek przesunąć w którą stronę i widzi się, co się robi. I fajnie jest się tym bawić i fajnie jest oglądać, a co się stanie, jak zrobię tak, a co się stanie, jak zrobię tak. Fajnie jest też o tym czytać i się po prostu dowiadywać, o co z tym chodzi i po co to w ogóle jest i co to robi z tym zdjęciem. Ale tak poza tym, takim super programem jest Photoscape, który jest darmowy, jest bardzo intuicyjny, jest prosty, banalnie prosty w obsłudze. Jakby można nim osiągnąć całkiem fajne efekty.
1: A jakie jest twoje fotograficzne marzenie?
0: Trochę jest tak, że ja bym chciała robić takie rzeczy duże. To znaczy, bardzo chętnie zrobiłabym, nie wiem, sesję okładkową do czegoś. I ja bym chciała zrobić sesję w jakichś takich warunkach, w których jeszcze nie miałam okazji robić zdjęć. To znaczy, żeby to wszystko było tak odjechane, no nie? Żeby były, nie wiem, jacyś statyści, żeby w ogóle był profesjonalny make-up dla tych ludzi na zdjęciu. żeby, nie wiem, były kostiumy i w ogóle, żeby było jakieś super miejsce, jakaś przestrzeń do tych zdjęć. Jakby chciałabym zrobić coś, co wykracza poza moje dotychczasowe doświadczenie. Bo fajnie jest wyjść ze strefy komfortu i wiadomo, że pewnie bym się stresowała po prostu 20 dni przed tymi zdjęciami, ale no później już bym się nie stresowała, a miałabym super doświadczenie, więc uważam, że tak, jeżeli nas słuchają jakieś ważne osoby z ważnych redakcji, różnych ważnych magazynów, tutaj jestem.
1: Tak, możemy przekazać tak. Kontakt. Izabela super. Olczyk, Instagram pstrykam.
0: Tak.
1: No i tak, Izabela Olczyk była moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również.
1: Mam nadzieję, że była dla kogoś inspirująca i że ktoś nie będzie się bać, żeby robić, żeby działać, żeby tworzyć. Zwłaszcza, że współcześnie mamy do tego platformy i narzędzia. No i życzę Ci samych sukcesów i wszystkiego dobrego.
0: Również bardzo dziękuję i życzę wszystkim próbującym z fotografią powodzenia i po prostu róbcie to, co chcecie. Serio.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Witam w kontynuacji programu Miasto Młodości. W ostatnim odcinku Miasta Młodości rozmawialiśmy z młodymi twórcami filmowymi. Julią Smoleń, reżyserką, Martą Kamińską, producentką oraz z Szymonem Jarząbkiem, operatorem filmowym. Młodzi twórcy opowiedzieli nam o tym, jak stworzyć film. Niedawno zrealizowali etiudę pod tytułem Moja Europa tonie. Ponieważ działają bardzo niezależnie, środki na jej realizację udało im się zebrać dzięki stronie zrzutka.pl, gdzie uzbierali 13 200 zł. Goście opowiedzieli o swoich motywacjach, dlaczego właściwie zaczęli robić kino. Podzielili się z nami praktycznymi elementami, jak zacząć realizować film, na przykład zdobyć fundusze lub ekipę filmową. W rozmowie usłyszeliśmy także o pierwszym dniu zdjęciowym, wątpliwościach i przeciwnościach w trakcie pracy oraz o tym, jakie są właściwie najlepsze decyzje podejmowane w trakcie produkcji. Zapraszam na kolejną część rozmowy, którą kontynuujemy od tematu uwierzenia w projekt i wsparcia ze strony innych osób oraz od tego, jak właściwie wygląda praca operatora filmowego na planie. Zapraszam, Natalia Ryba.
2: I to byli tylko bliscy dalsi znajomi, którzy zgodzili się pracować, po prostu zainwestować w 5 dni w film. No to byli też ludzie z branży, którzy pracują przy dużych produkcjach, przy takich miejscach, że dzwonienie do nich było w pewien sposób wyzwaniem i z pytaniem, czy zrobisz to za śmieszną stawkę. No może nie powinienem tak mówić, ale po prostu, czy zrobisz przysługę, czy podoba ci się to i chcesz mi zaufać, że pomożesz mi zrobić ten obraz. I zdarzyło się parę takich osób, które po prostu przyjechały do nas z czystej wiary w ten film. No, myślę, że tak wygląda moja praca, bo potem zostawiam to każdej osobie i każda osoba musi wiedzieć, co musi zrobić na planie, co ma w zakresie obowiązków. No i każdy zajmuje się tym obrazem. Tym obrazem, który potem widzimy na podglądzie i będzie potem widoczny, mam nadzieję, na srebrnym materiale w kinie.
3: A skąd ty na przykład wiedziałaś, że scenariusz jest kompletny? Że go skończyłaś?
4: Mhm. Akurat wyjątkowo przy tym scenariuszu ja nie miałam aż tak dużo scenariuszowych wersji i wynika to dlatego, że po raz pierwszy bardzo szczegółowo się przygotowywałam, zanim ja w ogóle zaczęłam pisać. To znaczy, tak jak rozmawiamy o tym, jak się wchodzi na plan, to trochę podobnie ze scenariuszem. Ja nie pracuję w taki sposób, że siadam i piszę pierwsza scena, druga scena i lecę z historią, tylko bardzo często wychodzę od bohatera, więc tak też było w tym przypadku. Wybudowałam sobie główną bohaterkę, Martę, i dookoła Marty budowałam ten świat. Budowałam jej partnera, budowałam jej przyjaciół, potem jej dzieciństwo, jej przyszłość, tak bardzo delikatnie zarysowałam. Potem szukałam tematu, więc to też jest bardzo żmudny proces, nie? Budowanie tego świata i dopiero na końcu pisałam sobie fabułę, scena po scenie, też jeszcze nie na scenariuszu, i dopiero potem wszystko na scenariuszu, potem dialogi, potem koniec, więc praca nad tą pierwszą wersją trwała dość długo, chociaż ja pracuję w takim ciągu, także po prostu siedziałam kilka dni i nocy pod rząd i pisałam i tylko tym się wtedy zajmowałam. A potem po tej pierwszej wersji, którą wydaje mi się, że niestety wysłałam i do Marty, i do Szymona, ona nie była zbyt dobra, ale zgodzili się.
5: Ale uwierzyliśmy.
4: Tak, zobaczyli coś w tym. To potem to już były, tak wydaje mi się, że dosyć kosmetyczne rzeczy. To znaczy sporo pracowałam nad dialogami i to w taki sposób, że ktoś nawet mógłby tego nie zauważyć, ale dla mnie to była diametralna różnica, mimo tego, że to było jedno słowo ucięte bądź dodane. Z tym końcem się trochę męczyłam. A pytanie było, kiedy wiadomo, że to. Myślę, że w takim momencie, kiedy analizuje się historię i zaczyna się wiedzieć lepiej od samego bohatera, dlaczego on tak robi. Że zaczęłam czuć bardzo dużą odpowiedzialność za nich, za wszystkich tych ludzi, którzy się znajdują w tej historii, zaczęłam ich rozumieć, zaczęłam im współczuć, że gdzieś tam ten emocjonalny stosunek do nich bardzo mocno mi się włączył. No ja też jestem taką osobą, że ja bym mogła poprawiać to długo, więc ja wiem, że ja po prostu sama muszę sobie nadać taki trochę stop odgórny, żeby powiedzieć sobie, okej, już jakby pracujmy nad tym. Ale tak jak mówił Szymon, w sensie ta końcówka filmu, ona się kształtowała dosyć długo, więc ja też byłam otwarta na to, że jeżeli wpadłaby mi jakaś scena do głowy, to może bym coś zamieniła. Tak się akurat nie wydarzyło, dużych tych zmian w scenariuszu nie było, ale też jakby absolutnie nie traktuję scenariusza tak, że on jest po prostu od tej sceny do tej sceny i nie można niczego zmienić, bo no jakby to nie jest sztywna historia, nie? To historia, która ma żyć, no i też byłam na to otwarta.
3: To o czym w takim razie jest moja Europa, Tonie?
6: Dowiedzmy się w końcu.
4: Szymon odsunął się od mikrofonu. Dobrze. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że fabuła i to, co się dzieje w historii, tak naprawdę niewiele mówi o tym, o czym tak naprawdę jest ten film. Trzeba wejść w ten świat, a nie tylko obserwować wydarzenia. Na poziomie fabuły to jest o dwójce młodych ludzi, którzy jadą do swoich przyjaciół na urodziny. I tak naprawdę to jest kropka. Ale między moimi bohaterami, między Martą w tej roli Kasia Pilewska i Jerzym w tej roli Szymon Kukla, zaczyna się dziać taka niepokojąca rozgrywka już w backstory, w sensie w tak zwanej przedakcji, która polega na nie tylko dużej rywalizacji w związku, ale na jakimś takim szaleńczym ratowaniu tej miłości, która już absolutnie upada. Dodatkowo moja bohaterka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji w danym momencie filmowym. Nie za bardzo mogę mówić, w jakim dokładnie, bo chociaż ten film absolutnie nie jest taki, że po prostu widzowie będą czekać w napięciu, aż coś się wydarzy.
6: Ale nie można spoilerować.
4: Bo jakby tak. Nie robię takiego kina, to nie chcę o tym mówić. W każdym razie jest w takim momencie, który dla młodego człowieka, czy dla młodej kobiety jest bardzo trudny. Czeka ją pewna decyzja do podjęcia i to nie tylko związana z jej partnerem. I cała ta historia była pisana przeze mnie wokół takiego poczucia, że my jako młode pokolenie jesteśmy trochę bezsilni wobec rzeczywistości wielokrotnie, że tak naprawdę próbujemy budować jakieś domy, które wcale nie są fajne, szukamy jakiejś pracy, z której potem jesteśmy wyrzucani, bo mamy za mało doświadczenia. Mamy przyjaciół, ale oni wchodzą w jakieś nowe związki, więc ostatecznie to potem wygląda tak, że siedzimy naprzeciwko siebie przy tych lampkach wina i trochę nie mamy o czym gadać. I mamy 26-27 lat, no i to życie nie wygląda tak, jak sobie wyobrażaliśmy, nie? Na pierwszym roku studiu, że będzie pięknie i będziemy mieć drewniany domek i psy. Czasem tak wygląda. Ja też nie jestem zbyt optymistyczną osobą, więc jakby też może z tego to wynika. Więc tak, chciałam opowiedzieć o kryzysie w związku i o kryzysie bardziej szeroko pojętym, czyli tym, który wydarza się w naszym kraju. Także kryzys między Martą a Jerzym bardzo delikatnie konotuje z tym, co się dzieje aktualnie w Polsce.
3: Mhm. A czy dla was w ogóle, ja jestem zainteresowana, ja na pewno będę chciała obejrzeć ten film, zdecydowanie.
4: Zapraszamy.
2: Tak. My też.
3: No właśnie. Ale może to, miało to być na końcu, ale już skoro do tego doszliśmy, to gdzie i kiedy? Czy już wiecie? Bo teraz powiedziałeś, Szymon, że jest montaż. Marto.
6: Dobrze. No to gdzie i kiedy? Bardzo chcielibyśmy wszyscy zrobić coś, co może nie będzie takie ogromne, ale przynajmniej będziemy mieć możliwość, żeby po prostu puścić to w jakimś kinie studyjnym. Tylko też nie można powiedzieć, jaka będzie sytuacja z kinami, bo nie wiemy tego. No ale oczywiście, że się nam marzy taka premiera, pewnie mniejsza i na pewno nie w multiplexie, ale w jakiś sposób, żeby po prostu też dać sobie szansę na obejrzenie tego filmu i też w jakiś sposób to, to będzie dla nas wszystkich nagroda, że zrobiliśmy coś takiego i też na pewno chcemy pokazać to wielu osobom, nie tylko po prostu obcym odbiorcom, ale osobom, które nas wspierały i nie chodzi mi tylko i wyłącznie o tą zrzutkę, czy jakieś wsparcie finansowe, ale też takie wsparcie emocjonalne, więc cudownie byłoby to tak naprawdę puścić w jakimś kinie studyjnym, więc gdyby jakiejś właściciel kina studyjnego
4: nas słucha,
6: to byłoby nam bardzo miło.
3: Ale nie mieliście tego, przepraszam, nie mieliście tego w założeniu, że jakby to ma iść do kina, bo ty mówisz teraz to w taki, ja to tak rozumiem, jakbyście sobie zrobili film, żeby go sobie zrobić.
6: Nie, w sensie nie. Oczywiście, że to jest tak, że...
3: Wiesz, o co chodzi, nie? To trochę tak to zrozumiałam, w sensie z twojej wypowiedzi.
6: Tak,
3: zbieraliśmy kasę, było dużo ludzi.
6: Myślałam, że generalnie jakieś takie pierwsze premiery, pierwsze wyświetlenie tego filmu. Natomiast mam nadzieję, że będziemy to mogli wysyłać sobie na różne festiwale.
3: No właśnie, o to chodzi. O to chodzi.
6: Jeżeli chodzi o takie już docelowe, no to po prostu festiwale. Też, to jest, pamiętajmy, że to będzie około 30 minut, więc całkiem sporo. No, tak się umawialiśmy, słuchajcie, musicie się wywiązać z tej umowy. Więc po prostu będziemy sobie wysyłać na różne festiwale filmów niezależnych. Natomiast jeżeli chodzi o taką premierę, no to mam nadzieję, że też będziemy mieć małą premierę w jakimś kinie studyjnym. Byłoby cudownie.
3: Tego
6: wam
3: życzę.
6: I to nie będzie na lokacji mojej.
2: Tak, no i w końcu ten film nie zobaczymy na małym ekranie podczas montażu, na ekranie laptopa, czy ekranie takim już trochę większym, tylko w końcu będziemy mogli odpocząć pewnie od tego filmu po całym etapie postprodukcji, który będzie trwał 2-3 miesiące pewnie.
6: No tak, i zobaczymy też efekt, bo wszyscy pewnie mamy jakieś wyobrażenia, a to, co wyjdzie, no to tak naprawdę dopiero się przekonamy za 2 miesiące.
4: No, myślę, że ta premiera, o której Marta mówiła, będzie takim bardziej naszym świętem, w sensie nie tylko świętem ekipy, ale oczywiście jak najbardziej chciałabym zaprosić i moich znajomych,
6: rodziców,
4: swoich, jakby żeby to było takie kameralne i nasze, tak to sobie przynajmniej wyobrażam. No, a festiwale to już jest inny temat, nie? Jakby ja jak najbardziej chcę wysyłać ten film, tylko z racji tego, że on jeszcze nie jest zmontowany, to bardzo ciężko wiesz, mi mówić o filmie.
3: Oczywiście.
4: Bo na razie mam w głowie to, że jest materiał, chciałabym tak i tak, jakby jeszcze to jest w ciągu w procesie tak naprawdę, więc ciężko mi mówić konkretnie, ale generalnie jakby ja jak najbardziej chciałam i myślę, że dalej będę chcieć ten film puścić w Europę albo w Polskę.
3: Bo ty będziesz przy etapie postprodukcji, to znaczy będziesz przy montażu?
4: To znaczy film montuje Olga Bejm i to ona się tym zajmuje dosłownie montując, ale oczywiście ja będę nad tym czuwać, nie? Będziemy o tym rozmawiać i będziemy działać. No potem jeszcze dźwięk, kolor, także jeszcze trochę przed nami.
6: Że jeszcze czekamy na ten gotowy produkt.
3: Jasne. Jeszcze to będzie pytanie do Julii, tak sobie myślę, chyba najbardziej do ciebie, bo nie wiem, jakoś tak pomyślałam sobie o tym, że niektórzy reżyserzy, których my znamy, często albo skupiają się na formie, albo na treści. No nie? I co dla ciebie jest ważniejsze? Czy właśnie starałaś się połączyć absolutnie te dwie rzeczy? Mhm. Mimo tego, że to było tylko 30 minut finalnego produktu, który ma powstać. Mhm. Nie chcę tego nazwać produktem. Finalnego filmu, który ma powstać.
6: Dzieła.
4: Sztuki. Okay. Absolutnie dla mnie jest ważne i jedno, i drugie. I staram się skupiać, żeby to po prostu działało holistycznie, na siebie wpływało. Bardzo często zaczynam od formy i też od takiego... ja bardzo często zaczynam w ogóle pisać od niekonkretnej historii, tylko od pewnego rodzaju takiej opowieści, trochę artykułu czasami, zaznaczam sobie konkretne tematy, które są dla mnie ważne i zastanawiam się, jak o danym temacie chciałabym opowiedzieć. I dopiero wtedy zaczynam dopasowywać sobie do tego konkretną historię i budować sobie konkretnych ludzi. W takim kinie, które ja chciałabym robić, nie wyobrażam sobie, że będę hierarchizować formę ponad treść, bądź odwrotnie. Ja się cały czas tego uczę, jak ten mój język dopracowywać, bo nie do końca interesuje mnie filmowo realizm, a jednocześnie to, w jaki sposób chciałabym opowiadać historię bliską naszej rzeczywistości, ale gdzieś tam jednak ją zaginając, pozwalając sobie na to, żeby wpuścić do tego filmu coś, co tak do końca może się nie wydarzyć, żeby sobie pozwolić na jakąś metaforę, czy na odpłynięcie od tej rzeczywistości. No jest to trudne, żeby to wyszło sprawnie, żeby to działało w obrębie tego zamkniętego świata. Także wiem, że w tą stronę chcę iść i robię wszystko, żeby się rozwijać też w tym kierunku, bo też prywatnie takie kino mnie interesuje, więc też chciałabym w obrębie jego się gdzieś tam zamknąć na jakiś czas.
2: Jednak ja tak słucham, zastanawiam się, chyba raczej jakby twoje filmy mają bardzo dużą ilość treści. Tak raczej bym się tutaj polemizował z tym, że bardziej byś zrobiła film mniej formalny, ale z treścią, niż film stricte formalny bez treści.
4: To prawda.
2: Tak.
4: Na ten moment.
2: Że na ten moment tak czuję, że to jest jakby strona, z której wychodzisz jako trochę też teatr i dziennikarstwo, cały twój taki background.
4: Tak, to jest bardziej intuicyjna dla mnie, nie?
2: Tak. A to kino, którego właśnie, no tak jak rozmawialiśmy trochę na początku, że no jednak się jeszcze go uczymy, czy przed, czy w trakcie studiów i myślę, że to daje nam dużo takiego formalnego wykształcenia, jeżeli chodzi o kino. Bo to są gatunki i nie gatunki, też trzeba powiedzieć, że to film autorski, więc ciężko go jakoś tutaj zaklasyfikować
4: bardzo
2: do którego,
4: trudno, no.
2: któregoś z gatunków, bo niby to dramat, niby nie dramat, jakaś abstrakcja.
3: No właśnie, a propos wykształcenia. Pytanie, czy waszym zdaniem, żeby robić to, co wy robicie, trzeba mieć wykształcenie? No bo jesteście tak trochę podzieleni, no nie? Że jakby Szymon studiuje, dziewczęta nie studiują, ale jednak to zrobiliście, ten film. Mhm. Jakie jest wasze zdanie?
4: Mhm. To znaczy tak, no ja zrobiłam film bez wykształcenia, ale tak naprawdę moim wykształceniem były moje poprzednie filmy i poprzednie plany, na których byłam nie w roli reżysera, więc bez tego nie zrobiłabym tego filmu. Dla mnie wykształcenie jest bardzo ważne i uważam, że warsztat, który mogłaby mi dać szkoła, ja też mogę sobie coś wyobrażać, a rzeczywistość może być inna, więc tak mówię o moich wyobrażeniach, że ten warsztat, którego mogłabym się nauczyć, dałby mi na pewno jako reżyserce bardzo dużą taką pewność i trochę przyzwolenie na poszukiwanie mojego głosu, już takiego artystycznego, żeby włożyć go w ten określony warsztat, który w szkole zdobyłam. Na ten moment robię to na własną rękę i oczywiście się da, bo nie uważam, że cały czas błądziłam robiąc ten film, chociaż to też się zdarzało i też było dobre tak naprawdę czasami. Ale tak, ja raczej jestem z tego kierunku myślenia, że szkoła w moim przypadku jest jak najbardziej potrzebna i wiele mogłaby mi dać. Czy jeżeli, no nie wiem, nie chcę już tak gdybać i wychodzić w przyszłość. Uważam, że nie trzeba mieć wykształcenia, żeby robić filmy, ale ja chcę mieć wykształcenie i robić filmy.
3: Ja w ogóle nie zadałam tego pytania, żeby podważać, że jesteście niekompetentni. Ja bardziej się staram, bo jesteście jakby, którąś tą rozmowę robię i zawsze zapraszam ludzi, którzy w części są amatorami i robią coś, a częściej są po wykształceniu i jakby właśnie chcę obalić taki mit, że żeby być filmowcem, wcale nie trzeba mieć wykształcenia. Jakby ja też uważam, że dużo czynników może pomóc, nie wiem, jak popularność, jak dobre kontakty, wiadomo, ale że w dużej mierze czasem po prostu trzeba spiąć się i robić. Ale tak, twoja perspektywa jakby tego pytania o wykształceniu.
2: Szkoła nie nauczy cię gustu, ale pomoże ten gust przekazać formą kina. I to jest chyba takie ważne, że tam nie nauczy fascynacji kinem, nie nauczy gatunków, które się kocha, czy kina, konkretnych reżyserów, formy, światła, pomoże to gdzieś tam realizować? Wiadomo, odczuwać też i jakoś uwrażliwić, poznać nowe kierunki, ale trzeba wejść tam z czymś i to nie jest tak, że nie da się robić kina bez szkoły. Jest bardzo dużo osób, które robi naprawdę dobre kino bez szkoły, ale to jest ich własne doświadczenie, ich własna praca, nauka od innych, więc można powiedzieć, że szkoła może być... nie musi być instytucją, może być po prostu gdzieś tam spotkaniem z innymi ludźmi.
3: Marta?
6: No ja myślę, że właśnie też to, co powiedział Szymon, że przede wszystkim też jest bardzo ważne doświadczenie i z każdym kolejnym projektem nabieramy więcej doświadczenia i jest mnóstwo przecież takich światowych nazwisk, największych reżyserów czy po prostu twórców filmowych, którzy nie mieli za sobą tej szkoły. I oczywiście, że to jest warsztat i można z tego bardzo dużo wyciągnąć, ale to wszystko chyba zależy od człowieka, czy po prostu chce wyciągnąć tyle, ile może, bo jest też dużo osób, które kończą szkołę filmową, a później wcale nie pracują w zawodzie, co jest też w jakiś tam sposób dość przykre. A jest mnóstwo osób, które w jakiś tam sposób niechcący się gdzieś zahaczyły, będąc nastolatkiem, nastolatką, no i zaczęły działać, zaczęły zdobywać doświadczenie i zaczęły umieć robić coraz więcej rzeczy i poznawać w ogóle ten świat i jak to wszystko działa, no bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, że zrobienie filmu to nie jest wcale taki prosty proces, więc wydaje mi się, że doświadczenie jest ważniejsze niż wykształcenie, natomiast wykształcenie może dać naprawdę bardzo dużo i jeżeli sobie umiemy czerpać z tego, jakoś tak wziąć to, co najlepsze, no to wydaje mi się, że to połączenie to już jest absolutny sztos.
4: I... Tak, no i poza wykształceniem i doświadczeniem jest jeszcze to, co my w sobie mamy, nie? Tak. I to jest trochę to, co powiedział Szymon, że ja też nie wierzę w to, że szkoła na przykład, gdybym jej nie miała, nauczyłaby mnie empatii albo otwartości. Ona oczywiście może uwrażliwiać, ale wiem, że jest wiele składowych w tym, kim ja jestem i co ja kocham i co ja lubię i co mnie wzrusza, co bardzo przekłada się na to, jakie kino robię i będę robić. I nie sądzę, żeby to był... Oczywiście to jest wynik wszystkich moich doświadczeń i tego, jak zostałam wychowana i z kim się przyjaźniłam, jakby cały szereg lat, które przeżyłam. Ale no nie jest to kwestia mojego doświadczenia, nie? Jakiegoś tam zawodowego, tylko tego, jaką jestem kobietą.
6: Tak, bo chciałam tylko jeszcze dodać, że właściwie to pytanie nie tylko odnosi się do filmowców i robienia filmów, tylko też to pytanie można zadać tak naprawdę przekładając się na różne płaszczyzny, artystyczne i nieartystyczne. I to jest już troszeczkę wchodzimy na takie filozofowanie, ale no przede wszystkim chyba liczy się wrażliwość, a wrażliwości nie da nam żadna szkoła. I o to chodzi. I też co chcemy powiedzieć po prostu innym ludziom.
2: Tak, no jest zestaw narzędzi, które szkoła przekazuje. Tak. Jest w sztuce operatorskiej, w produkcji, w reżyserii. Jest bardzo dużo elementów, które są po prostu stałe. Jak na przykład, jak zgłosić projekt do PISF-u,
6: tak.
2: Jak dostać pieniądze na film, jak wyglądają wszystkie etapy postprodukcji, produkcji filmu, ile to zajmuje, jak szukać projektów, jak świecić, jak obsługiwać kamery i jakie technologie są obecnie, jak ten ruch kamery można poprowadzić, żeby opowiedzieć historię. No i jak opowiedzieć tą historię?
4: Tak, jak budować świat, jak budować bohaterów, jak pracować z aktorem.
2: Jak pisać dialogi, masa rzeczy, które pomagają.
6: Tak, to jako właśnie chyba teoria po prostu.
3: Okej, i na koniec chciałabym was zapytać, może to takie banalne pytanie, ale myślę, że może akurat ktoś się zainspiruje. Co byście powiedzieli komuś, kto by chciał być tak jak wy? Tak naprawdę realistycznie na to patrząc, ja nie mówię, weź telefon, nagraj film i w ogóle wielka kariera cię czeka, wiadomo, że nie. Ale tak realnie na to patrząc, w sensie, jakie kroki wy wykonaliście, żeby być tutaj, gdzie jesteście?
4: Okej. Dobra, to tak. Myślę, że trzeba... będę mówiła przez swoje doświadczenia.
3: Oczywiście, tak,
4: nie,
3: tak.
4: Nie chcę dawać rad. Dla mnie bardzo ważne było to, żeby znaleźć motywację, dlaczego ja chcę to robić, dlaczego chcę pisać historię, dlaczego chcę reżyserować, bo niepokojące byłoby dla mnie to, że chciałabym robić filmy dlatego, żeby być w szkole filmowej, bo na przykład tożsamość filmowca daje mi poczucie, że jestem fajniejszym, ciekawszym człowiekiem. Odradzałabym taką motywację. W momencie, kiedy ja powoli znajdowałam tę odpowiedź i myślę, że jeszcze będę ją doprecyzowywać albo ona będzie się zmieniać, to ta moja determinacja, że chcę opowiadać historię, bo jest to dla mnie ważne, stawała się coraz bardziej naturalna i w momencie, kiedy dla mnie gdzieś tam chyba najprostsze było to, że po prostu bardzo dużo pisałam scenariuszy i z racji tego, że to jest taki samotny proces, to jestem bardzo wrażliwa na ocenę, więc nikt mnie wtedy nie oceniał. Ja mogłam sobie w spokoju się rozwijać i w momencie, kiedy byłam na tyle gotowa, żeby wyjść i powiedzieć komuś, mam taką historię, czy chcesz mi pomóc ją zrealizować, to już trochę byłam gotowa na to, żeby zacząć. Ja miałam dużo otwartości przy moim pierwszym projekcie, który zrobiłam w 8 godzin i było 6 osób na planie, bardzo ciepło o nim myślę. Bardzo dużo otwartości na to, żeby się uczyć i żeby uczyć się od osób, które są ode mnie bardziej doświadczone. Dlatego też powiedziałam, że moje filmy były moim wykształceniem. Więc chyba najważniejsza jest dla mnie determinacja, wrażliwość na siebie i na świat w przypadku pisania, właściwie każdej funkcji tak naprawdę w filmie. No i otwartość na to, że ktoś może ciebie czegoś nauczyć, nie? I coś ci fajnego podpowiedzieć. Także tak, no i potem to już robić tylko.
2: To ja bym jeszcze dopowiedział, bo Julia pięknie powiedziała, że mamy taki mit, że jakby kino jest stworzone przez reżysera, czy przez aktora, czy przez konkretną osobę, a to jest bardzo społeczna praca. Właściwie, no, tutaj dobrze zacząć od tego, żeby znaleźć sobie przyjaciół, znaleźć sobie znajomych, których też to po prostu jakoś porusza, którzy też to kochają, bo no do końca właściwie kariery będziemy pracować z ludźmi, którzy będą nas albo wspierać, albo no nie wspierać. I to jest chyba takie najważniejsze, że po prostu twój najlepszy przyjaciel będzie na pewnym etapie dużo lepszym dźwiękowcem, asystentem kamery, aktorem, niż ktoś, kogo znajdzie się tak po prostu gdzieś, bo na przykład to robi. Po prostu to jest też jakby bardzo ważne oprócz tego.
4: Też myślę, że dopowiem jeszcze do Szymona, że to jest bardzo ważne w przypadku, kiedy znajdzie się tą osobę albo te osoby, że estetycznie czy w obrębie tego, co was wzrusza, jesteście w stanie się dogadać, nie? Że to nie jest tak, że oglądacie jakiś film, oczywiście też warto się czasem pokłócić o kino, ale że nie znajdujecie się na dwóch przeciwległych kierunkach w myśleniu o filmie, tylko dyskutujecie o tym, chcecie się zrozumieć i przy jakimś projekcie będziecie szli w tą samą stronę. A w momencie, kiedy pracuję się, akurat nie miałam takiego doświadczenia z kimś zupełnie z zewnątrz, też nie wiem na ile, dobra, nie, nieważne, po prostu to ryzyko, że myślimy o filmie w zupełnie inny sposób, diametralnie inny, byłby bardzo ryzykowny też dla projektu, nie? Bo jednak warto wiedzieć, że robimy jeden film, a nie 15 w obrębie jednego planu.
6: No to wydaje mi się, że już to, co powiedział Szymon i to, co powiedziała Julia, było absolutnie trafne i się zgadzam. No od siebie to chyba bym tylko powiedziała właśnie, żeby się nie bać i żeby zaufać i sobie, i właśnie zaufać innym. Czyli też już troszeczkę o tym powiedział Szymon.
4: A no i chyba tyle. Myślę, że jak się boisz, bo ja się na przykład bałam, to też warto powiedzieć sobie albo innym, że się trochę boję, ale że damy radę.
6: Tak.
3: No to tego życzymy chyba wszystkim, żeby umieć sobie powiedzieć, że się boimy.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Podobno można pisać książki podczas biegania.
2: Można wymyślać fabułę do książek podczas biegania, chociaż oczywiście dzisiaj, kiedy w każdym praktycznie telefonie mamy dyktafon, to możemy też podczas biegania nagrywać, natomiast myślę, że odsłuch byłby wtedy już troszeczkę dziwny.
1: No właśnie, bo to jest twoja metoda, twoja. Ze mną w studiu jest Kasia Bulicz-Kasprzak, autorka popularnych powieści takich jak Sprzeczne sygnały, Spadek czy Weź głęboki wdech. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, zaczęliśmy od tego biegania, ale to będzie bardzo literacki odcinek. Nie tylko o bieganiu będziemy mówili, ale przytrzymajmy się przy tym, bo dowiedziałem się, że twoim takim właśnie sposobem na to, by czerpać ze świata inspirację, jest bieganie, że wtedy uwalniają się wszystkie, otwierają się wszystkie klapki w mózgu i tworzą się pomysły na książki.
2: Tak, tak dokładnie jest. Ja zaczęłam biegać 10 lat temu. W tym roku na Maratonie Warszawskim będę świętować 10-lecie biegania. I z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa, bo razem z przyjaciółmi pobiegniemy w sztafecie maratońskiej. A zaczęło się 10 lat temu właśnie od startu w maratonie, zaczęłam biegać i podejrzewam, że każdy ma swój jakiś sposób na to, żeby w czasie biegania przetrwać, bo kiedy biegniemy 1, 2, 3 kilometry, to jeszcze jest fajnie, bo nas coś tam niesie, ale przy 5, 10, 15 czy 40 kilometrze to już zaczyna się męcząco być i każdy ma jakiś swój sposób na ucieczkę od tego. Ja słyszałam o biegaczach, którzy na przykład marki samochodów wymieniają, ale ja nie znam aż tak wielu.
1: Chyba, że możesz sobie biegać w okolicach parkingów i,
2: no,
1: prawda,
2: możliwe, że wtedy, prawda? To jest też dobry sposób. I zaczęłam sobie wymyślać jakieś w głowie takie historie, snuć opowiadania, tak jakbym czytała książkę, tylko gdzieś tam w swojej głowie. W pewnym momencie, no tam gdzieś ta fabuła tak zaczęła się składać, na tyle składnie, że pod wpływem impulsu siadłam, napisałam. Impulsem było to, że nasza księgarnia ogłosiła konkurs na powieść obyczajową współczesną. Myślałam sobie, no w zasadzie ja już tyle tego wymyśliłam, że można spróbować to spisać. Spisałam, tak się zaczęło pisanie. No i taka przygoda trwa do dzisiaj, 7 lat już mija.
1: Czyli najpierw było bieganie, potem było pisanie.
2: Tak, najpierw
1: pisanie.
2: Było bieganie.
1: Ale powiedz mi, ty do tej historii stworzonej w twojej głowie powracałaś i ona miała ręce i nogi cały czas? Czy to
2: no
1: za
2: nie, na początku
1: razem?
2: To były takie luźne jakieś sceny, tak dopiero potem zauważyłam, że to wszystko zaczyna mi się jakoś składać. Mhm. Natomiast generalnie była to historia opowiadana gdzieś tam od środka. Więc dopisałam trochę początku, dopisałam koniec i tak.
1: I mamy po prostu pierwsza książka. No taki piękny debiut. Powiedziałaś w którymś z wywiadów, że pomysły leżą na ulicy. No i tutaj znowu chyba wracamy do tego biegania, prawda?
2: Tak, tak, ale to też jest tak, że ja rozmawiam z ludźmi, którzy chcą napisać książkę, bo to jest taka... Każdy chce napisać książkę. Mało osób nie chce, tak? Nie myśli o tym.
1: Ja też chciałbym napisać książkę.
2: No właśnie. A największym jakimś problemem jest to, żeby znaleźć pomysł. Natomiast trzeba się rozejrzeć wokół siebie, bo to źródło inspiracji mamy, naprawdę jest i w ludziach obok nas, i właśnie na ulicy. Kilka dni temu, to był dokładnie 11 września, szłam na wywiadówkę do mojego syna i na... Armii Ludowej, tam na skrzyżowaniu, tuż przy wyjściu metra, zrobił się niesamowity korek, bo przestało działać zielone światło dla samochodów. Także piesi przechodzili, samochody stały i w tym korku utknęła karetka. No i dla mnie to już jest taki jakiś początek historii, tak? Kto może być w tej karetce, co się dzieje, jaka jest historia tego człowieka i no w zasadzie zanim doszłam na wywiadówkę, to już wymyśliłam połowę fabuły.
1: Czy to będzie jakaś kolejna książka?
2: Albo myślę, że tak. Powiada.
1: Niesamowite. Ale to czasami nie jest obciążające, że idziesz sobie i z wielu stron takie inspiracje, tak to nazwijmy, do ciebie dochodzą i myślisz tylko o tym?
2: Tak, to jest męczące.
1: No właśnie.
2: Znaczy generalnie tak stymulacja mózgu cały czas jest w jakiś sposób męcząca, dlatego też myślę, że to bieganie jest dla mnie jakąś taką ucieczką, tak? Bo